My love is here to stay. Not for all year, but ever and

0: gdzie będę ja.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność.

0: miłość, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. O tym stworzeniu, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, można pisać wiersze. Pięknie wygląda i pięknie się nazywają jego poszczególne gatunki. Na przykład nazywają się tak: fruczak gołąbek, rusałka admirał, przylepek brodacznik, pawica gruszówka, niedźwiedziówka krasa, bielik kapustnik, cytrynek listowiec, paś królowej. Czy wiecie już, o jakiego owada chodzi? Kto wie, ręka w górę. Oczywiście, chodzi o motyla. O motyla, czyli o piękne stworzenie latające, którego ozdobą są duże, kolorowe skrzydła. Poza tymi skrzydłami motyl ma wąski, cienki odwłok, czyli coś w rodzaju brzucha. Ma też nogi i długie, cienkie czułki, czyli takie wąsy wyrastające z okolic głowy. Ale najbardziej, niewątpliwie najbardziej, widać skrzydła motyle. Mają one specjalny kształt. To są zupełnie inne skrzydła niż na przykład skrzydła ptaków albo much. To z powodu właśnie kształtu skrzydeł motylem nazywamy różne przedmioty, które wyglądają podobnie. Na przykład możemy powiedzieć tak: dziewczyna z motylem we włosach. I o co chodzi? Jasne, może się tak zdarzyć, że jakiś prawdziwy motyl usiądzie komuś we włosach, ale zwykle szybko odfruwa. Jeśli jednak dziewczynka chodzi z motylem we włosach cały dzień, a tak bywa, to musi to być jakiś przedmiot, a nie owad. Na przykład kokarda, która kształtem wygląda tak jak motyl, albo spinka z ozdobą w kształcie motyla. Motylki z kolei to nie jest tylko nazwa chmary tych owadów, ale też, uwaga, uwaga, określenie specjalnych damskich majtek o szerokich nogawkach, przypominających trochę skrzydła motyla. A czy znacie jeszcze inne znaczenie tego wyrazu motylki? Jeśli uczycie się pływać albo uczyliście się pływać, to mogliście się z tym znaczeniem słowa motylki spotkać. Bo motylki to inaczej rękawki, czyli takie przedmioty zakładane wysoko na ręce, dmuchane przedmioty, po to, żebyśmy się unosili na wodzie i nie utonęli. Jak myślicie, dlaczego nazywa się je właśnie motylkami? Kto pierwszy odgadnie, wygrywa. Ale skoro mówimy o pływaniu, to trzeba też wspomnieć o tym, że motylek albo motyl to nazwa stylu pływackiego, czyli sposobu, w jaki się płynie. Ciekawe, dlaczego ten styl tak się nazywa. Bardzo ciekawe, zwłaszcza, że można też o nim powiedzieć delfin. No i robi się naprawdę zagadkowo, bo co wspólnego ma delfin, duże zwierzę wodne, z motylem, malutkim, kolorowym, latającym owadem? Jak się okazuje, coś je łączy. Sposób poruszania się. Delfiny często płyną w ten sposób, że wyskakują z wody i wskakują do niej z powrotem. Robią takie jakby susy w wodzie. Z wody i do wody, z wody do wody, sus za susem. A motyle fruwają podobnie. Motyle fruwają susami, można powiedzieć. W górę, w dół, w górę, w dół, a przy okazji trochę do przodu. I człowiek, który płynie motylem albo płynie delfinem, musi

prześladować. Co ciekawe, od takiego właśnie ruchu pochodzi samo słowo motyl. To jest bardzo, bardzo, bardzo stare słowo, jedno z najstarszych polskich słów. A wzięło się od dawnego wyrazu motati, który znaczył motać, kręcić, potrząsać, kołysać. A zatem motyl to był ten, który się miota, ten, który się kręci, kołysze, lata nierówno, trzepocąc skrzydłami. Obejrzyjcie, jak latają motyle i sprawdźcie, czy to się zgadza. Porównajcie też lot motyli na przykład z lotem orła. Czym się różnią? A na koniec dwie propozycje. Pierwsza. Urządźcie konkurs na rysunek najpiękniejszego, najbardziej kolorowego motyla. Potem zróbcie wystawę swoich rysunków. I zadanie drugie. Przebierzcie się w motyle. Możecie użyć dowolnych rzeczy, ubrań, wstążek, kwiatów. A potem zabawcie się w motyle. Naśladujcie je w locie. Czy łatwo i przyjemnie jest być motylem? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dziś dla was zagadkę. Czy znacie takie wyrazy? Oboje, obydwoje, oba, obydwa, obie. Znacie? Na przykład możemy powiedzieć tak. Oba koty wylegują się na słońcu. Albo możemy powiedzieć, obaj chłopcy mają czapki z daszkiem. Albo możemy powiedzieć, obie dziewczynki noszą czerwone koraliki. Czyli możemy tych wyrazów użyć i ciekawe, co one znaczą. Zastanówmy się nad tym. Weźmy zdanie. Oba koty wylegują się na słońcu. To znaczy, że widzimy dwa koty, które leżą w słonecznym miejscu i się wygrzewają.

Bywają. Czy w takim razie, gdybyśmy powiedzieli, dwa koty wylegują się na słońcu, to byłoby to samo? No, nie do końca. Zastanówmy się dobrze, pomyślmy. Wyobraźmy sobie, że jedziemy rowerem na wycieczkę. Przejeżdżamy koło czyjegoś

Jedziemy dalej na tej wycieczce i na kolejnym podwórku widzimy cztery koty. Jeden spaceruje, jeden siedzi w cieniu, a dwa leżą na słońcu. Co powiemy? Tak samo. Dwa koty wylegują się w słońcu. Czy możemy tutaj powiedzieć oba? Nie, nie możemy, bo widzimy te koty pierwszy raz w życiu i nigdy wcześniej o nich nie rozmawialiśmy. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Razem z nami w domu mieszkają dwa koty. Czy ktoś ma koty w domu? Macie. Niektórzy z was mają, inni mają psy, a jeszcze inni mają chomiki, a jeszcze inni nie mają żadnego zwierzątka. Ale wyobraźmy sobie, że razem z nami mieszkają dwa koty. I to są nasi domownicy, nasi przyjaciele, czyli dobrze te koty znamy. Przychodzą do nas w odwiedziny wujek z ciocią i pytają tak: co robią koty? Patrzymy wokół, a tam kocury rozciągnięte rozkosznie na balkonie, gdzie grzeje słońce. I odpowiadamy tak: oba koty wylegują się w słońcu. Dobrze powiedzieliśmy? Tak, to jest bardzo dobre zdanie. Koty są dwa, dobrze je znamy, więc możemy powiedzieć: oba koty wylegują się w słońcu. A teraz wyobrażamy sobie, że razem z nami w domu mieszkają trzy koty. Jeden czarny, jeden szary i jeden biały. To też są nasi domownicy. Mają imiona, karmimy je. To są nasze domowe zwierzęta, nasi ulubieńcy. Znowu przychodzą goście, dziadek i babcia. I pytają tak: co robią koty? Patrzymy. No i cóż, biały kot siedzi na fotelu i się myje, a szary i czarny leżą na balkonie, gdzie jest dużo słońca. Co możemy odpowiedzieć? Jak myślicie? No właśnie, zdanie "oba koty wylegują się na słońcu" już tutaj nie pasuje, bo przecież koty są w domu trzy. Możemy powiedzieć tylko: dwa koty wylegują się na słońcu, a jeden odpoczywa. Uff, trochę skomplikowane, ale podsumujmy. Kiedy możemy użyć słowa oba? Kiedy możemy powiedzieć oba? Po pierwsze, gdy są dwa obiekty, o których mówimy, i ani jednego więcej, na przykład tylko dwa koty. I po drugie, gdy znamy te obiekty, wiele razy już je widzieliśmy, rozmawialiśmy o nich. To są dwa warunki. Oba warunki muszą być spełnione, żeby użyć słowa oba. W takim razie mam dla was dwa mistrzowskie zadania. Pierwsze zadanie. Wymyślcie trzy historyjki na wzór tych historyjek z kotami i zbudujcie zdania, w których pasuje tylko słowo oba albo tylko słowo dwa. Możecie poprosić o pomoc swoją panią w przedszkolu, żeby wam przypomniała zasady, które tutaj trzeba stosować. I drugie zadanie, brzmi ono tak. Takie same reguły rządzą słówkami dwie i obie, na przykład dwie kaczki, obie kaczki, tak jak dwa koty, oba koty. Też zbudujcie trzy historyjki, do których będą pasowały albo zdania ze słówkiem dwie, albo zdania ze słówkiem obie. Do usłyszenia!

0: Hej!
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. A wszystko po to, jak wiecie, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Zajmiemy się dziś dwiema głoskami, które wymagają pracy języka. Dlatego musimy język dobrze rozruszać przed tym zadaniem, które nas czeka. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Żeby nabrać jeszcze więcej powietrza, ziewamy. Im potężniej ziewniecie, tym lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej, jak najdalej. Dotykamy brody językiem, a potem chowamy go jak najgłębiej. Cofamy, żeby tam się wam schował, jakby chciał, żeby nikt go nie zobaczył w buzi. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwamy język jak najdalej i chowamy go jak najgłębiej. Teraz otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik. Tak się wtedy trochę dziwnie mówi. Ja teraz nie mam rulonika, ale wy zwińcie język w rulonik, czyli w taki makaronik z dziurką w środku. Dmuchajcie tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik. Nie może uciekać bokami. To jest taki dźwięk. I dmuchnijcie tak 5 razy. I kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił nam się w młotek. I uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, każdy swoim, od tyłu w górne przednie zęby. Uderzcie tak.

5 razy. Od tyłu w górne przednie zęby. A teraz trudniej. Uderzamy językiem od tyłu w dolne przednie zęby. I znowu 5 razy w dolne przednie zęby. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne, w górne, w dolne. Jeszcze 2 razy. W górne, w dolne i ostatni raz w górne, w dolne. Na koniec naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. Nawet możemy tak się bawić, naśladować odgłos kilku koników. I jeszcze jedno ćwiczenie z językiem. Zamykamy buzię, a język wsuwamy między wargi a zęby i kręcimy językiem kółka. 5 razy w lewo i 5 razy w prawo, ale buzia jest zamknięta. Język jest między zębami a wargami. Parsknijcie na koniec, żeby się rozluźnić. Od razu lepiej, prawda? Po takim parsknięciu. Gdy już cała buzia jest rozćwiczona, pora na nasze głoski. Są to głoski t, d, t, d. Jak je wymówić? Uwaga, uwaga! Jak wymówić głoski t, d? Otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Teraz podnieście koniec języka i dotknijcie nim zębów, tych górnych zębów, od tyłu. A potem wyrzućcie z siebie powietrze. Zróbcie taki mały wybuch powietrza w buzi. T, d, t, d. Dotykacie czubkiem języka zębów górnych od tyłu i robicie wybuch powietrza, mały wybuch, w buzi. Te nasze głoski t, d, to są krótkie głoski. Nazywają się, wiecie jak? Zwartowybuchowe. Naprawdę tak się nazywają, bo najpierw zwieramy, czyli stykamy czubek języka i zęby, a potem robimy mały wybuch powietrzem. Jak już wiecie, obie głoski wymawia się tak samo, jeżeli chodzi o pracę języka. Ale czujecie, słyszycie, że te głoski czymś się różnią, prawda? T to jest głoska bezdźwięczna, a d to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie t, d, t, d. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie d, gardło wam trochę drży. I nie ma tego, gdy mówicie t. Czasami te nasze głoski potrafią zmienić znaczenie wyrazów. Na przykład weźmy taką parę. Tom, dom. Tom, dom. Tom to jest jedna książka, okładki z kartkami w środku. A dom, no to sami wiecie, co to jest. Sami wiecie najlepiej. I druga para wyrazów. Trop, drop. Trop, drop. Trop to jest ślad stopy zwierzęcia na ziemi albo na śniegu. A drop to jest taki łaciaty ptak. I trzecia para wyrazów. Dratwa, tratwa. Dratwa, tratwa. Tratwa jest wtedy, gdy się połączy pnie ściętych drzew. Powstaje taka paleta, czyli taka płaska powierzchnia, na której można przepłynąć nawet całą rzekę. A dratwa to jest bardzo mocna nić. Dratwą na przykład przyszywa się podeszwę do butów. Robi to szewc. Na koniec zagadka. Jakie wyrazy różniące się tylko głoską t, d mam na myśli? Pierwszy wyraz oznacza budowlę hamującą wodę rzeki. Inaczej to jest zapora. A drugi wyraz oznacza bardzo elegancką i kulturalną kobietę. Jakie to wyrazy? Pierwszy to inaczej zapora, oznacza budowlę hamującą wodę rzeki, a drugi wyraz to jest nazwa bardzo eleganckiej i kulturalnej kobiety. Te wyrazy różnią się tylko jedną głoską – t,

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę. Człowiek chodzi, ptak lata, a co robi ryba? Wiadomo, ryba pływa. Pływa, to znaczy porusza się w wodzie, a nie na przykład w powietrzu, za pomocą specjalnych części ciała, czyli płetw. Płetwy zastępują nogi i ręce. A sama nazwa płetwy też się wzięła od pływania, bo płetwy to jest to, co pomaga pływać. Jak myślicie, czy człowiek może mieć płetwy? A jeśli tak, to kiedy? Widzieliście może człowieka z płetwami? Ja raz widziałam na basenie, ale ciekawa jestem, czy wy też widzieliście kogoś takiego. Taki człowiek, który spędza dużo czasu w wodzie, pływając, nazywa się, no jasne, pływak. Tak jak ten, kto śpiewa, to jest śpiewak. Ten, kto pływa, to jest pływak. A może znacie jeszcze inne nazwy osób albo zwierząt, które się kończą na -ak? Na przykład ten, kto jest dziwny, to wiadomo, dziwak. Ten, kto ma dziób, to dzioba.

Tak. Ten, kto jest biedny, to biedak, oczywiście. Wymyślcie jeszcze sami 5 takich nazw. Wróćmy tymczasem do pływania. Pływać można w morzu, w jeziorze, w rzece, ale też w specjalnie zbudowanym pomieszczeniu. Jak się ono nazywa? I nie myślę o nazwie basen. Pomyślcie o wyrazie, który nazywa miejsce, gdzie się pływa i który pochodzi od słowa pływać. To jest pływalnia, oczywiście pływalnia, miejsce, gdzie się pływa. W takim razie, jak się nazywa miejsce, gdzie się śpi? Oczywiście, tam, gdzie się śpi, mamy sypialnię. A miejsce, w którym się przebieramy? Jasna sprawa, to jest przebieralnia. Mam propozycję. Wymyślcie sobie i w ogóle pomyślcie o tym, co robicie w poszczególnych pomieszczeniach swojego domu, przedszkola albo szkoły. Potem utwórzcie nazwy tych miejsc. Według znanego już wzoru, miejsce, gdzie się śpi, to jest sypialnia. Miejsce, gdzie się człowiek przebiera, to jest przebieralnia. Każde miejsce może mieć kilka nazw, jeśli wykonujemy tam różne czynności. Na przykład w jednym pokoju możemy i spać, i bawić się, a zatem to miejsce nazwiemy sypialnią i, kto wie, bawialnią, oczywiście. Trochę odeszliśmy od pływania, ale to nie szkodzi, już wracamy. Zastanówmy się, jeżeli chodzi o pływanie, nad takimi wyrazami. Napływ, odpływ, przepływ. Czujecie, że one wszystkie są jakoś ze sobą związane? Zastanówmy się, co znaczą. Napływ jest wtedy, gdy czegoś dużo napłynęło, nagromadziło się. Na przykład może być napływ krwi do twarzy i wtedy ktoś się czerwieni, albo może być napływ wczasowiczów do jakiejś miejscowości turystycznej, czyli przyjeżdża tam bardzo wielu właśnie wczasowiczów. Gdy w mieszkaniu jest duszno i je wietrzymy, mówimy o napływie czystego powietrza. Jak myślicie, czego jeszcze może być napływ? No i w takim razie, czym jest odpływ? Mnie się wydaje, że odpływ to jest przeciwieństwo napływu. Mam rację? A może podacie przykład jakiegoś odpływu? Z kolei przepływ jest wtedy, gdy coś przemieszcza się z jednego miejsca w inne i jest w ciągłym ruchu. Na przykład przepływ wody oznacza, że woda ze źródła płynie do rur, stamtąd do innych rur, a stamtąd do jeszcze innych rur, do następnych i tak dalej, i tak dalej. Mamy ciągły ruch wody, czyli ciągły przepływ wody. Coś mi się wydaje, że właśnie wpadłam na trop pewnej zabawy językowej. Gdy dodamy do jakiegoś wyrazu odpowiednie słówko, na przykład na początku albo na końcu, to powstaje nowe słowo. Już dzisiaj to ćwiczyliśmy. Z pływania zrobiliśmy pływaka, potem pływalnię, potem zrobiliśmy odpływ, przepływ i tak dalej. A może sami wymyślicie nowe słowa, utworzone od wyrazu dawać? Na przykład dodawać, wydawać, co jeszcze? Powodzenia i do usłyszenia!

0: trochę się niepokoję,
1: bo może wtedy traci orientację
0: i zmienia się w ubik.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Witamy w naszym świecie. Jacek Zawada, Filip Górski, czyli w świecie poranka w Polskim Radiu Dzieciom, bo tak nazywa się ta audycja. Na zegarach godzina 7:06. Jak się czujecie w ten piątek, 19 czerwca, w ten 170 dzień roku? Co u was dobrego? W jakim nastroju rozpoczynacie ten dzień? Na pewno słońce, które jest już z nami od 4:14, jest chyba w dobrym nastroju, bo w Warszawie świeci już coraz piękniej mimo tak wczesnej pory i świecić będzie nam pięknie we wszystkich rejonach naszego kraju właśnie dzisiaj w ten czerwcowy piątek i będzie z nami przez 16 godzin i 46 minut. Coś niesamowitego. Zajdzie dopiero o 21:01 i teraz tego właśnie doświadczamy. Najdłuższych dni w roku, kiedy krótkie są noce, długie dni i tego słońca jest z nami bardzo, bardzo dużo i z tego powodu również bardzo, ale to bardzo się cieszymy i od razu składamy życzenia imieninowe. A co? Takim osobom, które mają tak wspaniałe imiona jak Bonifacy, Gerwazy, Juliana i Julianna, Michalina, Otto, Protazy, Romuald i Romualda, to właśnie dla was.

Już teraz, drodzy solenizanci, zaśpiewa Majka Jeżowska o tym, że od samego rana ma dobry humor. Chociaż w sumie co to znaczy od samego rana? Od siódmej, czy od szóstej, czy od 5:30? O której godzinie wstaje Majka Jeżowska? Nie wiem, będę o tym myślał, słuchając właśnie tej piosenki.

I tak właśnie Majka Jeżowska rozbudziła nas o poranku i będziemy, drodzy radiosłuchacze, rozbudzać się coraz bardziej w rytm bardzo dobrej muzyki, którą proponujemy wam już od samego rana, tak żebyście, tak jak Majka Jeżowska, od samiutkiego rana mieli dobry humor.

Dobrze, powolutku zbliżamy się do tego, żeby odkryć karty i odkryć temat dzisiejszej audycji. Myślę, że wtedy, kiedy już się okaże, o czym będziemy dokładnie dziś rozmawiać, aż do godziny 9, jak to zawsze w porankach od poniedziałku do piątku, to w

czy raczej odpowie na pytanie, o czym będzie ten piątkowy poranek. Uwaga, zagadka brzmi tak. Rozlega się wokoło, kiedy jest wesoło. Mówią, że jest szeroki i można zrywać boki. Co to jest? Chyba już wiecie. 22 6 45 20 55. Zapraszam, zapraszam. Kto pierwszy do nas zadzwoni?

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
0: Share a beat now.
2: Już wiem i już powiem. Dzwoni do nas Felix i właśnie on jest tą osobą, która, mam nadzieję, opowie wam wszystkim, drodzy radiosłuchacze, jaki temat znajdzie się w dzisiejszym poranku. Dzień dobry, Feliksie.
3: Dzień dobry.
2: Jak się masz o poranku?
3: Dobrze.
2: Dawno wstałeś czy przed chwilką?
3: Przed chwilką.
2: Mhm, ale to ja się tak cieszę bardzo, że ty dopiero co się obudziłeś i już dzwonisz do Polskiego Radia Dzieciom. I zapewne znasz odpowiedź na moją zagadkę, zgadza się?
3: Tak.
2: To ja przypominam jej treść, a ty już za chwilkę będziesz mógł odpowiedzieć. Uwaga, rozlega się wokoło, kiedy jest wesoło, mówią, że jest szeroki i można zrywać boki. Cóż to takiego?
3: Śmiech.
2: Śmiech albo uśmiech, oczywiście, że tak. Wielkie brawa właśnie dla ciebie. Powiedz proszę, kiedy ostatnio śmiałeś się tak bardzo, bardzo mocno i z jakiego powodu? Pamiętasz?
3: Wczoraj, gdy kolega powiedział coś śmiesznego.
2: Aha, kolega powiedział jakiś dowcip, tak? Mhm. A powiedz mi proszę, kto z twojego najbliższego otoczenia, czy to jest rodzina, czy to są właśnie koledzy, koleżanki, kto potrafi cię najmocniej i najczęściej rozśmieszyć? Jest ktoś taki?

0: Koledzy.
1: Koledzy ze szkoły, tak?
0: Tak.
1: A ty lubisz się śmiać na co dzień?
0: Tak.
1: A uśmiechać się? Bo my właśnie dzisiaj uśmiechem będziemy się zajmować. Uśmiech jest bohaterem, uśmiechniętym bohaterem dzisiejszej audycji. Jak myślisz, Feliksie, dlaczego warto się uśmiechać?
0: Żeby była przyjemna atmosfera.
1: O, na przykład, żeby była przyjemna atmosfera. Fajny pomysł, fajna odpowiedź. Mhm. A w jakich sytuacjach można się jeszcze uśmiechać? Wtedy, kiedy koledzy opowiadają żarty, dowcipy? Albo kiedy jeszcze? Jak myślisz?
0: Wtedy, kiedy na przykład mamy urodziny.
1: Mamy urodziny. Mhm. To dobry powód, żeby się uśmiechać. A dlaczego się wtedy uśmiechamy?
0: Bo jest wesoło.
1: Jest wesoło, bo są prezenty. I
0: tak.
1: Są goście, prawda?
0: Tak.
1: No właśnie. A ty kiedy masz urodziny? W którym miesiącu?
0: W styczniu.
1: W styczniu? Ja też jestem ze stycznia, no to możemy razem świętować kiedyś, jak już przyjdzie ten styczeń i będziemy sobie nawzajem życzyć wszystkiego dobrego, a ja ci dzisiaj życzę po prostu dobrego, uśmiechniętego dnia. Feliksie, kogo chcesz pozdrowić?
0: Mamę, tatę, brata, kolegę i Polskie Radio.
1: Bardzo dziękujemy, my Ciebie pozdrawiamy, ściskamy serdecznie i trzymaj się, hej, hej. No właśnie, uśmiech jest bohaterem tej audycji. Uśmiechać się dzisiaj będziemy do siebie, mam nadzieję, jak najczęściej, rozmawiając ze sobą przez telefon lub po prostu śpiewając uśmiechnięte, bajeczne piosenki. A jak myślicie, co się dzieje z naszym ciałem wtedy, kiedy się uśmiechamy, bo uśmiech, albo jeszcze bardziej śmiech, powodują, że nasze ciało bardzo pracuje, że nasze ciało bardzo odpowiada na ten śmiech lub uśmiech. Wtedy właśnie od czubka głowy po paluszki na naszych stopach, w całym naszym ciele, jednym słowem, dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Czy ktoś z Was wie? Czy ktoś z Was pamięta, co się dzieje wtedy, kiedy się uśmiechamy lub śmiejemy?

0: podążamy w ten poranek i budzimy się coraz bardziej i mam nadzieję, że powoli też wszyscy, oprócz tego, że się budzimy, to będziemy też się powolutku uśmiechać do siebie, bo przecież uśmiech i śmiech mają naprawdę super moce wbudowane w to, że po prostu są i można nimi obdzielać drugiego człowieka. Ale co się dzieje z naszym ciałem wtedy, kiedy się uśmiechamy? Może Zosia będzie wiedzieć. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Nowego Dworu Mazowieckiego.
0: Mhm. Jaka u ciebie jest pogoda teraz o poranku?
1: Słoneczna i się w sumie cieszę i się nie cieszę, bo jak jest za gorąco, to mi jest tak gorąco, że mi już nie wytrzymuje.
0: Aha. A teraz już jest tak bardzo za gorąco? Czy jeszcze da się wytrzymać?
1: Teraz jest fajnie.
0: Teraz jest fajnie. No to może aż tak upalnie dzisiaj nie będzie. Na pewno słupki rtęci na termometrach nie powinny dzisiaj przekroczyć 30 stopni, czyli aż takiego ogromnego upału powinno nie być. To ja trzymam za to kciuki, bo może wtedy, jak aż tak upalnie nie będzie, to będziesz mogła się na przykład uśmiechnąć. Co ty na to?
1: No tak, zdecydowanie.
0: Zosiu, a jakie masz plany na dzisiejszy piątek?
1: Znaczy, na pewno będę szła do szkoły.
0: Uh-huh.
1: Niestety mam dziś 6 lekcji.
0: Uh-huh.
1: Ale jest też pozytywna, mam na 8:50, więc nie ma tragedii.
0: Czyli można było się wyspać. Nie trzeba było zrywać się o samiuteńkim poranku, prawda?
1: I tak się zerwałam o poranku.
0: A dlaczego? Czy masz tak w zwyczaju?
1: No.
0: To o której zazwyczaj się budzisz?
1: Tak o 6. Ja dzisiaj tak 30, tak znałam, że jeszcze sobie poleżę w łóżku i już sobie tak stałam się ubrałam.
0: No ale już brzmisz tak, jakbyś była bardzo, bardzo rozbudzona. To zapewne będziesz wiedziała, jak odpowiedzieć na to pytanie związane z uśmiechem, co się dzieje z naszym ciałem wtedy, kiedy się uśmiechamy.
1: Na pewno wiem, że jak jesteśmy pod wodą i się śmiejemy, to opadamy na dno.
0: O, to bardzo ciekawe, to ja nigdy o tym nie słyszałem. Naprawdę?
1: No bo my puszczamy wtedy powietrze i wtedy po prostu schodzimy na dno.
0: Ale fajny pomysł, to znaczy nie pomysł, tylko informacja dotycząca uśmiechu. No to ciekawe, to na taką ciekawostkę nie byłem przygotowany. Świetnie i bardzo interesująco to brzmi. A co jeszcze może z tym naszym ciałem się wydarzyć?
1: Jestem dużo

0: wesele i tak, na przykład jak trochę się pośmiejemy na przykład przed jakimś trudnym egzaminem czy sprawdzianem, to będzie nam po prostu lepiej, bo adrenalina się uwolni i wtedy po prostu będziemy mieli większą pewność siebie.
1: Ale fajne odpowiedzi masz. Oczywiście, że tak. A czy myślisz, że uśmiech może być zaraźliwy?
0: Oj, jest.
1: Tak? A jaką miałaś ostatnio taką sytuację, w której było dużo uśmiechu, albo nawet śmiechu?
0: O, ja mam takich mnóstwo. A szczególnie w piątki, bo w piątki mam balet.
1: Mhm.
0: Na balecie wymyślamy takie akcenty, czyli łączymy balet z jakimiś innymi zwierzętami i tak dalej.
1: I wtedy...
0: No i ostatnio wymyśliliśmy akcent z dzikiego makaronu.
1: Co takiego?
0: Ostatnio właśnie na balecie wymyśliłyśmy z dziewczynami, które też chodzą na balet, akcent z dzikiego makaronu.
1: I jak to wyglądało?
0: No, jakby stało się tak na baczność, tyle, że się trzeba było bić jak drzewnica.
1: I śmiesznie to wyglądało? Zabawnie?
0: Bardzo.
1: Długo się śmiałyście?
0: Tak, a potem się skapnęłam, że bolą mnie mięśnie uśmiechu.
1: Czyli co? Jednym słowem można powiedzieć, Zosiu, że warto się śmiać i uśmiechać, bo nasze ciało jest chyba, mówiąc najprościej, wtedy zdrowsze, prawda?
0: Tak.
1: Bardzo ładnie nam o tym opowiadasz, a ja chciałbym cię zapytać jeszcze, komu z uśmiechem na twarzy chciałabyś teraz o poranku przespać pozdrowienia?
0: Całemu polskiemu radiu dzieciom, mamie, tacie, mojej rodzinie, wszystkim radiom innym na świecie. Mojemu dziadkowi.
1: O.
0: Do mojej rodziny.
1: No i pozdrawiamy cię serdecznie i życzymy kolejnych zabawnych, śmiesznych, uśmiechniętych pomysłów przy wymyślaniu tych akcentów na balecie. Trzymaj się, dobrego piątku. Hej, hej.
0: Dzień.
1: A my, drodzy radiosłuchacze, już teraz zapraszamy...
2: Rodzinny budzik, czyli... Poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: 22 6 45 20 55. Krasnoludki już podążają. Widzę kopertę w dłoni jednego z nich. To oznacza, że w tej kopercie jest pytanie do rodzinnego budzika. Dzwońcie, czekamy na wasze telefony.

0: My dzisiaj o uśmiechu i o śmiechu rozmawiamy w poranku, a nie wiem, czy wiecie, że nasze krasnoludki z rodzinnego budzika potrafią się znakomicie, bardzo oryginalnie zaśmiać. Oj! Właśnie tak. To jeden z moich ulubionych krasnoludków, chociaż co ja mówię, wszystkie krasnoludki lubię tak samo, a ciekaw jestem, czy wszystkie nasze krasnoludki równie mocno lubią pan Michał i jego córki Oliwia i Klara. Cześć, kochani.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Michale. A Oliwia, Klara, jesteście gdzieś w pobliżu?
2: Tak.
0: Dzień dobry, dziewczyny.
2: Dzień dobry.
0: Tylko poproszę was, gdybyście mogły odrobinkę głośniej mówić. Zgoda? To jeszcze raz. Uwaga, próba mikrofonu. Dzień dobry, dziewczęta.
2: Dzień dobry.
0: Teraz zdecydowanie lepiej. Czy wy wszyscy lubicie nasze radiowe krasnoludki?
2: Tak.
0: No to słuchajcie, bo dzisiaj rozmawiamy o śmiechu i uśmiechu. Zanim zabierzemy się za to pytanie, tak żeby pan Michał nabrał trochę pewności przed naszą rozgrywką konkursową, to może dla rozluźnienia zrobimy krótką zabawę. Co wy na to?
2: Tak.
0: A pan Michał też się zgadza?
1: Jasne, jasne.
0: Uśmiech i śmiech to są tematy tego poranka, zatem robimy test na śmiech. Posłuchamy, usłyszymy, jak każdy z nas się śmieje. Ja się śmieję tak. Posłuchajmy, jak się śmieje nasz krasnoludek. Jeden z naszej całej grupy krasnali. A czy możemy poprosić o odrobinkę uśmiechu i śmiechu ze strony Oliwii?
1: Albo, pośmiać.
0: Albo mam jeszcze inny pomysł. Może spróbujcie razem we trójkę uśmiechnąć się tak serdecznie, tak jak gdyby ktoś opowiedział wam dowcip. Zgoda? 3, 4. Dobrze. To był taki test niezobowiązujący. Bardzo dobrze wam poszło. A teraz czas już oczywiście na...
3: Rodzinny budzik, czyli... Poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Oliwio, czy ty będziesz podpowiadała tacie?
2: Tak.
0: Klaro, a czy ty też się dołączysz do tych podpowiedzi?
2: Tak.
0: Świetnie. Dziewczyny, trzymajcie kciuki w takim razie za tatę. Panie Michale, czy jest pan gotowy?
1: Obym dał radę. Jestem.
0: Dobrze, w takim razie ja też trzymam za pana kciuki, Filip również. I uwaga, pytanie od krasnoludków brzmi dzisiaj następująco. Nazywamy je hormonami szczęścia. Wydzielają się wtedy, kiedy ćwiczymy, kiedy wykonujemy ćwiczenia proste i skomplikowane, ale również wtedy, kiedy śmiejemy się i uśmiechamy. Czym są te hormony szczęścia? Jak je nazywamy? Czas start.
1: To się trudne wylosowało. Biologii to orłem nie byłem.
0: Nie szkodzi, wspólnymi siłami damy radę.
1: Tak mi się coś przypomina, czy to mogą być endorfiny?
0: Czy pan, panie Michale, mnie pyta, czy to jest odpowiedź?
1: To myślę, że odpowiadam endorfiny.
0: A co na to podpowiadaczki, Oliwia i Klara, dziewczyny?
2: Tak.
0: Słuchamy werdyktu krasnoludków? Słuchamy. W takim razie, krasnoludki, czy to są endorfiny?

0: Oczywiście, że tak. To są endorfiny, które wydzielają się wtedy, kiedy ćwiczymy, ale również wtedy, kiedy śmiejemy się i uśmiechamy. O, tak jak jeden z naszych krasnoludków już teraz. Gratulacje, panie Michale.
1: Dziękujemy, dziękujemy.
0: A jakie macie plany na dzisiaj? Pewnie jesteście w drodze do pracy i szkoły? Dobrze podejrzewam?
1: Dokładnie, tak.
0: Dziewczyny, to ile macie dzisiaj zajęć w szkole? Ile lekcji na was czeka? Klaro?
2: 5.
0: Na Klarę 5, a na Oliwie?
1: Oliwia w przedszkolu, to ma, nie ma jeszcze lekcji.
0: A, czyli Oliwia będzie się bawić w przedszkolu, a pan Michał dzisiaj będzie długo w pracy, czy może jakieś krótkie zlecenie i do domu? Jak to u pana wygląda?
1: No, standardowo raczej 8 godzin trzeba przesiedzieć.
0: No to niech to... niech to siedzenie będzie jak najprzyjemniejsze, a ja jeszcze was...
1: Bardzo
0: proszę. A ja was jeszcze zapytam, jak myślicie, co się z nami dzieje, albo co się dzieje z naszym ciałem, kiedy się uśmiechamy, kiedy się śmiejemy? Wiemy już, że wydzielają się wtedy te hormony szczęścia, endorfiny, ale co jeszcze się z nami takiego wtedy dzieje? Macie jakiś pomysł na to?
1: No, coś jeszcze dzieje, jak się cieszymy.
0: Jest nam wtedy dobrze, czy niekoniecznie?
2: Śmiejemy.
0: Słucham?
2: Śmiejemy.
0: Śmiejemy się, tak. I jest nam dobrze i nasze mózgi dostają też takie wiadomości, że dobrze się czujemy. I takiego dobrego samopoczucia ja wam dzisiaj bardzo życzę. A teraz pozdrawiamy. Kogo pozdrawia Oliwia?
2: Babcia, dziadka, mama i tata.
0: Dobrze. Klaro, teraz czas na twoje pozdrowienia.
2: Ja pozdrawiam babcię, dziadka, całą moją rodzinę i moją szkołę.
0: I jeszcze, panie Michale, od pana pozdrowienia dla kogo?
1: To ja pozdrawiam żonę. Jeszcze mamy dwójkę małych synków, także ich też pozdrawiamy. Całe radio łącznie z krasnoludkami oczywiście.
0: No o, krasnoludki! To im gra i krasnoludki już się cieszą. Oczywiście przekażę im te pozdrowienia, a my was ściskamy serdecznie i życzymy uśmiechniętego dnia. Trzymajcie się.
1: Dziękujemy
0: dobrego piątku.
1: Bardzo.
0: Hej, hej, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Wtedy, kiedy się śmiejemy albo się uśmiechamy, drodzy radiosłuchacze, to mięśnie twarzy budzą się do pracy. Okazuje się, że na naszej twarzy znajduje się ponad 40 różnych mięśni i kiedy się uśmiechamy, kilka z nich zaczyna się bardzo aktywować. Najważniejsze informacje dotyczące naszej twarzy, wtedy kiedy uśmiech pojawia się i w naszych sercach, i na naszych buziach, to, że mięśnie unoszą nam kąciki ust do góry, policzki robią się bardziej okrągłe, a przy takim szerokim, prawdziwym, szczerym uśmiechu unoszą się także mięśnie wokół oczu. Dlatego oczy wydają się wtedy mniejsze w takiej sytuacji, uśmiechniętej sytuacji, i pojawiają się malutkie zmarszczki. Ale nie bójmy się tych zmarszczek, to po prostu znak szczerego uśmiechu. Więc myślę, że nie będę dzisiaj miał problemu z tym, żeby udowodnić wam wszystkim, że po prostu uśmiech to jest skarb.

No dobrze, uśmiechnę teraz się, a nawet się zaśmieję, słuchając naszych krasnali, które zostały dzisiaj z nami troszkę dłużej. I my tak sobie siedzimy tutaj razem, dyskutujemy, a przede wszystkim żartujemy, bo nie wiem, czy wiecie, ale nasze radiowe krasnoludki mają olbrzymie poczucie humoru. Prawda, chłopaki? Sami słyszycie, jak jest wesoło dzisiaj już od samego rana w studiu Polskiego Radia Dzieciom. No właśnie, a my już domknijmy odpowiadanie na to pytanie, które postawiłem tuż przed rodzinnym budzikiem. Co się dzieje z naszym ciałem, kiedy się uśmiechamy? To się dzieje, że serce i oddech też na to odpowiadają. Serce w takiej sytuacji, kiedy się dużo uśmiechamy, kiedy się śmiejemy, może bić trochę wolniej, oddech staje się bardziej równy, a mięśnie całego ciała się rozluźniają. Dlatego po śmiechu albo po jakimś bardzo przyjemnym, miłym spotkaniu, podczas którego często się uśmiechaliśmy, często w takiej sytuacji właśnie czujemy się bardzo, ale to bardzo zrelaksowani. A czy uśmiech jest zaraźliwy? Oczywiście, że tak. No, sami posłuchajcie. Słyszę nasze krasnoludki i od razu się śmieję i powiem szczerze, nie jest to śmiech na zawołanie. Po prostu śmiech naszych krasnali wywołuje we mnie taką samą odpowiedź. Czyli też śmiech. O! Myślę, że śmiech i uśmiech jest też dobrym lekarstwem na poranek. Jeśli stoimy gdzieś w korku, to informacja dla rodziców, którzy nas słuchają. Albo się śpieszymy, bo przecież czasem tak się zdarza. To mamy dużo stresu w sobie. I wtedy wystarczy posłuchać Polskiego Radia Dzieciom i naszych krasnoludków. I żaden korek wam nie będzie straszny.

0: ważny, bo dzięki uśmiechowi i dzięki śmiechowi stres w naszych organizmach zmniejsza się bardzo, bardzo szybko. My w studiu Polskiego Radia Dzieciom lubimy bardzo uśmiechnięte twarze, ale my cały czas rozmawiamy o tym, co uśmiech i co śmiech robią z naszym ciałem, ludzkim ciałem. Jak wyglądają nasze twarze, ludzkie twarze. A zwierzęta? No właśnie, nikt nie pomyślał jeszcze w dzisiejszej audycji o zwierzętach. Czy zwierzęta też się uśmiechają? Co wy na to? Jak byście odpowiedzieli na to pytanie? 22 645 20 55 numer telefonu do studia. Dzwońcie do nas, jeśli tylko macie jakieś przemyślenia w odpowiedzi na temat, czy zwierzęta też się uśmiechają. A my tymczasem posłuchamy ciekawostek na temat uśmiechu od Julki Rozbieckiej.
1: Żeby się uśmiechnąć, to trzeba po prostu zęby wyrównać, że buzia idzie w górę.
2: Trzeba komuś rozkazać wziąć buzię do góry, zacisnąć zęby, no i się uśmiechnąć.
3: Trzeba jeszcze mieć dobry humor, żeby się uśmiechnąć.
1: Żeby ktoś coś zrobił śmiesznego, a wtedy ktoś będzie się śmiał.
4: Kiedy się uśmiechasz?
5: Jak rodzice są koło mnie i jak Kasia jest koło mnie, bo przyjaciele są fajni.
1: Wtedy się uśmiecham, jak mama albo tata mi dają buziaki albo mnie przytulają. I psy się uśmiechają, nawet merdają ogonkiem.

0: Rzeczywiście to nie jest zwykły ptak. Jest to ptak wyjątkowy, ta nasza rozśpiewana papuga gaduła. Ciekaw jestem, czy ta gaduła potrafi też się uśmiechać. I czy o papugach można w ogóle powiedzieć, że się uśmiechają? Może nam Iga rozjaśni ten temat. Dzień dobry, Igo.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz o poranku?
1: Dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Sokółki.
0: Sokółki, to jest chyba województwo podlaskie, prawda?
1: Mhm.
0: Ale fajnie, jaka jest pogoda w Sokółce tuż przed godziną 8?
1: Dobra.
0: Słoneczko świeci?
1: Tak.
0: Cieplutko jest?
1: Tak.
0: Czy ta fajna pogoda to dobra przyczyna do tego, żeby się uśmiechnąć?
1: Tak.
0: No to cieszę się bardzo, a my teraz chcemy porozmawiać o uśmiechniętych zwierzętach. Co masz do powiedzenia na ten temat?
1: Mam kota Stefana.
0: Masz kota Stefana, czy on się lubi uśmiechać?
1: Tak.
0: Ale zaraz, bo koty znamy przecież tylko z tego, że one miau! Mruczą.
1: One mruczą też.
0: Wtedy, kiedy się cieszą?
1: Wtedy są uśmiechnięte.
0: Ale fajnie o tym mówisz. A co jeszcze robią takiego koty wtedy, kiedy są szczęśliwe?
1: Śmiszą.
0: Aha. A mogą się też tak ocierać o ludzi?
1: Mogą.
0: To też chyba oznaka...
1: I to robią.
0: Mhm. To też chyba oznaka, że jakby w środku się uśmiechają, prawda?
1: Tak.
0: Iga, a jak twój kot ma na imię?
1: Stefan.
0: A no właśnie, już powiedziałaś, ale to piękne imię. A Stefan ile ma lat?
1: Niecały rok.
0: Ojej, to taki mały kotek jeszcze, prawda?
1: Nie, on jest duży, dużo ważny ten kot.
0: Aha, tylko jest po prostu bardzo, bardzo młodziutki. W takim razie pozdrów serdecznie Stefana od nas. A może ty teraz chcesz kogoś też pozdrowić? A czy tata chciałby kogoś pozdrowić, bo tam słyszę, że jest obok?
2: Tak, a tata pozdrawia wszystkich słuchaczy i wszystkich, którzy się śmieją i tych, którzy się nie śmieją, żeby mieli powód do uśmiechu.
0: O, fajne. Fajne życzenia i pozdrowienia. Kochani, trzymajcie się. Dobrego piątku i niech się Stefan, droga Igo, też jak najczęściej uśmiecha, tak wewnętrznie, mrucząc radośnie. Do usłyszenia. Hej, hej.

Nobla każdy zapamięta, bo się zawsze może przypałęta.

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Nadal trwa, na zegarach godzina 8, Jacek Zawada, Filip Górski. Uśmiechamy się do Was szeroko, razem z krasnoludkami, które dzisiaj naprawdę są dłużej razem ze mną w studiu. I zapraszamy już za chwilę na rozmowę z naszym gościem.

0: przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci.
1: Panno Żabo, mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

Jak już ustaliliśmy, co nie było trudne do zrobienia, ludzie uśmiechają się wtedy, kiedy czują radość, kiedy chcą okazać życzliwość albo zadowolenie. A jak jest ze zwierzętami? Okazuje się, że u wielu zwierząt podobny wyraz twarzy jak u nas, kiedy się uśmiechamy albo śmiejemy, może oznaczać coś zupełnie innego, dlatego naukowcy nie oceniają tylko tego, jak wygląda pysk zwierzęcia. Obserwują też to, jak pies, kot czy delfin się zachowuje. Obserwują różne części ciała takiego zwierzaka. Uszy, ogon, oczy, ale też ruch. Ruch całego ciała. Niektóre zwierzęta naprawdę pokazują radość w sposób, który przypomina uśmiech. Ale zdarza się też tak, że są przeróżne gatunki wielu, wielu zwierząt, które mają na przykład taki pyszczek, który wygląda tak, jak gdyby się uśmiechały. Na przykład można tak powiedzieć śmiało o lisach. Tak, to lisy wyglądają trochę tak, jakby były delikatnie uśmiechnięte bez względu na to, co się dzieje. A taka sytuacja jest możliwa dzięki temu, że mają one charakterystyczny kształt pyska, do tego uniesione kąciki warg i takie błyszczące lisie oczy. No i trudno pomylić rozzłoszczonego lisa, smutnego lisa z lisem uśmiechniętym. Albo delfiny. O, przyszły mi do głowy jeszcze delfiny. Szczególnie jak oglądamy jakieś filmy, w których delfiny są jednymi z głównych bohaterów, to można by powiedzieć, że one wyglądają, jakby się cały czas uśmiechały, ale tak oczywiście nie jest. Delfiny nie są 24 godziny na dobę radosne i roześmiane i w środku, i na zewnątrz. Po prostu kształt ich pyska sprawia, że nawet wtedy, kiedy są bardzo, bardzo poważne, to wyglądają cały czas na uśmiechnięte. A żeby dowiedzieć się, jak naprawdę czuje się delfin, no to trzeba by obserwować razem z jakimiś profesjonalnymi naukowcami zachowanie delfinów, sposób pływania i to, jakie dźwięki wydają z siebie. W dalszej części naszej audycji poszukamy jeszcze kilku zwierzaków, które można by rzec, że się uśmiechają lub tylko tak wyglądają, ale już teraz po uśmiechniętym reggae, na które zapraszam Was w tym momencie, porozmawiamy i pouśmiechamy się do naszego gościa, razem z krasnoludkami, którym jest dzisiaj tak dobrze w studiu Polskiego Radia Dzieciom, że stąd nie wychodzą. Prawda, chłopaki? A ja nie mogę po prostu wyjść z podziwu, że ich śmiech jest tak zaraźliwy. Czy was też zaraża śmiech naszych krasnali?

0: Lele, ola, lele. Ja specjalnie, celowo wybrałem uśmiechnięte reggae po to właśnie, żeby takim utworem powitać naszego dzisiejszego uśmiechniętego gościa, który ze sobą zabrał do naszego studia ukulele, ukulele. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Dominika Sel-Kukułka, aktorka telewizyjna, dubbingowa i klaun medyczny z Fundacji Czerwone Noski. Dzień dobry, Dominiko.
1: Dzień dobry, cześć Jacku.
0: Cześć, miło cię widzieć o poranku. My z Dominiką nieraz się do siebie uśmiechaliśmy i śmieliśmy się, bo tak. Znamy się nie od dziś, ale dziś właśnie w tej porankowej audycji chcemy się zająć takim tematem, który też przynosi dużo uśmiechu innym dzieciom, czy raczej taką postacią, w którą ty się wcielasz, czyli klaunem medycznym. Cóż to za bohater, bohaterka? Kto to taki i czym się zajmuje?
1: No więc tak, moim klaunem jest doktor Czesia, na stażu, nadal jest na stażu, cały czas się uczy. No i tak, Czesia robi troszeczkę zamieszania na
0: Czesia
1: oddziałach.
0: Czesia to jest, rozumiem, postać, tak, w którą ty się wcielasz.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak, ponieważ każdy z nas, artystów, klaunów medycznych z Fundacji Czerwone Noski, ma swojego klauna, ma taką postać. Możemy sobie to wyobrazić, jakby to była taka postać teatralna, tak?
0: Że z ma, bajki, prawda?
1: Albo z bajki. Ma imię, często nazwisko, ma swój stopień naukowy, oczywiście, i jesteśmy w różnych szpitalach, chodzimy na wizyty, bardzo często dwójkowe, czyli dwóch klaunów razem,
0: tak.
1: Partnerujemy sobie, oczywiście, no bo musi być przecież doktor i asystent.
0: A czy doktor Czesia? Doktor
1: tak.
0: Czesia. Czy doktor Czesia dzisiaj też wybiera się do jakiegoś szpitala?
1: Tak, jadę później do Centrum Zdrowia Dziecka.
0: I z kim będzie dzisiaj współpracować? Z jakim klaunem?
1: Dzisiaj będzie z anestezją o jacie.
0: Anestezja o jacie?
1: Tak, to jest doktor podwójnie rehabilitowana.
0: Jakoś kojarzę tę postać. Chyba gdzieś słyszałem o niej na mieście.

0: No ale dobrze, wróćmy do tego, że doktor Czesia albo doktor Anastazja Ojacie pojawia się w szpitalu i co dalej się dzieje?
1: No,

0: obchodzą przecież.
1: Ale obchodzicie z prawej strony czy z lewej?
0: A to zależy jak jest sala, bo możemy obejść też od dołu, czasem tak, no Czesia moja lubi lądować pod łóżkiem, w sensie tak, no, znaleźć takie wyjście z sytuacji. To znaczy w ogóle zanim my wejdziemy, to trochę minie czasu, ponieważ czasami to nie jest takie proste, żeby wejść, ponieważ, no...
1: Doktor Czesia nie ma swoich kluczy na oddział?
0: Nie. Chodzi o to, że jest pewien sposób wchodzenia, bo można wejść na przykład tak żwawo, albo można wejść na raz, dwa, trzy i, ale właśnie bardzo często jest problem, no bo Jacku, zobacz, umawiamy się, wchodzimy raz, dwa, trzy i, no i co? I wchodzimy, czy raz, dwa, trzy, idziemy? Rozumiesz?
1: Ja nie wiem, ja ci nie odpowiem, Dominiko, no na to pytanie, bo to jest bardzo trudne pytanie.
0: No
1: czy wchodzimy, czy idziemy, czy na raz, dwa i, czy... Ja nie wiem.
0: Sam rozumiesz, że to jest bardzo, bardzo trudne i od tego właśnie są nasze dzieci, które wiedzą lepiej. One wiedzą, czy to jest na raz, dwa, trzy i, czy na raz, dwa, trzy i... Idziemy czy idziemy? One to wiedzą, bo one są bardzo mądre i dlatego my ich bardzo, bardzo potrzebujemy. To wcale nie jest tak, że one potrzebują nas, to my ich potrzebujemy, ponieważ my nie wiemy, rozumiesz? My bardzo często nie wiemy, ja w ogóle nie wiem, no ja, a poza tym czasami jest na przykład problem, bo jeżeli ja asystuję i doktor każe mi zamknąć drzwi, to jak myślisz, czy to jest proste?
1: No zależy, czy drzwi są daleko, czy blisko, no nie wiem.
0: No ale wiesz, bardzo często jest tak, że każe mi zamknąć drzwi i no ja próbuję zamknąć te drzwi, ale ląduję na zewnątrz, a mam zostać w środku, no i to jest bardzo skomplikowane,
1: Tak, słyszę tutaj dużo komplikacji, ale to są chyba takie wesołe komplikacje tej doktor Czesi, w której postać się wcielasz, ale my dzisiaj rozmawiamy, Dominiko, o uśmiechu. Klaun, tak, postać klauna kojarzy mi się jak najbardziej ze śmiechem i z uśmiechem, ale ten klaun medyczny, czyli doktor Czesia, twoja postać, w którą wcielasz się na oddziałach szpitalnych, co ma wspólnego ze śmiechem i z uśmiechem, bo opowiadasz o oddziale, o tym, że obchodzicie z prawej, z lewej pod łóżkiem, a gdzie w tym wszystkim śmiech?
0: No ja właśnie nie wiem, skąd on się bierze, po prostu wiesz, no my tam wchodzimy i wiesz, i wystarczy, że stoimy, a oni się po prostu śmieją, no. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Nie, dobra, ale tak poważnie, to tak wracając, że tak powiem, do naszej roli tutaj, to oczywiście my po pierwsze, jesteśmy przygotowani psychologicznie, jesteśmy przygotowani, mamy różnego rodzaju szkolenia, jesteśmy przede wszystkim czerwone noski, są wyłaniane z castingu wieloetapowego, ponieważ no, przede wszystkim jesteśmy artystami, ale jesteśmy też szkoleni i przygotowywani, żebyśmy my mieli komfort psychiczny, ale też żeby pomagać dzieciakom, ponieważ wchodzimy też na trudne oddziały, jak onkologia dziecięca.
1: Bo wasze zadanie niby z jednej strony bardzo wdzięczne, bo jak rozumiem, waszym głównym zadaniem jest to, żeby rozśmieszać dzieciaki na oddziałach, czy trochę inaczej?
0: Naszym głównym zadaniem jest to, żeby odczarować sytuacje szpitalne, żeby dać tym dzieciakom poczucie, że one mają jakąś sprawczość. Klaun medyczny jest taką postacią, która jest bezbronna, jak dziecko. My jesteśmy bardzo bezbronni i my właśnie wielu rzeczy nie potrafimy i potrzebujemy dzieci, żeby one nam pomogły rozwiązywać różne sprawy, różne problemy, ponieważ klaun ma zawsze problem. To jest nasz w ogóle pokarm i z tego się biorą różnego rodzaju zabawne sytuacje, ponieważ dzieciaki widzą, że przychodzi do nich profesjonalny doktor, a jest po prostu gamoniem, który nie umie otworzyć drzwi. No jak to nie umiesz otworzyć drzwi, albo nie umiesz policzyć do 5? Więc to jest coś takiego, że my staramy się, my leczymy na przykład, o proszę bardzo, ja mam tutaj profesjonalny sprzęt do mierzenia temperatury.
1: Dominika, co to jest?
0: To jest guziec? 3000. To jest Pumex. Ma na imię Pumex. Tutaj, zobacz, masz tryb. Poczekaj, ja nastawię
1: może
0: tryb.
1: Może opowiedzmy słuchaczom najpierw, jak ten guziec, jak on wygląda.
0: No co, no guziec wygląda jak guziec. No, dzika świnia i to w dodatku szkolona. No jest czarny, ma kły, ale one są takie bezpieczne i on ma różne tryby.

0: guźcem. Tak, no już spokojnie, spokojnie, poczekaj, muszę go po brzuszku, o tak.
1: Poczekaj, bo tutaj nasze krasnoludki chcą zareagować. Też im się spodobało.
0: W każdym razie... W każdym razie guziec ma różne tryby. Można guźcem robić selfie. Zobacz, ja ci tu pokażę. Wystawiam guźca, o, tak jak telefon i smile.
1: Aha,
0: i tutaj jest zdjęcie.
1: Tak, tak. Rzeczywiście, no, wyskoczyło,
0: jest,
1: zdjęcie.
0: Wyskoczyło zdjęcie. No. Poza tym na przykład można mierzyć guźcem temperaturę. I na przykład można zmierzyć, są dwa sposoby mierzenia. Elektronicznie, czyli przykładamy tutaj na wysokości czoła i uwaga, o, no, 36,6. Dobrze
1: 36,
0: jest. Ale można też...
1: Podręcznikowo.
0: Ale też można na przykład klasycznie. I uwaga, patrz. Wtedy musisz otworzyć pachę. Hop. Wkładasz termometr
1: pod pachę. O, i też zmierzony. A nie, poczekaj, bo teraz 37,1 pokazało.
0: No właśnie, czyli,
1: pod pachą masz po prostu, no
0: tak,
1: wyższa temperatura.
0: No bo się poce. Rozumiesz, dlatego.
1: No to Dominiko, jesteś ty jako doktor Czesia, jest guziec, jest ukulele. Ukulele też jest twoim narzędziem pracy.
0: No tak, ukulele również jest narzędziem pracy. Bardzo dobrze się to sprawdza, kiedy mamy mniejsze dzieci, z którymi, no, no, jeszcze nie możemy żartować, ponieważ nie znamy ich rodzajów żartu, bo to jest... Jeszcze nam nie chcą tego powiedzieć. Ale wtedy na przykład...

0: Dobra, ale bo zaraz zaśniemy. Natomiast ukulele jest wspaniałym instrumentem, który możemy zabrać, na przykład jak jedziemy windą i na przykład jest granie na czekanie. No i granie na czekanie wygląda w ten sposób, że wchodzimy sobie do windy i na przykład widzimy inne osoby i pytamy się na przykład, czy chcą, żebyśmy o czymś zaśpiewali. No więc ktoś na przykład mówi, Jacku, o czym byś chciał, żebym zaśpiewała?
1: O żabie.
0: Poczekaj, dobra. To będzie bardzo trudna piosenka.
1: My bardzo lubimy trudne.

0: Radiosłuchacze, jeśli macie jakieś rozśpiewane albo nierozśpiewane pytania do naszego dzisiejszego gościa, to nie zawahajcie się, by zadzwonić do nas już teraz. Numer telefonu do studia 22 645 20 55. A mogą być pytania, Dominiko, nie tylko do ciebie, ale również do Guśca?
1: Mogą być. Oczywiście on bardzo lubi gadać i lubi też śpiewać, ale najbardziej to lubi śpiewać, uwaga, Mariola.
0: No to czekamy na pytania od naszych słuchaczy i za chwilę po piosence też o żabie dowiemy się, kim jest Mariola.

0: Woo! To była piosenka o żabie, zainspirowana tym, że wcześniej doktor Czesia, czy raczej nasza gościni Dominika Sel-Kukułka, zaśpiewała razem ze mną w duecie piękną pieśń, długą.
1: Tak.
0: Ile tam było, Dominiko, zwrotek? 11.
1: W ogóle nie 11 wiem, to było tak trudne, ale daliśmy radę.
0: Chyba ten utwór się bardzo spodobał, bo rozdzwoniły się telefony i zadzwoniła do nas Lila. Dzień dobry, Lilo.
2: Dzień dobry.
0: Jak się masz? Halo? Jedziesz do szkoły, to za chwilkę będziesz zadawała pytanie naszemu gościowi. Zgoda?
2: Mhm.
0: To mamy Lilę i mamy Itana. Dzień dobry, Itanie.
3: Dzień dobry.
0: Oj, słabiutko cię słyszę. Możesz mówić 4 razy głośniej?
3: Dzień dobry.
0: Wow. Dzień dobry. Teraz cię słyszymy. Ty też będziesz za chwilę dziennikarzem Polskiego Radia Dzieciom, ale zaczynamy od Lili. Proszę bardzo, jakie masz pytanie do Dominiki?
2: Czy pani Dominika mogłaby zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę?
0: Dominiko, poprosimy o cały koncert. Mamy czas do 9:00.
1: Dobra, oczywiście. Teraz? Tak?
0: Tak, teraz.
1: No to uwaga.
2: Ale potem.
1: A potem?
2: Nie teraz.
1: Nie teraz, potem. No. Dobra. No.
2: Ja chcę się dowiedzieć, jak pani tak wymyśla piosenki na poczekaniu.
0: No właśnie, dobre pytanie, bo ja nie widziałam, żeby pani Dominika miała jakieś kartki tutaj albo iPada z tekstami. Jak pani to robi, pani Dominiko?
1: No, to jest moja słodka tajemnica. Nie, no żartuję. To jest tak, że my mamy przygotowany jakiś tam mały repertuar. Tak naprawdę, jeżeli masz ukulele i to jest w ogóle wspaniały instrument, do którego bardzo też ciebie zachęcam, żebyś sobie, jak będziesz miała okazję, wzięła do ręki i zobaczysz, że po prostu muzyka z niego płynie. I to jest, wcale nie jest takie trudne, żeby grać na takim instrumencie, bo wystarczą 2 akordy i już można stworzyć coś wspaniałego.
0: I już jest piosenka.
1: I już jest piosenka. No a to też jest tak, że my jako artyści, jako klauni medyczni bardzo dużo improwizujemy, czyli...
0: Co to znaczy?
1: Tak, no właśnie, improwizacja to jest taka umiejętność działania bez wcześniejszego przygotowania, czyli na przykład, no nie wiem, no bierzemy jakieś właśnie słowo i o tym na przykład robimy piosenkę, albo spotykamy coś na naszej drodze, jakąś sytuację,

0: sytuację i staramy się w niej odnaleźć. To jest właśnie umiejętność improwizowania, która się bierze no, ze sztuki teatralnej, tak?
1: Czy Lila ma jeszcze jakieś jedno pytanie do naszego gościa, czy to wszystko?
2: Czy zaśpiewałaby piosenkę o jeździe konnej?
0: O jeździe konnej, ty jeździsz na koniu?
2: Tak.
1: To może taka piosenka będzie za chwilkę.
0: Dobrze.
1: Jeśli się zgodzisz, Lila.
0: A jak twój koń ma na imię?
1: O.
2: Mogep.
0: Mogep?
2: Tak.
0: Mogep, dobra.
1: To Dominika zastanawia się nad piosenką, a ty, droga Lilo, kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Mamę, tatę, mistrzę i cały świat.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie. Dominiko, to co, za 2,5 minuty będzie premiera tej piosenki.
0: Oczywiście.
1: O jeździe konnej?
0: Tak.
1: Już za chwilkę dla ciebie zagra Dominika. Trzymaj się, hej, hej. A teraz Itan, właśnie, Itan, już się doczekałeś, jesteś. Proszę bardzo, pytaj o co tylko chcesz Dominikę.
3: Czy guziec może latać?
0: Czy guziec może latać? Słuchaj, oczywiście, że guziec może latać. Ma nawet taki tryb.
1: A możemy zobaczyć, pani Dominiko, jak on lata? Ty, ja ci Itan wtedy potwierdzę, czy on na pewno lata.
0: Poczekaj, muszę nastawić. Poczekaj. O nie, coś się zacięło. Poczekaj. Pumeks? Co jest?
1: Nie leci. Nie może latać.
0: Pumeks! O matko święta. Czekajcie.
1: I Tanie, ja ci odpowiem.
0: Zaciął się.
1: Ja ci odpowiem właśnie, bo obserwowałam tutaj. Dominika bardzo się starała, prawda? Ale no jak się zaciął, to się zaciął. No co możemy zrobić?
0: Nie działa jeden przycisk. Poczekaj. No. No widzisz, no,
1: może
0: no zobacz.
1: Może już daj mu spokój,
0: dobra,
1: Dominika.
0: Nie, słuchaj,
1: on też chce trochę odpocząć, ale może Itan ma jeszcze jakieś
0: pytanie.
1: Inne pytanie.
0: Może nie a propos latania.
1: A jeśli nie masz, to nic nie szkodzi. To będziemy czekać na twoje pozdrowienia.
3: Czy guziec umie grać na ukulele?
0: Oczywiście.
1: A Itanie, jeśli się zgodzisz, to ja rozwinę jeszcze to pytanie. A czy ta piosenka o jeździe konnej, pani Dominiko, to może być taka piosenka, że pani będzie śpiewała, a guziec będzie grał, skoro on potrafi grać na ukulele?
0: Tak, oczywiście. Także zrobimy tutaj takie kombo, czyli będzie piosenka o jeździe konnej oraz w wykonaniu moim oraz Guśca i Jacku ciebie też zachęcam. I wszystkich, którzy będą chcieli z nami śpiewać.
1: Czyli co to oznacza, że Guziec kończył szkołę muzyczną, czy jest takim muzykiem amatorem?
0: Guziec jest wszechstronnie szkolony. To jest szkolona dzika świnia, no.
1: Aha.
0: To jest guziec 3000, on ma wiele, wiele trybów, tylko jeden się akurat zaciął, sorry, przepraszam, ale to nie wiem, coś trzeba go... No dobrze, już spokojnie.
1: Niech on się spokojnie przygotuje do występu.
0: Muszę go nastroić.
1: Który już za momencik. Drogi i tanie, do 3 razy sztuka. Możesz zadać jeszcze... Guziec, bardzo poprosimy o ciszę. Widzisz, no i nie daję ci zadać tego trzeciego pytania. Guziec, Dominika, zrób coś
0: no,
1: z nim.
0: No trzymam
1: po prostu,
0: go, no po prostu.
1: Nie wiem, może zmierz temperaturę pod pachą, żeby on na chwilę się uspokoił. O, i tak go trzymaj na chwilę. Czy masz ostatnie trzecie pytanie, czy to wszystko i tanie?
3: Tak.
1: Proszę.
3: Czy guziec lubi pociągi?
0: Czy guziec lubi pociągi? Tak. Oczywiście, że lubi pociągi. On kocha jeździć pociągami. On uwielbia koleje mazowieckie. Ewentualnie SKM-ki. Naprawdę. Naprawdę uwielbia SKM-ki. Możemy się umówić, że następnym razem, jak będziemy jechać pociągiem, to ja zrobię zdjęcie, prześlę Jackowi, a Jacek gdzieś
1: tak
0: wrzuci Guźca w pociągu.
1: A to ja mam jeszcze pytanie. Znowu rozwinę pytanie Itana. A czy Guziec był gdzieś za granicą pociągiem?
0: Guziec?
1: No.
0: Pociągiem nie, ale leciał samolotem.
1: Leciał samolotem, a doleciał na przykład do Francji?
0: Nie, ale doleciał do Austrii.
1: A w Austrii jechał takim szybkim pociągiem?
0: Tak.
1: No i jak on się czuje w pociągu? Jak
0: wspaniale.
1: Jak znosi tę jazdę? Czy on śpi wtedy? Co on robi w tym
0: nie,
1: pociągu?
0: Nie, on uwielbia patrzeć przez okno. I on się wtedy bardzo ekscytuje i przebiera łapami, kopytami.
1: Guziec!
0: No, no właśnie,
1: on już sobie proszę zmierzyć tutaj termometrem, guźcem, jaka temperatura pod pachą. Dominiko, a czy on jak jest w tym pociągu w Austrii, to gra na ukulele, czy tylko tak spogląda w dal i nic więcej nie robi?
0: On obserwuje. Jemu się wtedy... O, właśnie, bo on...

0: Widzisz, sprawa się rozwiązała. Wiem, dlaczego nie działa, bo ten przycisk nie działa od dawna i on po prostu jak pędzi tym pociągiem, to jemu się wydaje, jakby leciał. Jakby miał tak, wiesz, tak dużo włosów i jakby one tak do tyłu, te włosy, tak, i on tak leci, pędzi i po prostu mu się to wyobraża, że on przez te łąki tak leci. Rozumiesz? Nad lasami, nad łąkami, nad górami. On to uwielbia.
1: I Tanie, słyszysz, jak twoje pytania zainspirowały i Dominikę, i Guśca przede wszystkim? Kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Mamę, tatę, babcię, dziadka, Nika.
1: My serdecznie pozdrawiamy z Dominiką.
2: O, i tak, radio dzieciom.
1: Dziękujemy, dziękujemy. My z Dominiką pozdrawiamy ciebie, a Guziec też pozdrowi Itana? Tak, już Guziec, już spokojnie, za chwilę będzie koncert. Tak, on pozdrawia ciebie. Do usłyszenia, wspaniałego piątku.
0: Dzięki,
1: trzymaj
0: bardzo.
1: Się.
0: Hej, cześć, hej. Miłego dzionka.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Drodzy radiosłuchacze, Dominika jest jeszcze z nami? Jest.
0: Jestem.
1: Ukulele jest? Jest.
0: Jest, oczywiście.
1: No i oczywiście jest z nami Guziec, no. Ale niech na chwilę się już nie odzywa, bo po prostu niech się przygotuje do koncertu.
0: Tak. No.
1: A ja tylko chcę powiedzieć, drodzy radiosłuchacze, że jeśli ktoś z was ma jeszcze jakieś małe pytanko albo wielgaśne pytanie do Dominiki, Guźca, nie no, ukulele nie będziemy wypytywać o nic, to niech dzwoni do nas czym prędzej 226-4520-55, a my już teraz zapraszamy na koncert Dominiki, Guźca. Jaki będzie tytuł tej piosenki o jeździe konnej?
0: Konie na balkonie.
1: A to jest możliwe?
0: No. Nie widziałeś nigdy konia na balkoniu? Na balkonie, nie, balkoniu.
1: Na balkoniu widziałam, ale na balkonie? No dobrze, w świecie artystycznym wszystko jest możliwe. Słuchamy.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie?
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: W dalszym ciągu mamy naszego gościa w studiu, Dominika Selku-Kółka, klaun medyczny z Fundacji Czerwone Noski. Bardzo podoba mi się wasze motto, motto waszej fundacji, Dominiko, w śmiechu nadzieję. Jak ty odbierasz, jak ty rozumiesz to motto i czy ono rzeczywiście się potwierdza w twojej pracy?
1: Oj, zdecydowanie się bardzo sprawdza, ponieważ my mamy nawet taki wymyślony lek, który się nazywa Humorin. No tak, tak, ponieważ są badania naukowe i jest udowodnione, że właśnie poprzez śmiech, poprzez uśmiech, poprzez dobrą taką energię szybciej dochodzimy do zdrowia. Że leczenie przebiega szybciej i dzieciaki szybciej są w stanie wyjść ze szpitala. I tutaj też jest taka nasze działanie, które realizujemy w Pogotowiu Uśmiechu. To jest taki program, który mamy i realizujemy w Centrum Zdrowia Dziecka. Czyli, uwaga, jako klauni medyczni wchodzimy na blok operacyjny.
0: Czyli tam, gdzie odbywają się różne poważne operacje.
1: Tak, ale od razu zaznaczam, nie operujemy. Natomiast jesteśmy z dzieciakami na sali przedznieczuleniowej, czyli jeżeli powiedzmy dana osoba ma wyznaczoną operację albo zabieg na jakąś godzinę, zjeżdża z oddziału, tak, wjeżdża na tą salę przedznieczuleniową, razem z rodzicem bardzo często, no i my też tam jesteśmy i tutaj się zaczyna nasze takie działanie, a mianowicie nawiązanie kontaktu z dzieckiem i...
0: Z którym na tej sali operacyjnej widzicie się po raz pierwszy, tak?
1: Niekoniecznie. Uh-huh. Czasami jest tak, że na przykład znamy się też z oddziału, który wcześniej odwiedzaliśmy, ale czasami zdarza się i w sumie najczęściej jest tak, że widzimy się po raz pierwszy i tutaj jest właśnie nasze zadanie, żeby nawiązać z dzieckiem kontakt, bo w momencie, kiedy nagle do pokoju, do tej sali wpada cały sztab po prostu lekarzy, anestezjologów, którzy rozmawiają o bardzo poważnych sprawach, no to to dziecko też jest takie trochę samo, ono jest przerażone, bardzo często nie umie sobie poradzić z tymi emocjami i tutaj wkraczamy my, żeby odwrócić właśnie tę sytuację, żeby trochę ich wyciągnąć z tego i nawiązać właśnie kontakt i tutaj, jak już mówiłam, jest Mariola. Mariola.
0: To jest kolejny lekarz? To jest pani doktor, koleżanka, doktor Czesi, czy nie?
1: Jest dyżurną świnką. I Mariola robi super robotę. Mariola uwielbia śpiewać i Mariola ma jedną taką wspaniałą rzecz, a mianowicie Mariola cały czas występuje w czapce Mikołaja. I ona kocha święta, bardzo kocha święta. Ona jest po prostu świąteczną świnią, ale nawet jak są święta wielkanocne, czy jest lato, to ona i tak jest w tej czapce. Także to jest nasz znak rozpoznawalny, że Mariola jest w czapce świętego Mikołaja. I teraz mam tutaj, słuchajcie, taką anegdotę, a mianowicie wjeżdża na salę przedznieczuleniową dziewczynka z tatą. Ja, jako, doktor Czesia, próbuję nawiązać z nią kontakt, a

0: Ale widzę, że dziewczynka jakoś tak nie bardzo ma na to ochotę. No więc co? No ja zostawiam temat i staram się robić działania dookoła. Z Mariolą sobie gadamy, Mariola uczy się nowej piosenki na ukulele, gdzieś tam sobie jesteśmy z boczku i ukradkiem zerkam, czy dziewczynka jest zainteresowana i widzę, że pomalutku coś tam zaczyna patrzeć w naszym kierunku, jest zainteresowana, aż w pewnym momencie nagle Mariola po prostu zaczyna szaleć, bo zaczyna śpiewać, zaczyna mi tu chrumkać i w ogóle ja, jak chrumka, to ja wyskakuję i ta dziewczynka zaczyna się śmiać, więc ja podchodzę do niej razem z Mariolą, żebyśmy się przywitały. Jest już ten moment tego kontaktu i nagle jest sytuacja, że dziewczynka bierze Mariolę i zaczyna tą Mariolą chrumkać i chrumka na mnie, więc ja wtedy wyskakuję do góry i tu jest ten moment, słuchajcie, że lekarze chcą zabrać dziewczynkę już na blok. Dziewczynka ma się pożegnać z tatą, ale jest tak zaaferowana tym, że po prostu Czesia wyskakuje do góry i ta Mariola chrumka i to jest w ogóle jakieś jedno wielkie szaleństwo, że tata chce się przytulić do córki, chce ją pożegnać, a ona tak, tak, tak, tato. I jedziemy na blok, więc ona cały czas chrumka. Jedziemy tym korytarzem. Tata zostaje za czerwoną linią. My jedziemy tym korytarzem, ja tam cały czas wyskakuję do góry, wjeżdżamy na blok. No i tutaj uwaga, jesteśmy już na sali operacyjnej. To jest bardzo poważna sprawa. A dziewczynka siada na stół, na którym za chwilę będzie operowana. Nadal trzyma Mariolę. Mariola chrumka, Czesia wyskakuje, ląduje gdzieś za jakimś krzesłem i tak dalej. I w momencie, kiedy anestezjolog przykłada maskę do ust dziewczynki, żeby wdychała ten nasz cudowny lek, żeby mogła sobie spokojnie spać, to nawet wtedy Mariola szaleje. Dziewczynka szaleje i dziewczynka w takim błogim po prostu nastroju zasypia.
1: Mi się wydaje, Dominiko, że tak jak opowiadasz, to że na tych wszystkich oddziałach, na których pojawia się doktor Czesia, guziec, ukulele i Mariola, to tam odgrywa się ciągle improwizowany spektakl teatralny i że każdy, nie tylko wy, ale i młodzi pacjenci mają jakieś role, odgrywają jakieś role w tym spektaklu. To brzmi tak ciekawie, tak kolorowo, ale tak naprawdę wiem i wszyscy w waszej wspaniałej fundacji Czerwone Noski o tym wiedzą, że robicie niesamowitą robotę i dajecie tym dzieciom, które już za chwilę będą operowane, brzmi to poważnie, bo jest to poważna sytuacja, dajecie co najbardziej?
0: Wiesz co, no taki moment wytchnienia i też po prostu tego trochę żeby zapomniały, że to jest właśnie takie wszystko poważne, bo to, że to jest poważne, to mają mieć w głowie
1: dorośli.
0: Ale też jest tak, słuchajcie, że w momencie, kiedy już dziecko zaśnie, to my wychodzimy z bloku, znaczy z sali operacyjnej, przechodzimy przez cały blok i idziemy na korytarz, gdzie są rodzice i też z nimi mamy interakcję. Pytamy się, czy na przykład zjedli coś, czy wypili, jeżeli upierają się, że oni nie będą jeść, nie będą pić, no to my wtedy z nimi na przykład zostajemy, gadamy, staramy się, żeby też im dać troszeczkę takiego wytchnienia. Natomiast słuchaj, to nie jest tylko tak, że to dzieciaki się bawią. Ja się świetnie bawię, ja się zawsze po prostu genialnie bawię, bo to jest po prostu bycie czerwonym noskiem, to nie jest praca, to jest praca, ale to wiesz, to jest po prostu jakaś taka część życia, która nas buduje, definiuje, to jest taka możliwość spotkania z tyloma wspaniałymi osobami. Personel medyczny też przecież nas zaakceptował, to, że my jesteśmy w ogóle na bloku, my jesteśmy jedyni w Polsce, którzy wchodzą na blok operacyjny. Wiesz,
1: nie będąc personelem medycznym.
0: Tak, ale my właśnie jesteśmy traktowani jak personel medyczny, bo my też jesteśmy szkoleni. Ja jestem w procesie certyfikacji. Trzymajcie kciuki, bo jest szansa, że w przyszłym roku będę odbierać certyfikat klauna medycznego.
1: Hip, hip, hura. I wtedy przyjdziesz do nas na przykład w kostiumie klauna medycznego, który wygląda jak?
0: W kostiumie klauna medycznego. No słuchaj, moja Czesia jest taką troszeczkę skautką. Ma taką swoją sukienkę, ma pasek, ma buty takie a la harcerskie, czapeczka, apaszka i co? No i nos. Nos, nos.
1: Ale czerwony.
0: Czerwony nos, ale słuchajcie, ten czerwony

0: nos to też jest taki trochę nasz mentalny nos. To jest tak, że my, wiecie, bo też w ogóle klaun medyczny. Chciałam też tutaj poruszyć taki temat, że my się po prostu szkolimy w klaunadzie, w sztuce teatralnej, czyli w tym partnerowaniu, w tym takim byciu byciu tu i teraz. Ta obecność jest ważna, że my nie mamy, my mamy oczywiście przygotowane jakieś scenariusze, mamy jakąś taką swoją rutynę, którą, na której możemy bazować, ale my tak naprawdę my bierzemy to, co nam dają dzieciaki. I oczywiście też jest tak, że szanujemy to, że na przykład ktoś nie ma ochoty z nami dzisiaj. Oczywiście zawsze jest tak, że sprawdzamy dwa razy, czy na pewno, ale szanujemy to, że akurat na przykład dzisiaj ktoś nie ma ochoty z nami mieć interakcji, ale zawsze dajemy znać, okej, jesteśmy tutaj dla ciebie. I to jest bardzo ważne, że my mamy, to jest właśnie to kombo, czyli że z jednej strony wnosimy sferę artystyczną, tak? Bo gramy, tańczymy, robimy różne rzeczy, a z drugiej strony improwizujemy, robimy też sztuczki magiczne. Inni klauni też się na przykład w tym specjalizują, w tych właśnie sztuczkach magicznych.
1: A czy takie warsztaty z klaunady zapewnia wam właśnie Fundacja Czerwone Noski? Jak to wygląda?
0: To jest tak, że my jesteśmy fundacją w ogóle międzynarodową. Jesteśmy częścią Fundacji Red Noses International, która nasza siedziba mieści się w Wiedniu i my tam latamy, my tam mamy Międzynarodową Szkołę Humoru, International School of Humor, i mamy warsztaty profesjonalne z wspaniałymi wykładowcami, z którymi po prostu przez 4 dni pracujemy, wypracowujemy różne metody, wtedy zjeżdżają się klauni z różnych krajów i jesteśmy na jednej sali z naszymi znajomymi, nie wiem, z Litwy, z Austrii, z Niemiec, z Węgier, z Chorwacji, nawet z Palestyny.
1: Pięknie, pięknie to wszystko brzmi. To ostatnie pytanie, co ci dała ta praca do tej pory? Bo jesteś już ile lat, Dominiko?
0: 5.
1: Klaunem medycznym? 5 lat.
0: Dała mi to, że mogłam się rozwinąć jako artystka. Dała mi to, że spotkałam na swojej drodze wspaniałych ludzi, z którymi mogę się rozwijać, cudownych przyjaciół, z którymi pracuję. Dała mi też takie poczucie, no ja mam to w środku, ja po prostu czuję, że ja chcę dawać coś z siebie, że ja chcę pomagać, ponieważ uważam, że jeżeli będziemy wszyscy dla siebie robili coś miłego każdego dnia, to się będzie kręciło wszystko w jednym i dobrym kierunku. I ja mam te zasoby i po prostu chcę się nimi dzielić i mam też niespożytkowaną energię, którą mogę właśnie wykorzystać. I to jest cudowne, ponieważ ja nadal mogę być trochę dzieckiem, bo jednak klaun to jest takie trochę dziecko.
1: I z takim trochę dzieckiem rozmawiałam dzisiaj z ogromną przyjemnością w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Bardzo ci naszą, dziękuję, Jacku.
1: Ja bardzo tobie dziękuję, Dominiko. Naszą gościnią była Dominika Selku-Kółka, klaun medyczny z Fundacji Czerwone Noski, ale Dominika, jak się okazało, nie przyszła sama, bo był jeszcze guziec i jest jeszcze ukulele. Za dzisiejszy poranek dziękuję wam, Jacek Zawada, Filip Górski. Kolejna audycja już jutro, a skoro jutro to sobota, a skoro sobota to śpimy dłużej. Zapraszamy was jutro na godzinę 9. Dominiko, czy możemy pożegnać się jeszcze króciutką piosenką na koniec o naszych radiowych krasnoludkach? Bo one, zobacz, siedzą tu obok i czekają, trzymają kciuki za piosenkę o krasnalach. A ja już wam mówię, drodzy radiosłuchacze, do usłyszenia.

0: dłużej się decyduje, że żaglowiec raz sztormuje, raz pomyślnym wiatrem frunie. O kim myślę? O Neptunie!
1: O Neptunie, to piosenka.

0: piece ma żeglarzy,
1: mała piece ma żeglarzy
0: i rybaków marynarzy.
1: Złe
0: przygody precz odsunie,
1: przygody precz odsunie.
0: O kim myślę?
1: O Neptunie.
0: O Neptunie,
2: o Neptunie,
0: to piosenka na

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

chcę zjeść Jakuba Haka, więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika, tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół.
1: Wiesz, Gosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

Inne sprawy mamy w głowie. Mówią ciury i wodzowie. Aż tu nagle dnia pewnego rosolnika straszliwego coś nadyma

0: strach mórz.
1: Co dzień run, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
0: Co dzień run, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż. Czerwone żagle wicher gnie.

Huh?

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronu...

Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo niewąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

0: znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoń.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

czy też czy kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę żałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuj, zaraz będziesz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: tylko wujaczotki, ale ich są całe tabuny.
1: Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
3: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę.
2: A więc Dolores ma słuch wybitny. Kamilo się zmieni.

nie jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, byś poczuł się

0: zatrzymać się.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
6: Serwus, zoodetektywi. Już za chwilę rozgryziemy razem kolejną zagadkę związaną z warszawskim zoo. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo właśnie zaczyna się nasza dzika przygoda. Kameleon od lat uchodzi za mistrza znikania. Zmienia on kolor, wtapia się w tło i pach, już go nie widać. Ale czy naprawdę robi to wyłącznie po to, by się ukryć? Świat barw kameleonów jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać, a zmiana koloru potrafi mieć wiele znaczeń. W dzisiejszym podcaście wspólnie sprawdzimy, czy rzeczywiście
5: kameleony zmieniają kolor, żeby się ukryć.
7: Kameleony zmieniają barwy, tudzież kolory, między innymi po to, żeby się ukryć, ale przede wszystkim one wyrażają w ten sposób stres czy swój nastrój, ale kamuflaż, ukrywanie się jak najbardziej również. Nazywam się Rafał Kijakowski, jestem pracownikiem warszawskiego zoo. Pracuję w sekcji wiwarium, czyli to jest miejsce, gdzie hodujemy gadę i płoza. Po barwach możemy poznać, czy kameleon jest w stresie, czy jest w agresji. Na przykład kolory czarne, czy ciemnoszare, brązowe są bardziej na stres. A kolory takie jak czerwone, zielone, żółte to są bardziej agresja. I jak to się dzieje, że kameleon zmienia barwy? No, jest to dosyć trudny taki proces fizjologiczny u kameleona, u tych jaszczurek. On w skórze posiada komórki, które się nazywają chromatoforami. To są takie, można powiedzieć w cudzysłowie, jakby jak wiaderka z farbą. One są rozmieszczone w różnej odległości od siebie i kameleon w zależności od tego, w jakim zastroju, skóra się albo się rozciąga, albo się naciąga. Chromatofory zwiększają sobie odległość od siebie i wtedy pojawiają się różne barwy. Tak więc w ten sposób powstają różne przebarwienia, plamy, paski na skórze kameleona. Osiedlenie czy słońca, czy osiedlenie sztuczne w terrarium również ma związek. W hodowli, jeśli widzimy, że kameleon na przykład zmienia barwę na agresywne, tak, czy na stresowe, no to trzeba dać mu spokój. To jest jakby znacznik dla nas, czy kiedy kameleon czuje się źle, kiedy dobrze, kiedy musimy z nim iść do weterynarza. Jeśli widzimy, że kameleon zaczyna zmieniać barwę na ciemnośniade, na czarne, to należy na pewno go dać spokój, albo należy iść z nim szybko do lekarza, do weterynarza. To jest jakby taki znacznik właśnie, który określa jego stan zdrowia, jego nastrój. Kameleony potrafią jak najbardziej od samego początku zmieniać barwy. No to jest taka ich biologia. Muszą umieć takie rzeczy robić, ponieważ drapieżniki czekają na nie już od samego wyklucia. Rodzice kameleonów nie opiekują się, samica składa jaja pod ziemią i od razu ucieka. Tak więc mały kameleon jest zdany zupełnie sam na siebie.

0: Kamelony, owszem, tak jak już wspomnieliśmy na początku, one również zmieniają barwy w celu ukrycia się, ale przede wszystkim jaszczurka ta, ona zmienia kształt swego ciała, aby się ukryć. Proszę sobie wyobrazić kamelona siedzącego na gałęzi o grubości mniej więcej palca, to dorosła jaszczurka potrafi się schować za tą gałęzią i nawet z bliska, czasami ciężko jest go znaleźć, on potrafi tak się spłaszczyć i w dodatku jeszcze podąża za wzrokiem swojego agresora. Jeżeli napastnik zaczyna patrzeć się na prawo, on chowa się na lewo, więc on po prostu potrafi się bujać na gałęzi, tak jak liść, potrafi się trząść, drgać. I to jest jego tak naprawdę najważniejszy sposób kamuflażu przed drapieżnikiem. Tak więc barwy również, ale przede wszystkim kształt ciała. Można powiedzieć, że jest to taka super moc u tych jaszczurek, żadna tego nie potrafi. Z tego względu są też właśnie są to takie wyjątkowe jaszczurki. No i pamiętajmy o jego oczach. On potrafi również obserwować czy też ofiarę, czy też agresora dookoła głowy, więc naprawdę wykryć jego jest no, nie lada sposób. Gałki oczne mają mocno wyłupiaste i każde oko porusza się niezależnie od siebie. Tak więc to jest taka cecha bardzo niespotykana. Są jeszcze anolisy, tak? To są jaszczurki, które też przypominają troszkę kamelona, ale jednak kamelony są w tym mistrzami z tymi oczami. Również jego łapki troszkę przypominają takie cążki do paznokci. Dwa palce przednie są złączone sobą i trzy tylnie również są związane, przez co łapka jest w kształcie takich cążków, które obejmuje gałęzie. Również ogon. Ogon jest, potrafi się zwijać na kształt muszli ślimaka. Na końcówce ogona potrafi utrzymać cały swój ciężar. Także więc to są takie cechy. No i jeszcze oczywiście przede wszystkim ten język wysuwany. To jest po prostu arcymistrzostwo natury. Jest zaczep na kości, która to wysuwa się w ciągu dosłownie ułamka sekundy. I taki język ma długość całej długości kamelona. Na końcu języka znajduje się tak zwana maczuga, która jest pokryta lepkim śluzem. No i w ten sposób on potrafi złapać dużego wada. Czasami nawet jakąś małą mysz potrafi złapać. Pamiętajmy, że kamelony są również są drapieżnikami, które potrafią złapać małe oseski, małe myszy, duże wady. I on takim językiem potrafi chwycić dużego wada.
1: Dziękujemy naszemu ekspertowi za wyjaśnienie tej niełatwej zagadki. Teraz czas na tropy i podejrzenia zoodetektywów.
2: Moim zdaniem kameleony zmieniają kolor, bo na przykład mogą się ukryć nim przed niebezpieczeństwem, ale też w zależności od nastroju, ale też ukrywają się wtedy, żeby ich nie zauważyli.
3: Moim zdaniem nie, dlatego, bo też zmieniają kolor od odczucia emocji.
4: Moim zdaniem nie, bo zmieniają, gdy mam różne emocje, takie na przykład, nie wiem, radość, smutek to inna emocja, inny kolor.
5: To jest według mnie nieprawda, no bo kameleony zmieniają ten kolor w zależności od nastroju, ale też czasem dla kamuflażu.
6: To jest prawda. Zmieniają kolor. Nie, to nieprawda, bo kameleony zmieniają kolor pod wpływem ciepła albo pogody.
7: Ja myślę, że to może być prawda albo nieprawda, że zmieniają kolor, żeby się schronić, bo czasami tak używają, a czasami w zależności od pogody lub temperatury, ale też mogą od względu emocji.
1: Udało się! Kolejna zagadka związana z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. To jednak nie koniec naszej dzikiej przygody. Bądźcie gotowi, bo wkrótce wyruszymy tropem następnej.
8: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji.

0: dziś w programie.
1: Chomik ma taką strategię żerowania, że on jak wychodzi z nory, nie je na zewnątrz, tak? Tylko zbiera. Staje na tylne łapy, nadyma torby policzkowe, łapki przednie do przodu, no i skrzeczy. Niektórzy twierdzą, że szczeka. Jak już jest bardzo zdenerwowany, to skacze. To jest gatunek, który jest zagrożony na całym obszarze swojego występowania.
2: Witam serdecznie, tu audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki. Marta Kawalec przed mikrofonem, a ze mną dzisiaj gość z daleka, bo aż z Poznania, pani profesor Joanna Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pani Joanno, dzisiaj porozmawiamy o zwierzęciu, o którym myślę, że niewiele osób wie, że w ogóle takie istnieje, bo raczej kojarzy je z takim zwierzątkiem domowym, a my porozmawiamy o tej wersji dzikiej. To będzie chomik polny, który nazywany jest czasem szczurem, niedźwiadkiem, pieskiem, a jest chomikiem.
1: Konkretnie jego nazwa pełna, naukowa, jeśli już mówimy, to jest chomik europejski. Zresztą od bardzo wdzięcznej nazwie łacińskiej warto się nauczyć. Cricetus cricetus. Także
2: dwa razy tak samo.
1: Dwa razy tak samo, dlatego jest łatwy do zapamiętania. I to jest kuzyn oczywiście tych wszystkich chomików, ale faktycznie i z największy. Jeżeli byśmy porównali te gatunki, które trzymamy w domowych terariach, to chomik europejski jest największym przedstawicielem. On może mieć wagę 1 kg, tak? Jakbyśmy sobie takie pudełko po litrowym soku, to mniej więcej takiej jest wysokości, tak? Także dorasta do 30 centymetrów. Natomiast nasze gatunki, no to na przykład chomiczek syryjski ma 18 centymetrów, a na przykład roborowskiego najmniejszy 7 centymetrów. Więc widzimy, że faktycznie chomik jest takim największym przedstawicielem.
2: Ale poza

0: wielkością to jest bardzo podobne do tego chomika, które możemy spotkać w różnych domach.
1: To znaczy, no on ma inne ubarwienie, tak? Ponieważ, no można powiedzieć,

0: Natomiast chomik ma czarny brzuszek, piękny czarny brzuch, natomiast grzbiet ma taki brązowo-rudawy. Więcej takich odcieni rudawych ma na głowie, a do tego jeszcze dochodzą białe dodatki, czyli ma na przykład biały pysk, ma białe obrzeże uszu, ma białe łapy i stopy, ale też ma trzy takie regularnie po jednej i po drugiej stronie ciała białe plamy na policzku, na łopatce i jeszcze właśnie na boku. Także jest bardzo, bardzo wielobarwny.
1: Ale futerko ma takie podobne.
0: Tak, no jak wszystkie ssaki oczywiście, tak.
1: Czy może ze względu na to, że właśnie mieszka na polu, to może ma trochę bardziej gęste, grubsze?
0: Nie, jest tak jak podobnie. Wszystkie ssaki, tak, ma te włosy ościste i wełniste w odpowiedniej proporcji, także...
1: To się wszystko zgadza.
0: Tak, wszystko się zgadza.
1: A policzki też ma takie chomikowe?
0: To znaczy, no, ma worki policzkowe. No, tych worków, w których chomikuje. A na czym to chomikowanie polega? Chomik ma taką strategię żerowania, że on jak wychodzi z nory, a wiemy, że jest wiele niebezpieczeństw, więc on nie je na zewnątrz, tak? Tylko zbiera. Tak? Cokolwiek znajdzie, to napycha do tych toreb policzkowych i szybciutko wraca do nory. Tam w norze ma takie specjalne komory spichlerzowe, wyrzuca zawartość tych worków policzkowych właśnie tam do tych spichlerzy i później sobie zjada. Oczywiście on tam robi duże zapasy. On tam robi
1: Słyszałam,
0: duże
1: że nawet
0: zapasy.
1: 2 kilogramy potrafi.
0: Tak, 2-3 kilogramy. Nawet, ale to już są takie ekstremalne i literatura gdzieś tam podaje, że potrafiły być aż do 30 kilogramów. Ale ja myślę, że to bardziej już taka fantazja, tak? Natomiast faktycznie, przynajmniej żeby przetrwać zimę, gromadzi sobie 2-3 kilogramy.
1: No a jeżeli chodzi o takie przyzwyczajenia, o sposoby na przetrwanie chomika europejskiego, który żyje sobie wśród nas na polach, to wykształcił jakieś specjalne techniki, jak przetrwać? No bo teraz pewnie śpi.
0: No teraz śpi, kiedy jest aktywny, to po pierwsze taką jego pierwszą cechą, która zabezpiecza mu, żeby długo żyć, chociaż nie żyje długo, bo do 4 lat, no to jest budowanie głębokich nor, tak? Czyli kopie nory, bardzo charakterystyczne. Może jeszcze później porozmawiamy o tych norach. Ale jak już wyjdzie na zewnątrz, to ma taką strategię obrony przed drapieżnikami. Co niektórzy twierdzą, że on jest agresywny. Natomiast on nie jest agresywny, tylko wtedy, kiedy go niepokoimy. A ponieważ traktuje wtedy człowieka jak drapieżnika, który chce na niego zapolować, no wtedy staje na tylne łapy, nadyma torby policzkowe, też tak łapki przednie do przodu, no i skrzeczy. Niektórzy twierdzą, że szczeka, tak? I jak już jest bardzo zdenerwowany, to skacze, czyli robi taki sus. I to powoduje, jak obserwowałam takie akcje chomika w polu, to powoduje, że drapieżnik odskakuje, tak? Bo to jest takie niespodziewane, prawda? No i kiedy ten drapieżnik odskoczy, a on się już czuje tak, że może się obrócić, i szybko uciec do nory, tak? Jeśli nie, no to powtarza to. Także to jest jego taka strategia obrony i no, świadczy o tym, że jest odważny, tak?
1: I przez zaskoczenie bierze.
0: Przez zaskoczenie, tak, przez zaskoczenie.
1: I potrafi tak nawet do na przykład lisa?
0: Tak,
1: stanąć?
0: Do lisa, do psa, właściwie do każdego drapieżnika. Oczywiście często to się dla niego kończy jednak nieprzyjemnie, ale w wielu przypadkach na pewno to jest dobra strategia, żeby ustrzec się i dalej żyć.
1: Powiedziałam o tym lisie, bo najczęściej to lisy polują na chomiki.
0: To znaczy tak, wszelkie badania pokazują, że lis jest głównym drapieżnikiem, ale takich drapieżników, które mają ochotę, żeby spałaszować sobie taki całkiem niezły kawałek mięsa, jest wiele, bo też poluje na niego jenot na przykład, poluje na niego kuna, polują na niego gronostaje czy na młode łasice, ale też jest cała grupa ptaków drapieżnych i sów, które również chomika mają w swojej diecie.
1: Jest teraz późna jesień. Czy on spędza te chłodne dni i wieczory i noce

0: właśnie w norze, czy on tam śpi, czy on wychodzi w ciągu dnia, czy te zapasy wystarczają mu na całą zimę?
1: Generalnie, kiedy były takie mroźne zimy, to chomik zamykał się w swojej norze razem z zapasami i wpadał w tą hibernację, przy czym ona jest taka fakultatywna, że on się co jakiś czas wybudza, wtedy korzysta z tych zapasów i znowu zapada w sen. Oczywiście w literaturze możemy znaleźć przypadki, że kiedy obudzą się, to mogą pojawiać się na powierzchni gleby. Nawet były takie, przypominam sobie, fotografie chomika na śniegu na przykład, tak? No a teraz mamy te zimy troszeczkę mniej mroźne i faktycznie coraz częściej obserwuje się. Ale generalnie można powiedzieć, że od listopada do końca marca one śpią.
0: Tak, odpoczywają.
1: Tak. I ten, powiedzmy, model tego snu zimowego jest dla każdego osobnika inny. Także są takie, które wybudzają się, a na zewnątrz nie wychodzą. Są takie, które wybudzają się i wychodzą na zewnątrz, tak, ale przede wszystkim teraz śpią. Nie jest dla nich dobrą strategią wychodzenie, ponieważ pola są teraz, prawda, zupełnie pozbawione roślinności i jak on wyjdzie, to jest wtedy widoczny dla drapieżników.
0: No to w takim razie teraz może o tych norach porozmawiajmy, bo już zaczęła pani bardzo ciekawy temat. Ja znalazłam taką informację, że chomik potrafi mieć aż 30 pokojów w tej swojej norce.
1: Są specjalne opracowania, w których są narysowane bardzo, bardzo różne rozwiązania. Taka najprostsza nora składa się z jednej komory gniazdowej, właśnie ze spichlerzy i też z latryn, ponieważ on na zewnątrz, jak wychodzi z nory, się nie załatwia, tylko załatwia się właśnie w takich specjalnych latrynach. Ślepe korytarze, w których właśnie on swoje potrzeby załatwia. No i oczywiście korytarze, które prowadzą z tej komory gniazdowej na zewnątrz. I to jest najczęściej, przy najprostszej, jeden taki skośny korytarz, który na zewnątrz kończy się takim dosyć sporym kopcem. I właśnie to jest to miejsce, ten korytarz, który jest najpierw kopany, tak? I ten kopiec to jest właśnie ta ziemia, która jest wykopana z wnętrza. I później są takie pionowe wloty, tak? Jest ich, powiedzmy, że minimalnie jeden, ale na przykład samica w takiej swojej norze rozrodczej może mieć tych pionowych wlotów na przykład do 12, przynajmniej maksymalnie tak naliczono. To są takie korytarze asekuracyjne, że on jak jest na zewnątrz, to może szybko się schować i wskoczyć do nory. Tak samo z nory, gdyby się coś działo, też bardzo szybko tymi krótkimi takimi właśnie korytarzami wyskakuje na zewnątrz.
0: To są takie kopce, które przypominają trochę krecie kopce?
1: Nie, to są dużo większe. Poza tym zwróćmy uwagę, że jak mamy kopiec kreta, to nie ma obok żadnego otworu, prawda? No, zdarzają się czasami w środku kopca kreta, ale kopce kreta rozrodcze też są duże. Ale generalnie każda nora chomicza jest właśnie zaopatrzona w taki kopiec, który jest przy właśnie takim wlocie skośnym. To wszystko zależy, wielkość tego kopca, od tego, jak głęboko kopie. Bo on może kopać do 2 metrów, ale to wszystko zależy od tego, jaka jest miąższość, tak? Gdzie on tam tą skałę macierzystą napotka. Więc jeżeli jest miąższość 0,5 metra, no to wiadomo, że te kopce są małe. Ale na przykład obserwowałam na terenie roztocza takie o wielkości, o długości 4 metrów. Także to są bardzo duże kopce. I one często mają inny kolor niż gleba, na której są, tak? Bo kret spulchnia od spodu, więc kretowisko jest takie samo jak otaczająca ziemia, a on jak głębiej kopie, to tam są inne warstwy, tak? I bardzo często ten kopiec jest jaśniejszy niż ta gleba na zewnątrz.
0: Czyli on musi mieć takie łapki, które będą bardzo dobrymi łopatkami.
1: On ma, tak jak wszystkie gryzonie, tylko ma silne pazury, tak? I tymi pazurami kopie, bo kret ma specjalnie przystosowane,
0: no
1: ale to jest zupełnie inna technika. A on kopie przednimi łapami, natomiast tylnymi i pupą przesuwa ten piasek. I dlatego te kopie

0: miejsce są takie wydłużone. Często jeszcze w środku jest taka mała jakby rynienka, tak? Bo on tu kopie, a tam całe te masy piachu przesuwa pupą i tylnymi odnóżami w tył.
1: A jak to jest w takim razie z jego wzrokiem? Bo jeżeli spędza dużo czasu w tych korytarzach, to czy on ma dobry wzrok, czy potrzebuje tego wzroku, czy tam w tych korytarzach dobrze widzi?
0: Znaczy jedynym gatunkiem, który ma słaby wzrok, jest kret, tak? Bo on generalnie cały czas żyje pod ziemią. On rzadko wychodzi, on faktycznie... Przede wszystkim włosy czuciowe, węch jest takim dominującym. Natomiast chomik widzi, jego oczy są przystosowane do tego, żeby widzieć, szczególnie jak wyjdzie z nory, prawda? A oczywiście w podziemnych korytarzach przede wszystkim węch, słuch mu służy, ale jak wyjdzie na zewnątrz, to jak najbardziej widzi. Oczywiście wiemy, że on ma inny horyzont niż my, ale w obrębie jakby swojego pola widzenia sobie całkiem nieźle radzi, a na pewno jego wzrok jest przystosowany do tego, żeby szybko rejestrować ruch, na przykład ruch drapieżnika. Nie?
1: A tak statystycznie, poza tym sezonem jesienno-zimowym, jak dużo czasu spędza poza norką, a ile w norce?
0: To jest trudne pytanie, bo on generalnie na powierzchni ziemi jest wtedy, kiedy przede wszystkim zbiera pokarm. No i kiedy jest okres rui, to na przykład samce biegają wtedy do swoich samic, więc pilnują je też, więc no można by powiedzieć, że one są wtedy aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy, ale z przerwami odpoczynku, więc można by tak powiedzieć, że z 1/3 doby to spędzają. Ale to jest zawsze tak, że przy najmniejszym zagrożeniu one natychmiast uciekają do nory. Także to jest ich takie schronienie, które daje im bezpieczeństwo. I wiadomo, że zawsze wyjście z tej nory właśnie w poszukiwaniu partnerki, w poszukiwaniu jedzenia czy w poszukiwaniu nowej nory jest zawsze dla niego takim czasem no, niebezpiecznym.
1: Ale potrafi też szybko biegać, 15 km na godzinę.
0: Biega szybko, potrzebne mu jest bieganie, prawda, żeby się ochronić przed drapieżnikiem, to na pewno.
1: W Polsce chomik europejski jest zagrożonym gatunkiem, to właśnie dlatego jest o nim piosenka i to właśnie on stał się jednym z kilku bohaterów kampanii Bioróżnorodnie Połączeni, który realizuje Ministerstwo Środowiska. Jak to jest w takim razie z tym chomikiem europejskim? Czy to jest powód do tego, aby martwić się o niego?
0: To jest gatunek, który jest zagrożony na całym obszarze swojego występowania. I w Europie jest to jeden z najszybciej ginących gatunków gryzoni. Przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody ten gatunek został uznany za krytycznie zagrożony w skali zarówno globalnej, jak i w Europie. Także trudno tutaj mówić o liczebności. Raczej my operujemy pojęciami takimi jak zmianę obszaru występowania. Czyli w Polsce chomik występował kiedyś w całej centralnej południowej Polsce, a badania wykazały, że jego obszar występowania zmniejszył się aż o 80%. W tej chwili występuje na południu i południowym wschodzie Polski i na stanowiskach, które też są zagrożone. Dlatego, że chomik żyje przede wszystkim na polach uprawnych. Zależny jest od gospodarki, która jest prowadzona, a ona jest coraz bardziej agresywna. Taka przemysłowa gospodarka rolna ze stosowaniem chemicznych substancji, głęboka orka, likwidacje miec powodują, że ten gatunek nie znajduje dla siebie dobrych warunków do życia. I to jest między innymi przyczyna. Oczywiście lista zagrożeń jest bardzo długa.
1: Bo on przez wiele lat był uważany za gatunek, który jest szkodnikiem.
0: Tak, no człowiek sobie podzielił gatunki na te, które lubi i na te, które nie lubi. No wyobraźmy sobie, że przychodzimy na obszar, gdzie mamy obfitość pożywienia. A jeśli mamy, powiedzmy, swoje myszki, chomiki, szczury, to wiemy, że to są ssaczki, które mają dosyć duży potencjał do rozmnażania, prawda? No i jak mamy jedzenie, dobrze nam się wiedzie, to możemy się rozmnażać. No i właśnie tak było, że dawne pola

0: uprawne były bardziej przyjazne i sposób uprawy był bardziej przyjazny dla chomika, więc on się rozmnażał. Jak rozmnażał, no to oczywiście potrzebował więcej jedzenia i wtedy więcej niszczył, tak? Też zadeptywał, zjadał i tak dalej, i tak dalej. I no, było to uciążliwością dla rolników i faktycznie go zabijano. Nawet w Europie byli tacy ludzie, których nazwano chomikołapami, tak jak mamy taką nazwę szczurołapy. No i ich zadaniem było niestety, ale zabijanie. I były takie okresy, gdzie naprawdę milionami zabijano ten gatunek. Także w tej chwili on jest szczególnie zwalczany na tych obszarach, gdzie uprawia się warzywa. No ale oczywiście myślę, że działania między innymi właśnie takie edukacyjne, prawda, pokazujące, że to jest ważny gatunek, że to jest ambasador bioróżnorodności, że zmieni się do niego stosunek i też rolnicy będą tą częścią społeczeństwa, która też wejdzie czy włączy się w ochronę chomika europejskiego.
1: Myślę, że warto, aby dzieci usłyszały, że na polach oprócz kreta, myszy i różnych ptaków można właśnie spotkać chomika. Ale o tym, że on był dawniej znany, to nawet pani ma dowody, bo chomik stał się bohaterem bajki o sierotce Marysi.
0: Tak, bajka o krasnoludkach i sierotce Marysi. I w tej bajce tutaj właśnie jest wspomniany chomik polny. Tak, że jak Marysia sobie śpiewała, to nawet polny chomik przerywał swoją pracę, aby słuchać jej śpiewu. No i tam też jest właśnie chomik i lis. Walczyli ze sobą mocno i wprawdzie w tej bajce jest tak, że zarówno chomik zginął, jak i lis. No, a najczęściej w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Ale też tutaj jest pokazane, że Marysia już miała bardzo dobre serduszko i zależało jej bardzo na zwierzątkach, opiekowała się. No i właśnie wzięła tego chomika, prawda, zaniosła i go pochowała.
1: Ja się bardzo cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać, bo tak naprawdę to pani jest ekspertem na miarę całego kraju, jeśli chodzi o chomika europejskiego, bo to pani jest też autorką monografii naukowej, czyli takiej książki, która poświęcona jest wyłącznie chomikowi europejskiemu. Tam ma pani też bardzo ciekawe nazwy, jakimi ten chomik jest określany. Też takie trochę poetyckie czasami.
0: Tak, no jest nas kilku badaczy w Polsce, którzy zajmują się chomikiem i dzięki ich pracy między innymi ta monografia powstała. Tutaj jeszcze akurat tą monografię pisałam z panią profesor Agatą Banaszek z Uniwersytetu w Białymstoku. I zebrałyśmy sobie właśnie nazwy regionalne, bo jak jeździłyśmy i szukałyśmy chomika, no bo trzeba było zweryfikować, gdzie tak naprawdę on jeszcze w Polsce jest, to czasami jak pytałyśmy się o chomika europejskiego, to niektórzy nie za bardzo wiedzieli, o jakim gatunku mówimy. No ale na przykład w okolicach Józefowa na Lubelszczyźnie ten chomik tam nazywany jest chamkiem. A na przykład w województwie małopolskim takie dziwna nazwa Czek, albo niedźwiadek w województwie lubelskim też, w województwie łódzkim właśnie piesek polny. Na Podkarpaciu i w Małopolsce zimny albo ziemny pies, a to wynika z tego, że on potrafi wydobywać takie dźwięki, które przypominają takie szczekanie. Ale mamy też skrzotka, bo on potrafi tak skrzeczeć. Później mamy pyrczek na przykład, recek, reczek, ale też z niemieckiego hamster na przykład. Szczególnie województwo wielkopolskie, dolnośląskie, okolice Sieradza, tam właśnie nazywano chomika hamsterem. Także szczekającym szczurem w województwie śląskim. Także bardzo, bardzo dużo różnych nazw. I dlatego jak pytaliśmy chomik europejski, każdy tak się zastanawiał, to myśmy opisywali, wie pan, tak jak świnka wielkości morskiej. A no to ziemny pies, tak? To wy mówicie o ziemnym czy zimnym psie, także wtedy dopiero dochodziliśmy do tego, że mówimy tak naprawdę o tym samym gatunku.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, bo kiedy panie zbierały informacje, musiały panie po prostu iść w teren i tego chomika szukać.
0: Tak. Najpierw zrobiłyśmy sobie takie ankiety, jak to zawsze się stosuje, i później jeździłyśmy. No i najpierw rozmawialiśmy z rolnikami, prawda? I oni nam mówili, że albo był kiedyś, już go nie ma, albo na przykład, że widzieli go jeszcze tu, tam i tak dalej. No ale my oczywiście sprawdzałyśmy wszystkie informacje. Właśnie te nory charakterystyczne, te kopce były dla nas ważne, bo na ich podstawie taką inwentaryzację się robi. Czyli najlepiej pójść w okresie po żniwach, kiedy jest ciernisko, bo wiadomo, że jak zboże jest wysokie, no to trudno taką norę znaleźć. I wtedy na ścierniskach szukamy takich charakterystycznych nor. Czyli musi być ten wlot taki skośny, z kopcem, i muszą być te pionowe, takie asekuracyjne wloty o wielkości od 4 do 10 cm średnicy. I na tej podstawie mogłyśmy potwierdzać, że chomik europejski na pewno na tym polu, oczywiście w obrębie jakiegoś konkretnego stanowiska, występuje.
1: No czyli tak naprawdę, gdyby ktoś chciał też poszukać takiego chomika, to są takie jego znaki charakterystyczne.
0: Tak, musimy się nauczyć dokładnie, jak taka nora jest zbudowana, żeby nie pomylić z norami innych gatunków gryzoni, bo tam i mysz robi przecież małe kopczyki, i nornik zwyczajny, prawda, robi małe kopczyki, tam malutkie dziurki. Także najpierw musimy się nauczyć, a później sobie idziemy i weryfikujemy naszą wiedzę. Zawsze możemy sobie zdjęcie też jakieś wziąć, prawda, żeby sobie dokładnie zobaczyć, jak taka nora wygląda.
1: A najlepiej przeczytać taką monografię i wtedy już wiemy nie tylko, jak wygląda, jak się zachowuje, po czym możemy go poznać,
0: tak,
1: gdzie go znaleźć.
0: Tak, oczywiście ja jak najbardziej zachęcam. Teraz różnych opracowań jest coraz więcej, bo jednak my badamy go od 2000 roku i po tym czasie już powstało wiele innych opracowań. Także każde takie opracowanie należy sobie przeczytać i wtedy będziemy na pewno wiedzieć więcej niż ktoś, kto nigdy o chomiku nie słyszał.
1: Ale chomiki są też zwierzętami stadnymi. Czy one żyją w jakichś rodzinach, klanach, czy raczej osobno?
0: No, one są samotnikami. To znaczy każdy chomik ma swoją norę, którą zresztą znakuje i jej broni. Natomiast są takie momenty, kiedy w jednej norze możemy spotkać więcej niż jednego chomika. Mianowicie w okresie rozrodczym, w czasie rui, kiedy samiec odwiedza samicę. No i taki okres bardziej socjalny to wtedy, kiedy samica wychowuje młode. Przynajmniej po porodzie do 5-6 tygodni samica jest z młodymi, a później opuszcza je, najczęściej po to, żeby urodzić następny miod. A młode sobie siedzą w tej norze najpierw razem, a później już nam zaczynają się konflikty, wypędzają się z tych norek, no i każdy z tej nory rozrodczej i każdy chomik idzie, wędruje i szuka sobie albo jakiejś nory, którą może opuszczonej, którą może zająć, albo kopie sobie własne nory.
1: Czyli tak jak śpiewały dzieci w piosence o chomiku europejskim, którą nagrało Ministerstwo Środowiska, warto troszczyć się o tego chomika europejskiego, żebyśmy mogli go spotkać na łące.
0: Tak, przy czym tu bym zrobiła taką małą korektę, że on generalnie występuje na polu uprawnym i na łąkach, które towarzyszą takim, natomiast nie na każdej łące. Także tutaj bym taką małą korektę zrobiła, żebyśmy nie kojarzyli, że chomik europejski jest związany z łąkami. Oczywiście tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że chomika możemy spotkać również w mieście, tak? Że mamy,
1: nie tylko w naszych domach.
0: Nie tylko w naszych domach, ale one żyją gdzieś na trawnikach, takimi miastami, które no, są sławne z obecności chomika. To jest Wiedeń. a nasz polski Lublin, gdzie mamy bardzo dużo chomika. Teraz się okazuje, że w Krakowie też. Natomiast Lublin jest takim miastem, gdzie on już zaadaptował się do takich warunków typowo miejskich. Także faktycznie przy blokach możemy znaleźć jego otwory, które prowadzą do nory. W parkach, prawda, można zaobserwować

0: obserwować żerujące chomiki. Także można powiedzieć, że mamy takie populacje śródmiejskie już, no i populacje typowo związane z polami uprawnymi. Ale co jest ciekawe, że badania wykazały naukowców z Francji, że one mają inną dietę, tak? No bo każdy by się zapytał, no na polu to wiadomo, że zjada różne chwasty, zjada ziarno, prawda, czy bulwy. Natomiast czym tak naprawdę on się żywi w mieście, co gromadzi na okres właśnie choćby snu zimowego. No i okazuje się, że zjada pączki,
1: nie
0: drzew i krzewów, tak, czyli pączki liści, pączki kwiatów, kwiaty, owoce, drzew i krzewów, które rosną w miastach.
1: Także, przebranżowił się.
0: Także no, to jest taka cecha ważna, ponieważ to pokazuje, że jest stosunkowo plastycznym gatunkiem, czyli że mimo, że miasto go zamknęło, prawda, bo to jest taka pułapka trochę ekologiczna, to jednak inne gatunki, które by się nie przystosowały, by wyginęły, a on sobie radzi. Mimo, że w jego diecie jest przewaga roślin, to on jest wszystko żerny. Także w jego diecie są również zwierzęta. Szczególnie białko zwierzęce jest mu potrzebne przed hibernacją, kiedy gromadzi tkankę tłuszczową i również przed okresem rozrodu. No, nawet ma takie uzębienie jak my, bo my też jesteśmy wszystkożerni, prawda? Podobnie jak dzik, taka nazwa, bunodontyczne uzębienie. Kiedy nasze zęby tutaj, te policzkowe, mają takie guski tępe, prawda? To jest takie właśnie charakterystyczne. To od razu nam pokazuje, czym się żywimy. Także właśnie chomik ma takie uzębienie.
1: A co na przykład je, jeżeli ma ochotę na mięso, to jakieś mniejsze ssaki?
0: To znaczy on zjada owady, jaja ptaków gniazdujących na nimi, ale też w jego spichlerzach znajdowano wynicowane skórki nornika zwyczajnego. Zresztą sami w naturze obserwowaliśmy właśnie, jak trzymał w zębach nornika zwyczajnego. Także zapoluje zapewne na nornika, na mysz, prawda? A myszy na przykład przychodzą do niego spichlerzy, więc zapewne ma dużo łatwiej, żeby sobie zapolować na taką mysz.
1: A co my możemy zrobić, żeby chomikowi europejskiemu było lepiej w Polsce i żeby więcej tych terenów sobie zagospodarował, żeby było go więcej?
0: Dla nas w tej chwili ważne jest, aby przynajmniej zachować go tam, gdzie jeszcze jest. No i tutaj oprócz tego, że musimy wspierać tą kampanię ochrony chomika, to dzieci mogą przekonywać swoich rodziców czy dziadków, a szczególnie i znajomych, którzy pracują w polu, czyli rolników, żeby starali się tak gospodarować na polach, aby ta gospodarka była dla niego przyjazna.
1: Pani profesor Joanna Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była dzisiaj gościem Dzieciaki kochają zwierzaki, naszej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo. Dziękuję.
1: A ja zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Stęgar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon! Ster, prawo, prawo!
1: Prawo? Ster, na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
5: 大家好, 春天时, 你们喜欢做什么? 我喜欢散步, 你呢? 我喜欢骑车, 他呢? 他喜欢听鸟, 他呢? 他喜欢养花, 大家好, 春天时, 你们喜欢做什么? Cześć wszystkim. Co lubicie robić wiosną? 我喜欢散步. 你呢? Ja lubię spacerować. A ty? 我喜欢散步. 你呢? 我喜欢骑车. 他呢? Ja lubię jeździć na rowerze. A on? 我喜欢骑车, 他呢? 他喜欢听鸟, 他呢? On lubi słuchać ptaków, a ona? 他喜欢听鸟, 他呢? 他喜欢养花, ona lubi sadzić kwiaty. Dzisiaj skupimy się na kolejnej porze roku. Lecie. 夏天, lato. 夏天时, 你们喜欢做什么? Co lubicie robić latem? 夏天时, 我喜欢游泳. Latem lubię pływać. 游泳, pływać. 夏天时, 我喜欢 Zoucaj, szanli. Latem lubię chodzić po górach. Zoucaj, szanli. Chodzić po górach. Xia tian shi, wo xi huan qu, xia ling ying. Latem lubię pojechać na obóz. Qu xia ling ying. Pojechać na obóz. 夏天时, 我喜欢吃冰激凌. Latem lubię jeść lody. 吃冰激凌, jeść lody. 吃, jeść. 冰激凌, lody. Powtórzmy na koniec nasze letnie czynności. 游泳, pływać. 游泳, chodzić po górach. 去夏令营, pojechać na obóz. 去夏令营, 吃冰激凌, jeść lody. 吃冰激凌. 夏天时, 你们喜欢做什么? A co wy najbardziej lubicie robić latem?

天时你们喜欢做什么？谢谢大家，再见。 Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: 大家好, 认识你们, 很高兴. Cześć wszystkim, bardzo miło mi Was poznać. Ostatnio uczyliśmy się wielu zasad gramatycznych. Kiedy byłam 学生, uczennicą, 学生, zawsze sprawiało mi to największą trudność. Więc czas na trochę przyjemności. Co wy na to? Dla mnie na przykład jedną z największych przyjemności w życiu jest dobre jedzenie. Więc co wy na to, że poznamy dziś trochę słówek z tej dziedziny? Zacznijmy od owoców. 水果, 水果, owoc. Jaki jest wasz ulubiony? Mój to mango. Mango. Domyślacie się, co to takiego? Oczywiście chodzi o mango. Kolejnym owocem, który uwielbiam i tak się składa, że pochodzi z Chin, jest liczy. Po polsku liczy. Jeśli nie mieliście okazji spróbować, to polecam Wam z całego serca ten słodki, biały owoc w brązowo-fioletowej skorupce. Poznaliśmy nazwy dwóch egzotycznych owoców. A z jakich shuiguo słynie Polska? Jednym z nich na pewno są pinguo. Pinguo. Jabłka. A co zwykliśmy jeść w święta? Pomarańczowe, pachnące. Dziudzy. Dziudzy. Mandarynki. I oczywiście chengzi. Chengzi. Pomarańcze. Powtórzmy sobie wszystkie smakowite słowa, jakie dziś poznaliśmy. Shuiguo. Owoc. Shuiguo. Manguo. Mango. Manguo. Liczy. Liczy. Liczy. Pinguo. Jabłko. Pinguo. Dziudzy. Mandarynki. Dziudzy. Chengzy. Pomarańcze. Chengzy. 谢谢大家. 再见. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Ni hao. Dzień tian xin qi ji. Dzień tian xin qi se. Xian zai ji dian. Xian zai jiu dian. Ni hao. Cześć. Dzień tian xin qi ji. Jaki dziś jest dzień? Dzintian xin qi se. Dzisiaj jest czwartek. Xianzai ji dian. Która jest teraz godzina? Xianzai jiu dian. Jest godzina dziewiąta. Xianzai. Teraz. Xianzai. Jiu dian. Dziewiąta godzina. Dziu, dziewiąta. Dien, godzina. Mówiąc o godzinach, do cyfry dodajemy słówko dien. I dien, pierwsza. Liang dien, druga. Jeżeli chodzi o cyfrę dwa, jest ona wyjątkowa w języku chińskim. I jako jedyna zmienia swoją postać, jeśli mówimy o godzinach. R, dwa, liang, druga, liang dian, druga godzina. San dian, trzecia, si dian, czwarta,

5点, 5, 6点, 6, 7点, 7, 8点, 8, 9点, 9, 10点, 10. A jak odróżnić poranek od popołudnia, a popołudnie od nocy? Wystarczy, że przed podaną godziną dodamy znane nam już słówka zaoshang, xiaowu lub wangshang. Więc odpowiadając dokładniej na pytanie xianzai jidian, odpowiem xianzai zaoshang jiudian. Teraz jest 9 rano. Natomiast mówiąc xianzai wangshang jiudian, mój rozmówca będzie wiedział, że chodzi mi o 9 wieczorem, czyli 21. Xiexie dadzia. Zaijian. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dajia hao. Cześć wszystkim. Jintian xinqi ji. Jintian xinqi si. Jintian. Dzisiaj. Xinqi. Tydzień. Jintian xinqi ji. Jaki dzisiaj jest dzień? Jintian xinqi si. Dzisiaj jest czwartek. A jak powiemy, że dzisiaj jest poniedziałek? Jintian xinqi yi. Powtórzmy sobie nazwy dni tygodnia. Tym bardziej, że przy okazji powtórzymy liczbę od 1 do 6. Xinqi yi. Poniedziałek. Xinqi er. Wtorek. Xinqi san. Środa. Xinqi si. Czwartek. Xinqi wu. Piątek. Xinqi liu. I sobota. Obiecałam, że wrócimy dzisiaj do niedzieli. Jintian. Dzisiaj. Tian. Dzień. Tian. Dzień. Xinqi tian. Niedziela. Nic prostszego. Mama, zao shang hao. Ma di na, ni hao. Jintian xinqi ji. Jintian xinqi wu. Mama, zao shang hao. Dzień dobry, mamo. Ma di na, ni hao. Cześć, Martyna. Jintian xinqi ji. Jaki dziś jest dzień? Jintian xinqi wu. Dzisiaj jest piątek. Xiexie dajia. Cai jian. Dziękuję wszystkim.

Do usłyszenia!

niedaleko cieśniny złych przeżyć, a przy lądku w portowej tawernie, moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: Latający holender to ja. Mnie niestraszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta...
1: Ej, zielarze, nalejcie wina.
0: Zimna jolka, przepraszam, nie dla mnie.

latający Holender, to ja. Obejrzyjcie mój tort gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostra.

0: Emocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli.

0: emocje, intrygi, bitwy, tajemnice
1: i ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie, Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: Co tu się dzieje, moi kochani? Co to za bałagan?
1: To nie ja. Ja tylko jeżdżę tym, no, spychaczem.
2: Ja też nie. A klocki same spadły, co?
0: Rozumiem. Bałagan się zrobił sam. No to ja wyjdę do drugiego pokoju i poczekam, aż ten bałagan sam się posprząta.
2: No dobrze, dobrze.
1: Zaraz posprzątam.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieci.

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę

chociaż chłód i mróz dookoła nie z zimna tak drże. Coś w pamięci wraca.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorów.

0: Autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak będę duży,
3: jak będę duża.
4: Bardzo wielu z Was, na przykład jadąc do szkoły, do pracy, nawet do kogoś na urodziny, to zamiast samochodu jedzie autobusem. Właśnie dlatego chcieliśmy poznać pracę kierowcy autobusu.
5: Znajdujemy się na zajezdni autobusowej, w bardzo niezwykłym miejscu, bo właśnie...
4: Jesteśmy w autobusie.
5: Jesteśmy w autobusie, który stoi i czeka na swoich pasażerów. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wygląda Pana praca. Czy mógłby Pan trochę opowiedzieć o swojej pracy?
6: Praca kierowcy jest przede wszystkim bardzo odpowiedzialnym zajęciem, gdyż wymaga od nas ciągłego skupienia. Poza tym jest to dosyć przyjemna praca, jeśli ktoś lubi jeździć.
4: Dlaczego Pan wybrał akurat właśnie ten zawód, a nie inny?
5: Co sprawiło, że został Pan kierowcą autobusu?
6: Bardzo lubię jeździć. Bo moja pasja od maleńkości. Jak byłem mały, to mieszkałem niedaleko zajezdni. Wsiadałem do autobusu, objeżdżałem trasy, ale nie spodziewałem się, że będę kierowcą. No a z czasem życie tak po prostu posterowało mnie, że miałem do czynienia z rodzinami kierowców autobusów motorniczych. Zacząłem pracować, miałem kontakt z kierowcami ciężarówek. No i sam jakoś zdecydowałem, żeby pojeździć, spróbować swoich sił na autobusach i z powodzeniem pracuję już 14 lat.
5: To jest bardzo odpowiedzialna praca.
4: Czym różni się praca kierowcy autobusu od na przykład kierowcy ciężarówki?
5: Albo taksówki.
6: Ciężarówkę musisz sama załadować i rozładować, autobusem ci się napełnia i opróżnia. Najprościej.
5: No a jeżeli na przykład chodzi o prowadzenie takiego dużego samochodu, takiego dużego pojazdu, jakim jest autobus, to musi być bardzo trudne.
6: Wymaga to przede wszystkim ogromnego skupienia i cały czas oczy trzeba mieć dookoła głowy. Odpowiadać nie tylko za siebie, ale też za innych uczestników ruchu drogowego. No i być przewidującym, obserwować drogę i przewidywać, czy pojazd znajdujący się w pobliżu nie wykona jakiegoś manewru dzikiego i nie doprowadzić do... Przede wszystkim kolizji. No i przede wszystkim manewry. No, tego się uczy na nauce jazdy i doświadczenie później, przy zdobywaniu doświadczenia.
4: Jest tu tyle guzików. Do czego one wszystkie służą?
6: No, te guziki są do obsługi autobusu. Tu mamy do otwierania, zamykania drzwi. Tu mamy skrzynię biegów. Tu mamy nadmuchy, oświetlenie, światło awaryjne, podgrzewanie lusterek. No i wszystko. Tutaj mamy sterownik, który odpowiada za wyświetlanie napisów czołowych. Tutaj wbijamy linię, kierunek trasy. Tu mamy obsługę kasowników i wszystko.
5: To jest też chyba taka praca, która wymaga bardzo dużej punktualności, bo to jest ten monitor, który pokazuje panu dosłownie na sekundy, czy jest pan spóźniony, czy jest pan trochę za wcześnie.
6: Przede wszystkim punktualność, ale na to nie mamy za bardzo wpływu, bo ile jest pusto na drodze, no to musimy to przestrzegać, natomiast jeśli tak jak mamy pogodę jak dzisiaj, no to już niestety małe opady i trzeba uważać i jechać bezpiecznie przede wszystkim. Bezpieczeństwo ponad wszystko, pomimo rozkładu. Rozkład jest po to, żeby wiedzieć, ile czasu jesteśmy opóźnieni.
5: A może opowie nam pan jakieś ciekawe historie ze swojej pracy? 14 lat to jest dużo doświadczeń.
6: Najwięcej to ciekawostek chyba na liniach nocnych jest. No zdarzały się sytuacje takie, że jakieś zasłabnięcia pasażerów, różne wszelkiego rodzaju zguby, od telefonów poprzez torebki, wózek z dzieckiem.
5: Z dzieckiem w środku?
6: Tak, z niemowlakiem akurat tutaj. Też miałem taką przygodę, ale szczęśliwie się mama znalazła.
4: Co trzeba zrobić, żeby zostać kierowcą?
6: No przede wszystkim to trzeba zrobić uprawnienia, czyli prawo jazdy, do tego specjalne szkolenia, no i znaleźć pracodawcę, który się zatrudni.
5: Czy polecałby pan taką pracę właśnie naszym słuchaczom?
6: Tylko osobom, które mają zamiłowanie do tego i cierpliwość do pasażerów.
5: No właśnie, bo dużo chłopców, nawet też dziewczynek słyszałam, chciałoby jeździć takim dużym autobusem, więc trzeba jednak mieć predyspozycję.
4: Ja kiedyś marzyłam, żeby być kierowcą lawety.
6: No to jest i tak marzenie małych dzieci. Przede wszystkim policjant, strażak, kierowca autobusu, operator koparki. Trzeba się nadawać przede wszystkim do tego zawodu. To jest przede wszystkim wstawanie bardzo wcześnie, kładzenie się późno w nocy. No i liczy się z tym, że święta, nie święta, można nie być w domu.
5: A jakieś trudne sytuacje w pana pracy?
6: To zdarzenia losowe, jakieś objazdy i wszystko, co powoduje odchyłki od codziennej obsługi trasy.
5: A czy ma pan na przykład swoje ulubione pory albo trasy?
6: Ja pracuję głównie na drugie zmiany w związku z opieką nad małym dzieckiem. A trasy? Każda trasa jest fajna, każda trasa ma swój urok.
4: Czy zdarzały się jakieś śmieszne sytuacje w pana pracy?
6: Jak się podchodzi do wszystkiego z uśmiechem, to każde jest śmieszne.
5: Czyli teraz już pan powoli będzie musiał ruszać, tak?
6: Odpalać, napompować autobus i w drogę.
5: No to życzymy w takim razie szerokiej drogi.
6: Dziękuję bardzo.
5: Nasz rozmówca już

0: właśnie wyruszył w swoją trasę. Jak myślisz, to jest ciekawa praca?
1: Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa praca. Tak myślę sobie, że gdybym też była kierowcą autobusu, naprawdę bardzo polecała swoją pracę. W takim razie zachęcam wszystkich, żeby w przyszłości pomyśleć nad tym, czy nie być na przykład kierowcą autobusu, co okazuje się bardzo ciekawą pracą. Kornelia Kawalec
0: i Marta Kawalec, a my ruszamy w poszukiwanie kolejnych zawodów.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Pewnie już słyszycie szmery śmichów, chichów. To nasza wesoła gromada ze szkoły podstawowej numer 85 w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ależ to są ciche i delikatne dzieci w głosie. I właśnie dlatego po raz kolejny... Co powiedziałeś?
3: Dzień dobry, to są grzeczne bobry.
1: Dzień dobry, to są grzeczne bobry. W takim razie proszę o przedstawienie się bobra numer jeden.
4: Ktoś.
1: Ktoś. Bóbr numer dwa ma na imię? Sztof. Tak. Bóbr numer trzy? Krys?
4: Ty.
1: No. Nie, Krystian.
4: Nie!
1: Kryst, dobrze? Dzisiaj będziesz Krystem. Proszę bardzo, mi to nie przeszkadza. Weroniko, czy ty jesteś bóbrem numer trzy? Bobrem?
5: Numer cztery. Jestem Wer.

0: wer. Kryst, wer i ra...
1: Rap.
0: Rarap. Dobrze, mamy już pełną ekipę. Razem ze mną tutaj w naszym mobilnym studiu Polskiego Radia Dzieciom są i dziś zagramy w coś, co znamy z telewizji. Jakie gry i zabawy nadają się do tego, żeby zaprosić ludzi do studia, nagrywać to, jak się gra?
2: Telewizja.
0: W telewizji? Tak, brawo, dobrze, numer 3. Ale jakie to są gry? Jakie gry i zabawy nadają się do pokazania
2: w telewizji? Zabawa telewizyjna.
0: No brawo. A konkretnie?
2: Chowanego.
0: Wer podpowiada, że chowanego. A ty? A ty, Ktosiu? Się obśmiała. Nie, no potrzebuję jakiegoś konkretnego przykładu.
2: Zabawa w kamerę.
0: Zabawa w kamerę.
2: Nazywa, no, berek.
0: Berek nadawałby się do telewizji. Kiedyś widziałem, piraci grali w berka. Chłopaki, chodźcie tu. To znaczy bobry.
2: W poszukiwanie skarbów.
0: W poszukiwanie skarbów jak najbardziej możemy sobie zagrać. A na przykład w zgadywanki. Czy znacie jakie...
2: Berek chowany.
1: W memory.
0: Można w memory. A czy można zagrać sobie w tak...
2: Wisielca!
0: Kiedyś był rzeczywiście wisielec w telewizji. Ale mi chodzi o grę na K, która kończy się na bury.
2: Kalambury!
1: Kalambury!
0: Tak jest, to są kalambury. Kto spróbuje opowiedzieć słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, co to są kalambury? To proszę, Bobrze numer 4.
2: Kalambury to jest zabawa, gdzie jedna osoba pokazuje jakąś rzecz lub zwierzę bez odgłosów i później osoby, które nie zostały wybrane na pokazywanie, muszą odgadnąć, co to jest.
0: Bardzo dobrze. A czy tylko można pokazywać? Czy są jeszcze inne metody grania w kalambury? Kto wie? Ręka pod budkę. No, ty wer już byłaś. Raf pod budkę. A, bo nie wiesz, dlatego na budkę. Rap, przepraszam. A ty, Ktosiu, wiesz? Oprócz pokazywania, co jeszcze możemy robić w kalamburach?
1: Grać w Ktosia.
0: Możemy grać w Ktosia. A widzieliście kiedyś kalambury rysowane?
2: Tak, tak.
0: Chłopaki, bo tam bubr drugi z bobrem trzecim już się rozbiegli. Zgadzacie się?
3: Tak!
0: Nie wiedzą na co, ale się zgadzają. I bardzo dobrze. Słuchajcie, to w takim razie maszyna losująca, a w zasadzie jej bęben, czyli ja, wylosowała was. Drodzy chłopcy, będziecie Kryście razem z Krysem. Kryst i Krys będą teraz pokazywali nam hasła. Ja będę zadawał hasło, Kryst jako pierwszy spróbuje nam pokazać, a my będziemy odgadywali, co to jest. Gotowy?
2: Tak.
0: Dobrze, to w takim razie, uwaga, bardzo proszę, Kryście, pokażesz, uwaga, kto wie, ten może podejść do mikrofonu i podpowiedzieć. Okej, Kryst, chodź tu, chodź. Bardzo proszę, czy to było trudne zadanie?
2: Nie.
0: Łatwo było odgadnąć. A czy gdyby Kryst nie miał możliwości udawania odgłosów, czy byłoby trudniej?
2: Tak.
0: Dobrze, to kochane bobry, może spróbujemy w takim razie bez odgłosów. Krys, teraz zadanie dla ciebie. Będziesz musiał pokazać zwierzę, ale nie wolno używać odgłosów. Gotowy?
2: Tak.
0: Dobra, nie podsłuchujemy. Uwaga.
4: Pies.
0: O, to będzie trudne. Kto wie, ten musi podejść do mikrofonu i powiedzieć.
2: Kot.
0: To nie jest kot, to nie jest świnia.
2: Lew.
0: To nie jest lew.
2: Szczeniak.
0: Blisko.
2: Pies.
0: Tak jest, to był pies. Po angielsku dog. Krys, chodź tutaj. Dobrze. I teraz mam pytanie. Kochane dzieciaki, przede wszystkim Krysie, chodź. Krys, chodź. Kryska, przyjdź tu do mnie, Matyska. I pytanie moje jest takie. Kochane dzieciaki, czy to było łatwiejsze, czy trudniejsze?
3: Trudniejsze.
0: Dobra.
2: Ale i tak łatwe.
0: O, ale i tak łatwe. Wer mówi, że i tak było łatwe. No dobrze, proszę bardzo. To ja mam podpowiedź, jak zrobić, żeby to było jeszcze ciekawsze. Chyba, że wy macie pomysł. Jak sprawić, żeby kalambury były nie tylko nieco trudniejsze, ale nadal łatwe?
2: Ruszać.
0: Pokazywanie bez ruszania to co, oczami?
2: Popatrz. Można się ruszać, ale nie można chodzić po podłodze.
0: No dobra, to jest jakiś pomysł.
1: Że na przykład jak się tą osobę dotknie, to ona robi coś innego.
0: O, świetny sposób. Spróbujesz, ty będziesz pokazywał, a my będziemy zgadywali. I jak skończą nam się pomysły, to będziemy cię klepali, żebyś pokazał coś nowego, dobrze?
1: Okej.
0: Uwaga! Ja zabieram na chwilę Rafa, żeby mu przekazać pomysł, kim... Rapa, cały czas...

mi się myli, okej, przepraszam, raper, a mi się myli z siłami lotniczymi Wielkiej Brytanii, one się nazywają RAF. A teraz, proszę nie podsłuchiwać, uwaga.

0: klepnięty i pokazuj teraz tego. To znaczy, ja powiedziałem coś nowego. Chodzi mi o to, że na nowy sposób. Poszukaj czegoś nowego w tej postaci. Co, bo od razu mówię, że to jakaś postać. Co jeszcze może mieć ten człowiek?
1: To mogą być rycerz.
0: Blisko.
2: Nie, pirat!
0: To nie był pirat, to był król, tak jest. Słuchajcie, czy to było ciekawsze?
2: Tak!
0: Przetłumaczy teraz z dziecięcego na radiowy? Tak. Dzieci powiedziały, że tak. Okej, kochane dzieciaki, to od razu jeszcze spytam, skoro to było ciekawsze, skoro było nieco trudniejsze, to czy moglibyśmy w takim razie powiedzieć, że znalezienie czegoś charakterystycznego w postaci albo w przedmiocie urozmaica zabawę? Świetnie, bardzo się cieszę, znowu przetłumaczę. Dzieci się zgadzają. To ja teraz muszę tylko jeszcze spytać, co to znaczy, że znalezienie czegoś charakterystycznego w postaci lub przedmiocie urozmaica zabawę, bo tego chyba nikt nie wie.
1: Charakterystyczna, czyli taka jakby mała.
0: Nie.
3: Inna.
0: Inna, wyjątkowa. Czyli na przykład jeśli wiemy, że chcemy pokazać pawia, to wiemy, że to jest ptak, wiemy, że to jest zwierzę. A co jest charakterystycznego, wyjątkowego w pawiu?
3: Ogon.
0: Tak, tak. A coś jeszcze, gdyby nam ten pomysł się znudził?
2: Pióra.
0: Takie piękne. A coś jeszcze?
4: Kolorowe pióra.
0: Kolorowe pióra?
3: Szyja.
0: Szyja. A te wszystkie rzeczy przecież moglibyśmy pokazać w kalamburach. Zgadza się?
2: Tak.
0: I dzieci znowu się zgadzają. No dobrze, to może jeszcze jedną szybciutką rundę sobie zrobimy, tylko teraz zupełnie wyjątkową. Nie powiem, na czym będą polegały zasady, tylko zaproszę pierwszą chętną osobę do palca pod budkę, palec pod budkę. Jest! Wer zgłosiła się jako pierwsza. Wer, uwaga, to będzie bardzo skomplikowana rzecz i mam nadzieję, że wam się uda, bo jeśli nie, uwaga, to wam się nie uda. Jak wam się nie uda, to wam się nie uda, ale mam nadzieję, że wam się uda. Weroniko, pokaż wszystkim piosenkę.
5: Znasz jakąś ciekawą?
0: A jaką?
6: Stokrotka rozłapolna.
0: Dobra, to pokaż piosenkę Stokrotka rozłapolna, tak żeby wszyscy wiedzieli, że to ona. Uwaga! Weronika jest gotowa, to w takim razie brawa dla niej, bo to będzie najtrudniejsze i myślę, że najciekawsze. Brawo! To nie jest paw? Dobrze, tam jest tęcza, tam mogą być różne ptaki. Weronika kręci głową, to jeszcze nie, poczekajcie. Dajcie jej pokazać troszkę więcej. O, jest tam las. O, jest tam łąka, a na tej łące jest... Poczekajcie. Chodźcie trochę bliżej, bo wydaje mi się, że Weronika pokazuje nam jakąś historię. Zgadza się, Weroniko?
3: Tak.
0: Ale nie wolno mówić. Ale dobrze, że powiedziałaś, bo jesteśmy w radiu. Weronika pokazuje jakąś historię. To może w takim razie jest to jakaś bajka albo coś innego, co wszyscy znamy? To nie jest Czerwony Kapturek. Wiesz co, Weroniko, mam propozycję. Pokaż pierwszą rzecz, jedną rzecz, która jest w tej opowieści, w tej historii, w tym czymś. Co jest w tym czymś? O, czy ty rośniesz? Tak, zobaczcie, Weronika rośnie i się rozwija.
2: Kwiat!
0: Tak, jakiś kwiat. Wiemy, że jakiś kwiat. Trudno będzie pokazać konkretny. Czy to jest Stokrotka?
3: Tak.
0: Dobra, wiemy już, że...
3: Rosłapolna.
0: Czy to jest piosenka Stokrotka Rosłapolna?
3: Tak.
0: No i udało się odgadnąć. To w takim razie jeszcze musimy sobie podpowiedzieć. Jeśli mamy do opowiedzenia jakąś historię skomplikowaną, składającą się z kilku wyrazów, to możemy innym podpowiedzieć, ile jest wyrazów, że są 2, 3, 4, 5, pokazując im liczbę na palcach i możemy też pokazywać po kolei różne wyrazy albo całą historię. I to są właśnie tajemnice kalamburów. Kochane dzieci, zapraszam do siebie, bo tutaj znowu już się wszyscy rozpierzchli, czemu całkowicie się nie dziwię, bo jesteśmy w niesamowitym studiu. Chodźcie tutaj bliżej i zaraz się pożegnamy. Bardzo proszę o pożegnanie się z bobrem numer jeden. Bobrze numer jeden. Kto był bobrem numer jeden? Chyba... A przepraszam, Ktosiu, bardzo cię przepraszam. Ktosiu, pożegnaj się ładnie.
1: Ktośpa.
0: To był Ktośpa. A teraz bobra...

0: numer jeden, zapraszam. Kto chce być bobrem numer jeden na zakończenie audycji? Ty jesteś bobrem numer jeden i nadal naraz ktośem, ale się pomieszało.
1: Jestem pierwszym bobrem i mam na imię Ktośiu.
0: Ktośiu, bardzo dziękuję ci za zabawę. Bobrze numer dwa. Krys, kogo chcesz pozdrowić?
2: Pozdrawiam.
0: Dziękuję.
2: Cały świat i całą swoją rodzinę i całe wszystko, całą galaktykę i tak dalej.
0: Dobrze, pozdrawiamy w imieniu Krysa. W takim razie teraz już czas na Krysta. O, proszę, Kryst. Kogo ty pozdrawiasz, Bobrze, numer 3?
3: Pozdrawiam moją mamę, babcię i mojego kolegę, i wszystkich moich kolegów, a zwłaszcza mojego najlepszego kolegę, Abdula.
0: Dobra, pozdrowiony. A teraz jeszcze Wer. Wer, Bobrze, numer 4, kogo pozdrawiasz?
4: Pozdrawiam cały świat, całą galaktykę, kosmos, ufolutku.
0: Świetnie. I jeszcze Rap, zwany przeze mnie Rafem, przez pomyłkę. Rapie, Rafie, kogo pozdrawiasz?
5: Francję i Polskę.
0: I pozdrawiamy. Au revoir.
5: Ktośiu, i Europę.
0: O, i Europę, oczywiście, że też. Ktośiu, czy ty chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, bo ty nie miałaś okazji?
6: Ja pozdrawiam całą rodzinę i cały świat.
0: Pozdrowieni oni są i ja również was, dzieci, pozdrawiam. Do usłyszenia, papa!
7: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Po cichutku, po malutku, na paluszkach,

cichutku, pomalutku, na paluszkach.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
8: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
8: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
9: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
10: Adasiu, wszystko gotowe?
11: Mamy na łączach słuchaczy?
10: Światełko błysnęło czerwone.
11: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
10: Ależ Adasiu, spokojnie.
11: Naprawdę o to nam chodzi?
10: Żeby już zacząć łagodnie.
11: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
10: Jacuś i Ewa z Kanady.
11: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
10: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
11: Myślisz, że Basia gotowa?
10: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
11: Na koniu też słuchać da się?
10: Słuchali nas nawet przy lunchu.
11: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
10: Kacperek mieszka w Legnicy.
11: W Hajnówce słucha nas Hania.
10: Bartuś na Woli, w stolicy.
11: Skoro się wszyscy zebrali...
10: I jeszcze przekąski, napoje.
11: Czy moglibyśmy pójść dalej?
10: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
12: Bo się doczekać nie może.
10: Żeby nas znowu usłyszeć?
11: Niech tylko album otworzy.
10: Ten od sławnego Bociana?
11: Mhm. Palec na karcie położę.
10: Cudny ten prezent Floriana.
11: Czy chcesz się w dalekie z nami?
10: Właściwie to bardzo dawne.
11: By się stać.

0: być podróżnikami.
1: I odwiedzić miejsca sławne.
0: Wyobraźnię pobudzimy.
1: Chcielibyście ruszyć z nami?
0: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
1: Wraz z naszymi słuchaczami.
0: Piramidy, wikingowie.
1: Dinozaury i rycerze.
0: Każde z was się zaraz dowie.
1: Jak usłyszę, to uwierzę.
0: Rozkręcamy znów magiczny.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Nasz wehikuł historyczny.
1: Suchy piasek, mokra rzeka.
0: Otwórz album i ruszamy.
1: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
0: My się dobrze na tym znamy.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
0: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
1: Ja? A o czym niby zapomniałem?
0: Powinieneś jeszcze zakręcić.
1: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
0: Bez tego nie zacznie się podcast.
1: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
0: Tak, to sprawa bardzo poważna.
1: Trzymajcie się, kręć!

0: Zapraszam. Mam nadzieję, że masz jakieś słodycze. O, witaj, smoku. Jak miło, że jesteś.
1: Cześć, Michasiu, ale nie mam żadnych słodyczy.
0: To niestety.
1: Co, mam sobie iść?
0: Chyba żartujesz.
1: No, słyszałem, jak powiedziałeś o słodyczach.
0: Ja mam jeszcze batoniki, częstuj się.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo lubię akurat te batoniki. Zaraz, misiu, przecież to...
0: Co, takiego nie smakują ci?
1: Bardzo, to moje ulubione, dobrze o tym wiesz.
0: Dufieli, dlatego właśnie nimi cię poczęstowałem.
1: Ale tych batoników nigdzie nie można kupić.
0: Skoro nie można, to skąd je bierzesz?
1: Wojtek je sprowadza, znaczy jego kolega sprowadza, a Wojtek je od niego, no wiesz.
0: Czyli można je kupić, prawda?
1: Ale nie w sklepie. Skąd je wziąłeś?
0: Rozmawiałem o nich z Wojtkiem, mówiłem mu, że byłeś taki miły i kiedyś mnie nimi poczęstowałeś i że bardzo mi smakowały.
1: Co? I oddał ci moje batoniki?
0: Oj, tam moje, twoje, co za różnica? Ja to bym się z tobą, Adasiu, wszystkim podzielił.
1: Ale jakoś się nie dzielisz.
0: Jak to nie? Właśnie dostałeś ode mnie swój ulubiony batonik? Zgadza się?
1: No tak, ale...
0: Poczęstowałem cię, czy nie?
1: Poczęstowałeś, ale...
0: Żadne ale, Adasiu. Nie musisz mi dziękować. Dobrze, że przyszedłeś.
1: Ale ja...
0: Jedz, mam jeszcze kilka dodatkowych.
1: Masz jeszcze kilka? Jak to?
0: Aha.
1: A zresztą nieważne. Dlaczego dobrze?
0: Bo mam do ciebie sprawę. Bardzo, bardzo ważną sprawę.
1: A cóż to za ważna sprawa? Zaraz. Dlaczego w środku pokoju jesteś ubrany?
0: To jest właśnie ta poważna sprawa.
1: To nie jest żadna ważna sprawa, tylko peleryna i gumowce. Czy może śniegowce?
0: To ocieplane gumowce do chodzenia po kałużach. A to nie peleryna.
1: No jak to nie peleryna? Przecież widzę, wielka peleryna. Chyba nawet mój rozmiar.
0: Bardzo możliwe. To poważna sprawa naszych starszych dorosłych.
1: Starszych dorosłych? Wojtka i Leszka?
0: Nie. Oni są ze zwykli dorośli. Młodsi, znaczy nie młodzi, ale młodsi od...
1: Od dziadka i babci.
0: No tak.
1: Aha, to ich sprawka.
0: No przecież ci mówiłem, poważna sprawa starszych dorosłych.
1: Bardzo kolorowa sprawa, jak widzę, aż w oczy gryzie.
0: Bo dziadek widział prognozę.
1: Jaką prognozę? Sąsiadka babci Janeczki nazywa się Izolda, a nie prognoza.
0: Prognozę tej pogody. Znaczy, czy będzie ciepło, czy zimno.
1: Przecież wiem, co to jest Izolda. Znaczy prognoza. Żartowałem tylko.
0: No i zobaczył, że będą padać deszcze i śniegi i padać, i padać,
1: i padać, i padać, i padać. Jasne, zrozumiałem, co z tego.
0: I porozmawiał o tym z babcią Janeczką i doszli do wniosku,
1: że będzie padać i będą kałuże i będzie mokro.
0: I postanowili zamówić nam specjalne okrycia.
1: I tobie kupili, a mnie nie?
0: No jak to nie? Przybiegłeś do mnie od siebie z pokoju?
1: Wcale nie biegłem, tylko spokojnie spacerowałem. Nigdzie mi się nie śpieszy.
0: Otóż to. To pobiegnij teraz do pokoju Wojtka i sprawdź, czy już przyszła paczka.
1: U Wojtka? Do mnie paczka? Jaka paczka, Michasiu?
0: Niespodzianka. Lepiej biegnij i sprawdź.

0: paczka do mnie... No, nie no, super, już lecę.
1: Ale...
2: Ciekawe, czy mu się spodoba. Aha, zastanawiam się, czy peleryna nie będzie za mała.
0: Jest, jest, Michasiu, leżała w korytarzu, mam, zobacz.
2: To nie będę ci psuć niespodzianki. Sam otwórz, smoku.
0: W środku paczki są jakieś kolejne paczki, a w nich...
2: Otwieraj, Adasiu, prędzej otwieraj.
0: A w nich jakieś kolorowe pudełko. O, jeszcze jedno i kolejne.
2: Ja też znalazłem w środku 3 pudełka.
0: Słucham? Miałeś taką samą paczkę?
2: No nie wiem, czy taką samą. Jak otworzysz, to porównamy.
0: To chyba namiot.
2: Namiot?
0: Albo taka... Ta tapeta kolorowa na ścianę.
2: Nie no, jaka tapeta? To przecież płaszcz, znaczy peleryna.
0: Peleryna?
2: No.
0: Z płaszczem takie kolorowe?
2: Takie jak moje.
0: Ale to jest ogromne, wielgaśne i olbrzymiaste.
2: Może tobie jednak przysłali coś innego.
0: Nie wygląda mi na pelerynę, a tym bardziej na płaszcz.
2: Ciekawe. Słuchaj, a czy Wojtek nie miał takiej plandeki na samochód?
0: I niech pomyślę, czy miał... Kiedyś miał coś takiego po dziadku, ale tam to było... Nie, no żartujesz, prawda?
2: No pewnie.
0: Dobry żart.
2: Zakładaj już, nie ma co czekać. Zakładaj.
0: Dobrze. Michasiu, gdzie jesteś, bo nic nie widzę?
2: Bo założyłeś tyłem naprzód. Odwróć się buzią w moją stronę. Jak?
0: Teraz dobrze? O, teraz dobrze. I wszystko widzę. Oprócz nóg. Nóg nie widzę.
2: To niedobrze, bo nie zobaczysz, co jest w drugiej paczce.
0: Otóż to, druga paczka.
2: I trzecia, nie zapominaj o niej.
0: To może na razie zdejmę ten nam, to znaczy pelerynę. Kalosze? Takie jak twoje, Michasiu.
2: O, nie, na pewno nie, moje są mniejsze, ale... Piękny kolor, jak niebo.
0: Błękitne, a peleryna pomarańczowa.
2: No nie cała, zobacz.
0: W większości pomarańczowa.
2: A moje butki są czerwone, jak straż pożarna.
0: A peleryna, zielono-żółta, ta tyle kolorów.
2: I jak? Wygodne kaloszki, Adasiu?
0: Jakie cieplutkie. Nawet w śniegu nie będzie w nich zimno.
2: Oto właśnie sprawka starszych dorosłych. Te kolory takie miały być, że są takie
0: Jakie miały być? Zielone, niebieskie?
2: Od blaskowe, o. Żeby się po oczach rzucały. Pamiętasz te bezpieczne odblaski takie?
0: No pewnie. Dzięki nam w całej Polsce dzieci chodzą z odblaskami.
2: I dokładnie o to tu chodziło. Żeby było nas widać, nawet rano i wieczorem.
0: Oj, tak, masz rację. Dni się zrobiły bardzo krótkie. Ale w takich ubraniach...
2: Wszyscy nas zobaczą z bardzo daleka.
0: I ty też dostałeś 3 paczki w paczce?
2: Aha, tylko że jeszcze nie otwierałem ostatniej i nie wiem, co w niej jest.
0: Oj, myślisz, że to coś groźnego?
2: Aha.
0: Jakieś... Co ty, jakieś potwory siedzą w tym pudełku?
2: Dlatego ucieszyłem się, kiedy przyszedłeś, bo ty jesteś większy i odważniejszy.
0: No jestem od ciebie większy.
2: Jesteś.
0: To prawda, jestem. Ale w tych paczkach... Ale zrozum, no też trochę się boję.
2: Naprawdę? Ty też?
0: No może nie tak jak ty. To nawet na pewno. No ale jednak odrobinę, wiesz, nie chciałbym.
2: No dobrze, to jak chcesz, to ty otworzysz moje pudełka, a później swoje, dobra?
0: No może być. Znaczy jak to? Jedno i drugie?
2: No przecież powiedziałeś, że się nie boisz.
0: Smoki nie boją się nikogo i niczego. Gdzie to pudełko?
2: Coś tu jest. Coś owinięte folią bąbelkową. Super, popstrykamy sobie.
0: I chwila. Spokojnie, Michasiu, spokojnie. Tam w środku może się kryć, wiesz...
2: A już się przestałem bać. Otwieram.
0: To przecież zwykła, taka najnormalniejsza.
2: Nie, jest taka całkiem zwykła. Jest bardzo kolorowa.
0: No tak, ale to parasolka. Ciekawe, czy w mojej paczce będzie taka sama.

0: gigantyczna.
1: No, tylko znowu, bardzo wielka.
2: I słusznie, i słusznie. W smokowym rozmiarze, ale przepiękna.
0: Otwieramy? Na 3-4?
2: Nie, mam lepszy pomysł.
0: Aha.
2: Ubierzemy się i ruszamy do parku.
0: Ale przecież pada deszcz.
2: No i bardzo dobrze. Sprawdzimy, czy nic nie przemaka.
0: Mam lepszy pomysł. Pójdziemy pokazać się dziadkowi.
2: Tak, i podziękujemy mu za wspaniałe, kolorowe stroje.
0: Tak jest.

0: Ojej! Jaki deszcz! Rozkładamy parasolki!
1: Dobrze, dobrze, fantastycznie! Jakie kolorowe! Raz, dwa, trzy!
0: Nie da się policzyć. Nasze parasolki mają chyba wszystkie kolory świata.
1: A jak się super chlupie kaloszami no, po kałużach, prawda?
2: Ruszamy do dziadka!
1: Tak jest!
0: Dziadku, dziadku! To my!
1: Miś, Michaś i Smogadaś!
3: Wchodźcie szybciutko, basałyki, bo strasznie pada. O, wspaniale wyglądacie. Aż zrobię wam zdjęcie i wyślę Janeczce, tak?
1: Bardzo dziękujemy za te prezenty.
0: Dziadku, te peleryny są fantastyczne. I te kalosy.
1: A parasole, jakie kolorowe.
3: Widziałem was już, kiedy przechodziliście przez polankę. O, wspaniale. Czyli kierowcy z daleka też was zobaczą.
1: Na pewno nas zobaczą.
0: Ale chyba nie będziemy tak długo chodzić, bo... No bo ten deszcz nie będzie chyba padał wiecznie, co nie?
1: Wiesz co? Wojtek mi kiedyś opowiadał o deszczu, po którym był ten... poczekaj... Był potop.
0: Czekaj, rzeczywiście, Leszek też coś mi mówił o potopie.
1: Deszki mówił?
3: No, zapowiada się bardzo deszczowa pogoda i te kolorowe stroje na dłużej wam się przydadzą. Ale ważne, żebyście byli widoczni dla bezpieczeństwa.
1: Ale ten potop był chyba bardzo dawno temu i jeszcze jakiś statek zrobili, tak, tylko
0: tak,
1: nie wiem
0: tak,
1: kto.
0: Czekaj, coś ze zwierzątkami,
1: tak, ze zwierzątkami,
0: że tam płynęli dalej i że tam ziemi nie było widać.
1: Tak, nie było widać.
3: Tylko mgła wydobywała się kiedyś z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. I deszcze nie padały.
1: Słucham?
3: Podobno przed potopem ziemia była otoczona firmamentem lub sklepieniem wodnym, tworzącym efekt dla klimatu ziemi. To były takie wody, które zostały uwolnione, powodując potop. No, czyli wydaje mi się, że przed potopem może rosa i obfite zasoby wody wystarczały, żeby wszystkie rośliny i stworzenia były nawodnione, ale bez deszczu.
0: Jak to? I nie padał deszcz?
1: To nic dziwnego, że jak spadł, to wszystko zalało.
3: O, tak, tak, Noe usłyszał. Wejdź wraz z całą twą rodziną do Arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
0: Aha, trochę nie rozumiem. Super opowieść. Czyli ten Noe, to miał zbudować wielki statek?
1: No i tam zabrał swoją rodzinkę i musiał też zabrać na Arkę wszystkie zwierzęta, bo miał padać deszcz, to dobrze zrozumiałem?
3: Tak, tak, tak, usłyszał tak. Za 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał 40 Ojej. Dni i 40 nocy, Ojej. Żeby zniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi.
1: 40?
3: 40.
1: A czym była Arka, dziadku Michasia?
3: To podobno była pływająca drewniana konstrukcja zbudowana przez Noego, żeby mógł on ocalić siebie, swoją rodzinę i przedstawicieli wszystkich rodzajów zwierząt przed nadciągającym potopem.
1: A duża była ta Arka?
3: Według materiałów była pływającym obiektem wykonanym z drzewa żywicznego. Miała 300 łokci długości, szerokości 50 łokci i wysokości 30.
1: Moich łokci czy Michasia łokci?
0: Ale łokciami ją budowali jak?
1: Właśnie, to jest ciekawe pytanie.
3: Nie, nie, nie, to była taka miara długości. Jeśli przyjąć, że łokieć miał 44,5 cm, to wymiary Arki miały 133,5 metra długości, 22,3 metra szerokości i 13,4 metrów wysokości.
1: Ciężko to wszystko pojąć.
3: Trzy piętra takie.
1: Trzy piętra. A po tym zalewie.

0: staniu ziemi długo mieli nią pływać tą arką?
1: Wody podniosły się ponad najwyższe góry, ponad 15 łokci, czyli tak, no, z metr ponad najwyższe góry była woda.
2: Znowu te łokcie.
3: Właśnie, też to miałem powiedzieć.
1: A wody stale się podnosiły na ziemi przez 150 dni.
3: Jej!
1: To tak z pół roku.

0: Smagur Ararat w dzisiejszej Turcji na pograniczu z Armenią.
1: No, fajnie byłoby to zobaczyć, taką arkę.
2: I zobaczymy. Zobaczymy, co? Adasiu, tak. Zapomniałeś o albumie Floriana?
1: No tak.
0: No, chłopaki, to przynieście wszystko, żeby wyruszyć na wielką wyprawę.
2: Bańkownica z kropelkami mleka wielbłądziego gotowa.
1: No to pompujemy.

0: A teraz posypujemy bańkę pyłem z piramidy. Wskakujemy do chmurki.
1: Otwieramy album.
0: Wskazujemy właściwą stronę z Arką Noego. I co teraz?
1: I jeszcze zaklęcie od Bociana Floriana, który nam podarował album.
0: No tak, tak, tak. Jasne, to ten. To zaczynaj, Adasiu.
1: A tak jest, oczywiście. Uwaga, zaczynam! Wietrze, przyjacielu przygód wiej,
0: przenieść nas w świat marzeń chciej,
1: zanieść nas do miejsca tego,
0: w albumie Floriana pokazanego
1: i przez nas palcem wskazanego.
0: Jej.
1: A, co?
0: A gdzie my jesteśmy, Adasiu? Co to za miejsce jest?
1: No właśnie,
0: jest?
1: Ale zaraz, nie poznajesz to?
0: Nie.
1: Tu przecież nie, to niemożliwe.
0: No, wygląda jak taka większa łódka, ale wcale nie największa. Teraz te statki są olbrzymiaste.
1: Wygląda jak ta na obrazku, ale może trochę inaczej.
0: Wiesz, to może trudno zobaczyć, bo cały czas ten deszcz pada.
1: No tak, 40 dni i 40 nocy, tak mówił dziadek, a to sporo,
0: to
1: prawda?
0: Sporo. Ale ci ludzie tutaj, to oni dopiero musieli zmoknąć, co? Mm-hmm.
1: Bo nie mieli takich peleryn i kaloszy, jak my dostaliśmy.
0: O, zobacz, a z tamtej strony, o tam, wciąż idą zwierzęta takim rzędem.
1: Widzę, lwy i tygrysy. O, bogowieczek i krówek, zobacz.
0: I nikt nikogo nie podgryza.
1: Zobacz, na tej arce wciąż coś robią.
0: To pewnie ci synowie Noego. No wiesz, spieszą się, żeby zdążyć przed tym potopem.
1: Tak, jego rodzina ciężko pracuje. Dobrze, że nas nie widzą, że nasza bańka dla nich wygląda jak zwyczajna chmurka.
0: Bo w tych naszych peleryniach to od razu by nas dostrzegli.
1: Pewnie, strasznie nudno byłoby płynąć tyle czasu.
0: Oj, dookoła żadnej, prawda, ziemi, ani górek, nic, tylko woda i woda i woda.
1: To prawda. Oho, zobacz, to już chyba koniec tej kolekcji zwierzaków.
0: Aha, o, na końcu, zobacz. No to wiadomo, żółwie i ślimaki.
1: One wolno człapią. Dobrze, że chociaż na nie poczekali, nie?
0: Słyszałeś, no wiesz, wszystkie mieli zabrać, to czekali, nie?
1: No tak, ale zaraz, nigdzie nie widziałem smoków.
0: Może weszły wcześniej, wiesz, smoki są szybkie.
1: Mogło tak być.
0: No. Ojej?
1: Ojej! I po herbacie! Nic już więcej nie zobaczymy, Michasiu.
0: Mam nadzieję, że dziadek nie zapomniał podłożyć liści do miękkiego lądowania.
1: Za chwilę się przekonamy. Michasiu!
0: O, dziękujemy.
1: Ale mięciutko się upadało, dziękujemy.
2: A już wróciliście? A widzieliście Arkę?
1: Aha, i zwierzęta, i dziwnie ubranych ludzi widzieliśmy.
0: Dziadku, a czy to znaczy, że naprawdę była ta Arka Noego i Wielki Potop?
1: Wszystko było tak, jak w tej opowieści.
0: Tak jak na obrazku w albumie Bociana Floriana, naprawdę?
1: Prawie było identyczne.
2: Dzięki albumowi możecie się przenosić i oglądać to, co zaznaczyliście.
0: Zgadza się, dziadku, bo widzieliśmy przecież i dinozaury, tak, i stare łodzie.
1: Tak. Ale ta chyba była jeszcze starsza, tę, którą teraz widzieliśmy.
2: Basałyki, co jest najważniejsze w waszych wyprawach historycznych?
1: No jak to wszystko jest ważne? I bańkownica z mlekiem wielbłądzicy.
0: I pył z piramidy, tak, którym posypujemy bańkochmurkę?
1: Tak, i jeszcze formuła magiczna jest bardzo ważna.
0: Jaka formuła? Nie zabieramy żadnej formuły.
1: Michasiu, jak to nie? A magiczne zaklęcie od Floriana?
0: No to zaklęcie tak, ale nie żadna formuła.
1: Ale to jedno i to samo.
2: Tak, masz rację, formuła i zaklęcie tak.

0: to samo, ale co jest w waszych wyprawach najważniejsze?
1: Najważniejsze? A, najważniejsze jest to, że zabieramy ze sobą wszystkich, którzy chcą nas wysłuchać.
2: Każdego, kto chce.
1: Tak.
2: Każdego,
1: tak.
2: Gdzie by nie mieszkał.
1: Tak, to prawda. Dostajemy wiadomości z całego świata.
0: Wasze wyprawy są możliwe za sprawą wyobraźni. To w niej tkwi największa magia.
1: No tak, to prawda, ale...
0: Ale czas już wracać, basałyki. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Ale dziadku, zaczekaj, jeszcze nam nie powiedziałeś, dziadku.
1: Dziadku Michasia, no.
2: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć? Czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać.
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci szpiedzy. Gdy już chwilę odsapniemy,
1: kartę nową wybierzemy.
2: Znów zaklęcie wypowiemy.
1: I was w podróż zabierzemy.
2: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: No to prawda, ale co z tego?
2: Kiedy się przenosimy w czasie, to...
1: To jest to takie ciekawe.
2: Takie ciekawe, że aż mi burczy w brzuszku.
1: No nie, znowu chyba żartujesz.
2: O, proszę, słyszałeś?
1: Chłopcy, chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
1: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Michasiu, Michasiu.
1: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
0: Musicie wyruszyć. Kolejny raz na historyczną wyprawę.
1: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
1: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu? Przed potopem?
1: Przed wiekami? W odległych krańcach świata?
0: Jeszcze dawniej i jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nie dotarł?
1: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
2: I odrobineczkę odpocząć?
1: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
2: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście, basałyki.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata.
0: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
2: Do usłyszenia.
1: Słuchajcie nas, pa pa.
2: Pa pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? To szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek. A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, opędź.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Zosia Montowska, witamy serdecznie w naszej radiowej świetlicy i zapraszamy do wspólnej zabawy. Dzisiaj jesteśmy z wami jak zawsze do 18.00.

No i witam was serdecznie ponownie w naszej radiowej świetlicy, uśmiechnięta i radosna. Z wielu powodów dzisiaj was witam, chociaż mam takie wrażenie, że ja zazwyczaj jestem uśmiechnięta i radosna. Nie, pamiętam, że kiedyś byłam jeszcze zasmarkana. Tak, zdarzyło mi się to przez alergię. Wiosną takie spotkanie również z wami miałam. Ale dzisiaj, kiedy tak patrzę za okno naszej radiowej świetlicy, widzę to przepiękne słońce i zapowiedź wakacji już tuż za rogiem, no to jak tu się nie uśmiechać? A do tego wszystkiego jeszcze piątkowe popołudnie, czyli wiadomo, że początek weekendu, och, no sama radość. Ciekawa jestem, czy wam także dobry humor dzisiaj sprzyja, a jeżeli tak, to z jakiego powodu? Za moment usłyszycie pytania, jakie dzisiaj dla was przygotowałam, ale najpierw chciałam, zgodnie z wczorajszą moją obietnicą, zapowiedzieć piosenkę, która w naszych muzycznych puzzlach była tą piosenką, której tytułu poszukiwaliśmy. I udało nam się go odnaleźć dzięki Karolinie i Dorotce. Wczoraj nie pojawiła się ta piosenka w naszej radiowej świetlicy, ale dzisiaj właśnie za chwil kilka będzie ona tutaj rozbrzmiewała. Zatem proszę bardzo, z naszego magicznego Encanto utwór pod tytułem Nie mówimy o Brunie. A ciekawa jestem, jaka piosenka, jaki tytuł piosenki przez nas będzie dzisiaj poszukiwany w muzycznych puzzlach. No, to jeszcze jest zagadka.

No, o tym, że sport to zdrowie, do czego przed momentem przekonywały nas czereśnie. Ja chyba was przekonywać nie muszę, bo podejrzewam, że wszyscy o tym doskonale wiecie. Zresztą bardzo często do tego tematu nawiązujemy w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo często

Często wy w rozmowach z nami również podkreślacie, jak ważny dla was jest sport, jak często lubicie sięgać po najróżniejsze sportowe dyscypliny. No i mogę wam uchylić rąbka tajemnicy, że dzisiaj o jednej z takich sportowych dyscyplin będziemy sobie rozmawiać, ale na razie nic więcej nie powiem, bo obiecałam wam pytanie.

22 645 2055. Robimy dzisiaj ranking waszych ulubionych i tych najmniej ulubionych dyscyplin sportowych. Śmiało dzwońcie!

0: Najpiękniejsze piosenki. Tak nazywa się tytuł piosenki, który przed momentem pojawił się w naszej radiowej świetlicy. Piosenka ta pochodzi z płyty Stwory z Mory i Upiory. Tam zresztą jest bardzo dużo fajnych piosenek. Polecam wam ją serdecznie, bo choć płyta ta ma już, no, parę lat ma, to piosenki, które się na niej znajdują, są bardzo uniwersalne. Należą do grona moich ulubionych, co chyba nikogo nie dziwi, no bo za sam tytuł można te piosenki po prostu uwielbiać. No, a do tego wszystkiego wspaniałe wykonania, fenomenalna muzyka i bardzo przyjemne i mądre teksty. Ale ja obiecałam wam, że dzisiaj będziemy sobie na tematy sportowe rozmawiać, prawda? Zatem już powolutku, pomalutku do tego właśnie wątku będziemy zmierzać. No to teraz słuchajcie, zamknijcie oczy i sobie wyobraźcie. Dwie drużyny, piłeczkę, kij, mnóstwo biegania, ale także świetnej zabawy. Brzmi trochę... jak baseball? No rzeczywiście, można znaleźć tutaj pewne podobieństwa, jednak to jest zupełnie inna gra. Co to za gra? O jej tajnikach i ciekawostkach będzie opowiadał nasz dzisiejszy gość, którym jest Łukasz Szymborski, trener i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No już jeżeli słuchacze wsłuchali się w zapowiedź, jak pana przedstawiałam, to już rozgryźli, o jaki sport chodzi, ale jeżeli nie, to żeby tutaj się stało zadość wszelkich informacji, ogłośmy teraz wszemi wobec, co dzisiaj będzie tematem naszej rozmowy.
1: Będziemy rozmawiać o grze w palanta, o polskiej tradycyjnej grze w palanta, która ma wspaniałą historię, ale też powraca w niesamowitym, takim nowoczesnym, sportowym wydaniu.
0: No właśnie, bo korzenie palanta tak mniej więcej nawet okolice XVI wieku, prawda? To jest ten czas, gdzie można znaleźć informacje dotyczące tego sportu.
1: Niektórzy historycy wierzą, znaczy udowadniają, że nawet w średniowieczu, nawet szybciej był sport z kijem i z piłką. Od XV wieku wiemy, że właśnie był kij służący do gry popularny. Sama nazwa jest z XVI wieku, także tak, 600 lat tradycji, niesamowita historia. No i jak udowadniamy, że ktoś 17 lat po Grunwaldzie już grał w palanta, to rzeczywiście jest interesujące.
0: No ja powiem,

0: szczerze, że rzeczywiście bardzo dawno nie słyszałam o tym, żeby ktoś grał w Palanta. Tym bardziej się cieszę, że ta gra, ale też zabawa, no bo przecież tutaj jest bardzo dużo dobrej zabawy, wraca do łask, że jest odkrywana przez młodych ludzi.
1: Jest odkrywana, ale też widzimy, że niektóre szkoły grają. To nas bardzo cieszy, jak widzimy zdarte kije i rzeczywiście, że w niektórych szkołach to jest ulubiona gra szkolna, właśnie w takich mieszanych szkołach, bo mężczyźni, panowie, wiadomo, że piłka nożna to jest zawsze gdzieś tam najważniejszy sport dla nich na świecie, ale niektórzy odkrywają swoje umiejętności, swój refleks, swoje właśnie doświadczenie w Palancie i to jest piękne.
0: No to może wyjaśnijmy sobie, na czym polega ta gra, skąd się ona wzięła i czym właściwie jest Palant?
1: Gra polega, to jest zespołowa gra, czyli mamy dwie drużyny po 8 osób i pole, wyobraźmy sobie taki orlik, 50 na 20 metrów. I z krótszego miejsca, z krótszego tego rogu wybijamy piłkę w całe te pole, czyli jest jedna drużyna, która wybija piłkę drewnianym kijem i tutaj warto zauważyć, że różnicą z baseballem jest to, że w Palancie sami sobie podrzucamy piłkę, czyli najważniejsze jest to, żeby dobrze sobie porzucić i uderzyć tą piłkę w miarę mocno w pole, a w tym polu stoi drużyna przeciwna, która tą piłkę łapie i stara się jak najszybciej odrzucić. Potem jest zmiana rolu, tutaj też jest właśnie to bieganie po wybiciu, czyli dużo elementów, 5 takich podstawowych elementów, czyli wybicie, bieg, łapanie, zbijanie oraz podania między sobą piłką, które wpływają na to, że to jest ogólnorozwojowy sport. Sam sport właśnie pochodzi z Polski i nazwa jest z języka włoskiego, czyli w XVI wieku modny włoski, włoszczyzna, bo nas forza. Wtedy właśnie powstała nazwa, pierwsze zapiski są właśnie o nazwie gry. Nazwa Palant pochodzi od włoskiego słowa palla, czyli piłka. Palante to był piłkarz od XVI wieku, już nazwana jako właśnie polska gra w Palanta i przez lata miała wspaniałą historię, wspaniała tradycję. Grano właśnie nawet Polacy, którzy wypłynęli, zakładali pierwszą kolonię w Jamestown w Ameryce, czyli od Polaków też zaczynała się Ameryka. Oni udowodniono, że oni w 1609 już grali w Palanta dla rozrywki po pracy, a Indianie się przyglądali ze zdumieniem, ze zdziwieniem. Także są historycy, którzy twierdzą, że właśnie baseball powstał od Palanta, ale my wiemy, że właśnie gra w Palanta jest prostsza niż gra w baseball. Jest tańsza przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprzęt. Tutaj kij, piłka, kawałek terenu, grupa osób i tutaj pragnę też zauważyć, że w różnym wieku, ale różnej płci, czyli jak gramy turnieje, czy dla dorosłych, czy dla dzieci, czy dla seniorów, to zawsze te składy są mieszane. Także tutaj nie ma żadnego podziału przez to, że dzieci nie rywalizują bezpośrednio ciałem, czyli nie przepychają się, nie liczy się wzrost. To jest gra dla każdego i każdy może w niej równoznacznie grać.
0: Ja tutaj widzę, że pan przyniósł sprzęt potrzebny do gry w Palanta i rzeczywiście ten kij jest bardzo podobny do tego baseballowego, ale jest po pierwsze dużo lżejszy.
1: Otóż to.
0: A po drugie też troszkę inaczej wygląda.
1: Tak, tutaj jeżeli chodzi o kij, on jest krótszy. On jest krótszy niż kij baseballowy, przez to, że wybijamy jednorącz. Piłkę porzucamy jedną ręką, drugą w drugim ręku trzymamy kij i żeby manewrować lepiej tym kijem, on jest krótszy i on jest leciutki. To jest 400 gramów, czyli tak jak rakieta tenisowa i tutaj też tym samym kijem grają dwumetrowi zawodnicy w polskiej lidze palantowej i tym samym kijem grają 8-letni zawodnicy juniorzy. Także tutaj jest ta uniwersalność tego sportu też pokazana, że wszyscy wybijają jednym kijem, który jest lekki, a liczy się szybkość, technika, no i to doświadczenie przy wybiciu.
0: Mhm. A piłeczka z kolei jest podobna, to jest właściwie tak, ta tenisowa.
1: Tak, to jest piłka tenisowa. Są też miękkie piłki, ale jeżeli chodzi o przywracanie gry w Palanta, jeżeli chodzi o to, żeby wszyscy zaczęli znowu grać w Palanta i też jeżeli chodzi o dostępność sprzętu, to piłka tenisowa, używana piłka tenisowa też często, czyli już rozbita, jest idealna, jeżeli chodzi o wybicie i aerodynamikę, ale też o bezpieczeństwo, czyli my wiemy, że 40-50 lat temu grano z piłek takich twardych, z końskiej skóry, z końskim włosiem, albo też potemblanych i one mogły nie tylko zrobić zawodnikom krzywdę, ale też otoczeniu, dlatego piłka tenisowa jest idealna, jeżeli chodzi właśnie o grę, bo ona jak uderzy kogoś, to wiadomo, że jest delikatny ból, ale ona jeszcze krzywdy nikomu nie zrobiła. A jeżeli chodzi o dostępność, to jak idziemy do parku i wybijamy, rzeczywiście dużo piłek jest potrzebnych, bo one gdzieś uciekają nam po krzakach, to jest wybicie, to jest rozstrzał i też jak nawet młodzieżowi, dziecięcy, juniorscy zawodnicy wybijają na 50-60 metrów tą piłkę, to ona rzeczywiście gdzieś tam może nam się schować. Także kij, piłka, kawałeczek terenu, grupa i możemy grać.
0: No właśnie, z tym kawałeczkiem terenu to też myślałam, że rzeczywiście tylko kawałeczek wystarczy, ale z drugiej strony, jak pan powiedział o takich dalekich wybiciach, to doszłam do wniosku,

0: tylko że jednak może takie przydomowe podwórko może się okazać za małe.
1: Można skrócić boisko, bo wtedy w Palancie celem każdego zawodnika wybijającego jest przebicie całego boiska, czyli za ostatnią linię, jeżeli wybijemy za ten orli, który mówiliśmy, wtedy jesteśmy najlepsi na boisku, wtedy wszyscy, którzy są na bazę, zdobywają punkty, tak zwany zapłot, i w momencie, kiedy go skrócimy, te boisko, i rzeczywiście to będzie łatwe do osiągania, możemy po prostu tą zasadę wyłączyć i grać tylko te krótsze piłki i bawić się również na podwórku.
0: No i w ten sposób na przykład oszczędzimy okno sąsiada.
1: Oczywiście, oczywiście. Też dobrą zabawą jest nawet samo rzucanie piłką, czyli samo to, jak my właśnie rozdajemy te piłki tenisowe, które dostajemy gdzieś od kortów. Sama ta koordynacja ruchowa przy rzucaniu w parach i łapaniu jest istotna, bo to jest podstawowe ćwiczenie, ale bardzo istotne dla rozwoju całego organizmu.
0: O, właśnie, właśnie. Bardzo się cieszę, że pan o tym powiedział, o tym, jakie ćwiczenia należy wykonywać przed treningiem, po treningu, w trakcie, bo to przecież nie polega tylko cały czas na grze, ale także trzeba ten organizm, to nasze ciało odpowiednio nakierować na to, że za chwilę będzie taki, a nie inny sport uprawiany.
1: Tak, tutaj w Palancie oprócz tego, tej właśnie siły, czy przy wybiciu, przy rzucie, liczy się technika. Czyli tak w boksie wyjście od kolan, od samych nóg i zamach całym ciałem, linią barkową, linią biodrową, jest istotny. Tak właśnie przy wybijaniu, wyprostowana ręka, żeby ta piłka nie była pchnięta, tylko rzucona. To jest gdzieś na dzień dobry, bo niektórzy zawodnicy, juniorscy, ja mówię o 8-10-latkach, to mają i automatycznie rzucają, a niektórzy rzeczywiście pchają. Czyli gdzieś te rzucanie piłką jest istotne, no ale właśnie też te przygotowanie, żeby całe ciało grało razem z nami.
0: Otóż to, i to jest bardzo istotne, bo po pierwsze w ten sposób szlifujemy swoją technikę gry, a po drugie zapewne też unikamy kontuzji.
1: Oczywiście, oczywiście. Tutaj rozgrzewka i właśnie te rzucanie w parach zawsze jest aż denerwujące dla zawodników, bo oni by chcieli tylko grać, ale tutaj ta umiejętność rzucania piłkach w parach, czy półgierek właśnie w trójkach jest istotna przez to, że trenujemy elementy, które potem na boisku nam się przydadzą.
0: Tak. No i właśnie bezpieczeństwo też podejrzewam jest kluczowym elementem, o którym zawsze się przypomina na treningach, bo wiem doskonale, że jak człowiek jest w takim ferworze walki o zwycięstwo, no to czasami chce się na to przymknąć oko, ale rozumiem, że nie. Tutaj jest to rzeczywiście także bardzo, bardzo pilnowane.
1: Oczywiście, tutaj jest wybicie piłki kijem. Pamiętajmy, że ten zamach nawet zawodnika, który jest 8-latkiem, czy już nawet 14-latkiem, to już jest naprawdę świst. To jest przy dobrej technice. Ten zamach jest bardzo, bardzo mocny i oczywiście bezpieczeństwo i odległość od tego, żeby nikt kijem nikogo nie uderzył, jest absolutną podstawą.
0: O tym, czy zdarzają się rodzeństwa, a może całe rodziny grające w Palanta, o tym sobie porozmawiamy z naszym gościem zaraz po piosence, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: O, właśnie, właśnie, o sukcesach sportowych to też sobie za moment będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Łukasz Szymborski, trener i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Panie Łukaszu, witam serdecznie jeszcze raz po piosence.
1: Witam, witam.
0: No to może od razu o tych sukcesach powiedzmy, bo wczoraj był bardzo wyjątkowy dzień dla wszystkich zawodników grających w Palanta.
1: Tak, jeżeli chodzi o juniorów, to trzeci raz dopiero w 600-letniej historii takie wydarzenie, czyli Mistrzostwa Polski Juniorów w Palanta 2026. Wydarzenie na AWF-ie, które ściągnęło 12 drużyn z całego kraju, gdzie graliśmy równolegle przez 7 godzin na trzech boiskach, gdzie rzeczywiście Palant się wylewał, aż jeżeli chodzi o emocje. No i właśnie przez te 3 lata widzimy, jak ci zawodnicy, którzy dołączają, a ci, którzy trenują już dłużej, jak oni podchodzą poważnie do tych rozgrywek, jak oni z każdym turniejem są coraz lepsi, jak z każdym turniejem ten poziom rozrywek juniorów jest coraz lepszy, to nas buduje do tego, że za kilka lat będziemy mieli rzeczywiście profesjonalnych i bardzo dobrze wyszkolonych od dziecka zawodników.
0: I to jest super, prawda? Bo to pokazuje, że to nie jest coś takiego, że młodzi ludzie, którymi przecież są nasi słuchacze, nie poszukują różnych dyscyplin, które będą trochę oryginalne, trochę zaskakujące dla innych, prawda? Takie poszukiwania są też super.
1: Otóż to, jeżeli chodzi o grę w Palanta, to zarażają się wszyscy zawodnicy od pierwszego wybicia, czyli w momencie, kiedy podrzucimy sobie tą piłkę i rzeczywiście poślemy ją na daleką odległość.
0: I uda nam się trafić.
1: Tak. A wiemy, że gdzieś mamy tą kulturę amerykańską przenikniętą i ten baseball, ci baseboliści amerykańscy, nawet w szkołach tych dziecięcych, też zawsze gdzieś w filmach się przewijali i na pewno część z dzieci marzyła o tym, żeby kiedyś w takim sporcie atrakcyjnym, bo to jest troszkę inny sport niż te sporty z dużą piłką, czyli piłka nożna, koszykówka, siatkówka, oczywiście te wszystkie sporty, które przyszły do nas z zagranicy, jak najbardziej są super, ale jeżeli chodzi o właśnie taki sport typowo z kijem i piłką, to on daje troszeczkę innych emocji, przez to, że właśnie nawet jeżeli nie czuliśmy się dobrze w innych sportach, w tych, gdzie tam gdzieś się musieliśmy przepychać, gdzieś musieliśmy wyskakiwać na przykład, bo też siatkówka, koszykówka to nie dość, że wzrost, to jeszcze ten wyskok i cały czas kontakt. Jeżeli chcemy poznać sport, który rzeczywiście jest bardzo taktyczny, bardzo techniczny, ale bardzo dynamiczny, to Palant jest idealny do spróbowania.
0: A jak to się stało, że pan w ogóle zainteresował się tym sportem?
1: Ja znam ten sport od dzieciństwa. Ja pochodzę z Ziałdowa, z Mazur, gdzie w wieku 9 lat do jednego z sąsiadów przyjechał kuzyn ze Śląska i nas nauczył grać. I wtedy oczywiście na początku była noga od stołka, potem ucięta przez mojego tatę łopata, sam drążek, a potem kij, który mam tutaj ze sobą, czyli który jest właśnie tym kijem z dzieciństwa.
0: Naprawdę? Taki pierwszy, prawdziwy?
1: Pierwszy, tak. Od którego też rozpoczął się program Palant Powraca, czyli to też był pierwszy kij. Ja jeszcze dokończając, to w szkole grano w Palanta. W Działdowie był popularny, u mnie na podwórku tak samo. Palant był potem popularny jak piłka nożna, czyli dla mnie ten sport był naturalną częścią.
0: Uprawiałem różne sporty. Zarażał pan wszystkich po kolei.
1: Miałem kij, w sensie takim, że bez mnie nie można było grać. To tak jak z piłką nożną. W 14 roku stwierdziliśmy z przyjacielem Maćkiem, który tutaj już był u państwa, że właśnie zrobimy organizację, zrobimy stowarzyszenie, które doprowadzić do organizacji Polskiej Ligi Palantowej dorosłych wtedy. No i właśnie to było 12 lat temu. Od 3 lat bardzo mocno działamy z juniorami i to nadaje nam rzeczywiście. Ja sam jestem trenerem 3 drużyn legijnych. Mam troszeczkę tych podopiecznych pod sobą, ale widzę, jak oni z treningu na trening rozwijają się, jeżeli chodzi właśnie o technikę. I to jest piękne, że oni może by nie pomyśleli sobie, żeby trenować jakiś sport na poważnie, bo gdzieś, no wiadomo, mogli nie odnaleźć sportu, ale tutaj co najpiękniejsze, to też to są jedne klasy, czyli

0: Te klasy też się integrują dodatkowo poza szkołą, przyjeżdżają na turnieje, przyjeżdżają na treningi i dla nich to jest też wspaniała sprawa do integracji takiej grupy.
1: Tak sobie pomyślałam, że oczywiście to jest fantastyczna gra, którą można sobie uprawiać tak, powiedzmy, trochę rekreacyjnie dla przyjemności, ale też taka, w którą się naprawdę można zaangażować na takim sportowym poziomie.
0: Oczywiście, oczywiście, bo tutaj też dużo rzeczy do odkrycia jest. Wiadomo, jak my mamy sporty gdzieś zachodnie, dostajemy całe książki z instruktażem dla trenerów, które są tylko tłumaczone i przekazywane dalej, czy teraz na YouTubie, oczywiście wszystkie materiały wideo. Tutaj troszeczkę generycznie jest to robione od zera. Mamy książki sprzed 100, 150 lat, nawet starsze. Teraz w Uniwersytecie Jagiellońskim dochodzimy do książki właśnie tej pierwszej, z XV wieku, do tych pierwszych zapisków. Ale wszystko jest od nowa robione i ci trenerzy, którzy rzeczywiście trenują te drużyny, mają A, wolną rękę, B, sami tworzą to, czyli sami od zera, od podstaw, oczywiście sami też są często graczami, czyli podpatrują od dorosłych, ale jeżeli chodzi o półgry, o sam program treningowy, to wszystko jest od zera robione i no, to jest piękne.
1: I jeszcze taka druga refleksja przyszła mi do głowy, kiedy pan opowiadał o tych najróżniejszych treningach, które mają miejsce, że tak naprawdę w momencie, kiedy młody człowiek zaczyna jakąkolwiek dyscyplinę sportu uprawiać, to w to uprawianie, w to trenowanie właściwie cała rodzina się angażuje. Czy zdarzało się tak, że na przykład rodzeństwo wciągało się nawzajem?
0: To jest oczywiście tak, ale tutaj przede wszystkim dzieci plus rodzice. Czyli to jest to, że my najpierw trenowaliśmy, na przykład jeżeli chodzi tutaj o warszawski ośrodek, dzieci legijne, potem zaczęli przychodzić rodzice i teraz rodzice są zawodnikami dorosłych drużyn razem z, właśnie z tymi w kategorii otwartej, z tymi dziećmi grają. Także
1: takie rodzinne drużyny, tak, ale super.
0: Nie drużyny. Jest drużyna główna, w której rzeczywiście ojciec z synem są tak dobrzy, że grają w pierwszym składzie przez to, że dużo trenowali, bardzo dużo trenowali, ale też właśnie do takiego poziomu doszli, że mogą grać razem w pierwszej drużynie w kategorii otwartej. Od przyszłego sezonu też chcemy właśnie z Legią Palskus, czyli z naszą szkółką Legii, otworzyć typowe grupy rodzic plus dziecko, gdzie właśnie tak będzie można trenować, bo to jest gra na tyle uniwersalna, że właśnie dzieci mogą być lepsze od rodziców, a to dla nich by było przepiękne.
1: Ja tak sobie myślę, że to jest w ogóle fenomenalny pomysł, łączenie sportu w takie rodzinne spędzanie czasu i to właśnie nie na takim polu rekreacyjnym, tylko takim naprawdę już stricte sportowym, angażującym właśnie trenera i wszystkie te wymogi, które z tym są związane, prawdziwy sprzęt, a nie, tak jak pan opowiadał, ten taki patyk od stołka.
0: Tak, dokładnie. To jest to, że właśnie już jeden z tych rodziców jest już trenerem Legii również, tak się zaangażował i to jest piękne, że oprócz właśnie tego sportu jest ta rodzinność, bo też pamiętajmy, że sport taki globalny zaczął się nie tak stosunkowo niedawno temu. 50-60 lat temu ta globalizacja połknęła ten sport, duże pieniądze, a przede wszystkim sport był rodzinną rozrywką wyjścia po obiedzie w niedzielę, żeby razem pospędzać troszeczkę czasu i właśnie gra w Pananta takim sportem była, gdzie każdy wyszedł, jeden trafił, drugi nie trafił, w piłkę wszyscy się śmieli, dobrze bawili i to jest według mnie ta prawdziwa definicja sportu. Nie ten sport globalny z pieniędzmi, tylko właśnie sport, który gdzieś, jeżeli chodzi w ogóle o definicję sportu, to pochodzi od słowa disporte, czyli udania się za bramę miasta, żeby oddać się rozrywkom troszeczkę oddzielnym od tego, co robimy na co dzień. I to jest właśnie cała esencja Pananta, że tutaj jeszcze nie ma pieniędzy, bo też często dostajemy pytanie, ile zarabia najlepszy panancista. Nie, to jeszcze są amatorzy, którzy gdzieś tam dopłacają ze swoich pieniążków, ale wszyscy się równie dobrze bawią i może nawet lepiej, jak jeszcze tych pieniążków nie ma.
1: No i to jest też ten element taki sportowy, mam tutaj na myśli właśnie rodzica i dziecko, gdzie już kończy się rola rodzica stojącego gdzieś przy bramce, przy siatce i po prostu kibicującego, ewentualnie machającego do dziecka, tylko oboje muszą się w to zaangażować i nawet tak sobie myślę, że to jest w ogóle super fantastyczne, bo no, rodzice też uprawiają wtedy sport, czyli tak na dobrą sprawę rodzinnie dbamy o nasze zdrowie.
0: Otóż to tutaj całe rodziny. My też mamy właśnie takie rodzinne treningi otwarte dla wszystkich. Zaraz na jeden z nich jadę, gdzie rzeczywiście całe rodziny, dwóch synów, mama, tata przychodzą na trening i razem się dobrze bawią, bo tutaj też właśnie nie ma tej rywalizacji, że ktoś jest większy, ktoś jest mniejszy, ktoś jest szybszy. Tutaj rzeczywiście liczy się ta dobra zabawa, no i to jest dla rodzin idealne.
1: Czy trzeba posiadać jakieś szczególne umiejętności?

a może jakieś wskazówki nasz gość przygotował dla tych z Was, którzy właśnie teraz wpadli na pomysł, że bardzo chętnie spróbowaliby gry w Palanta. Jeżeli chcielibyście usłyszeć odpowiedzi na te pytania, to zostańcie z nami. Wracamy po piosence.

0: Dzień na sportowo, tak nazywa się piosenka, która przed chwilą rozbrzmiewała w naszej radiowej świetlicy, wyśpiewana przez zespół Chochliki, ale my teraz nie będziemy śpiewać, będziemy kontynuować naszą rozmowę na temat gry w Palanta. No i właśnie teraz ja wiem, że jako taka wisienka na torcie pozostały te pytania, które w głowach naszych słuchaczy zapewne od początku naszej rozmowy rozbrzmiewają. Czy trzeba posiadać jakieś szczególne umiejętności, by grać w Palanta?
1: Absolutnie nie. Tutaj można nie mieć doświadczenia z żadnym sportem, można nic nie potrafić i przyjść od zera, nauczyć się grać. My mamy 12-letnie doświadczenie w nauce gry w Palanta. Wszystkich nauczyliśmy od zera i rzeczywiście było te tysiące osób, gdzie te wybicie, jeżeli ktoś myśli, że ja nie trafię. Absolutnie nie. Wystarczy kij złapać troszeczkę wyżej, nie na samym końcu, tylko wyżej rękojeści. Piłkę przed wybiciem podnieść do góry nad głowę, kij trzymać przy uchu i z krótkiego zamachu wybije każdy.
0: Czyli tylko nie w palce.
1: Nie w palce, oczywiście. To piłkę porzucić i tylko nie w palce. Ale to jest to, że jeżeli prowadzimy jakiekolwiek zajęcia, wszyscy zawodnicy trafiają. Nie przychodzimy dalej, dopóki każdy z zawodników nie trafi. Także mamy tutaj może 98% skuteczność. Także tutaj każdy na naszych zajęciach, po naszych instrukcjach trafia piłkę i sam się dziwi, że tak daleko wybił.
0: Ale to ja mam wrażenie, że jeszcze do tego wszystkiego to buduje taką zespołowość i takie wsparcie w drużynie.
1: Tak, no Palant przede wszystkim poprawia refleks, tą dynamikę też całego ciała, ale nadaje też odwagę, czyli też pamiętajmy, że tutaj to jest sport troszeczkę niewdzięczny, ponieważ tutaj mimo, że to jest sport drużynowy, to do kija i piłki podchodzimy sami. Wtedy cały stadion, wszyscy ludzie, którzy oglądają transmisję, patrzą na nas i nam nikt nie przeszkadza, czyli to jest troszeczkę jak strzelanie karnego. My nie możemy na kogoś zwalić, że ktoś nam za mocno rzucił, że ktoś nam źle podał. Tutaj jesteśmy sami, nikt nam nie przeszkadza, porzucamy piłkę i wybijamy. Czyli ta odwaga, żeby też ją wyszkolić, to jest idealne, jeżeli chodzi o to wybicie. Także tak.
0: O, to, czyli tutaj jeszcze do tego wszystkiego, jeżeli ktoś ma ochotę być podziwiany, to także uda mu się znaleźć takie elementy.

0: Niestety. No właśnie, ale czy jeszcze są jakieś takie wskazówki szczególne, które chciałby pan skierować do naszych słuchaczy?
1: Przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek chciałby zagrać, czy chciałby, żeby w szkole danej zagrano w Palanta, bo my wiemy, że dużo szkół gra w Palanta, a nawet nie wie o tym, że są Mistrzostwa Polski w Palanta. My w przyszłym roku ze szkolnymi związkami sportowymi będziemy wdrażać Palanta jako właśnie sport szkolny. My właśnie z tym patronatem, z tej największej organizacji, która organizuje cały sport szkolny. Ale warto wejść na naszą stronę i po prostu zarejestrować takie zgłoszenie, że chciałaby szkoła grać w Palanta. palantpowraca.pl/szkoły. Tam nie dość, że są wszystkie informacje, czyli 12-minutowy filmik z nauką zasad gry, cała książka z pełnymi instrukcjami, jak grać w Palanta, to jeszcze filmiki edukacyjne i przede wszystkim te zgłoszenie, które może skutkować tym, że jeden z naszych instruktorów przyjeżdża do szkoły, czy to podczas lata w mieście, czy właśnie podczas WF-u, nauczy grać WF-istę i wtedy można już grać. A jeżeli chodzi o granie samemu, to tutaj znajdźmy tylko jakiś kij. Niekoniecznie te kije, które są w internecie dostępne, są dobre, bo tam często są bardzo ciężkie kije, które po prostu ciężko manewrować jedną ręką, one są bardziej do baseballa. Dlatego też często są takie kije w szkołach. Czyli jeżeli macie kij, macie piłkę, wejdźcie na stronę palantpowraca.pl/szkoły, znajdźcie oficjalne zasady gry, znajdźcie tak, albo właśnie na YouTubie zasady gry w Palanta, wystarczy wpisać, dopiszcie swoją szkołę do programu Palant Powraca w Twojej szkole i my we wszystkim pomagamy, żeby takie szkoły mogły grać.
0: Bardzo mi się podoba pomysł, żeby podczas WF-u grać w Palanta, żeby w ogóle rzeczywiście, może uczniowie, super, jak zaproponują, ale w ogóle nauczyciele, żeby też proponowali uczniom takie rozwiązania, zwłaszcza kiedy jest ciepło na dworze i oczywiście można tego czasu na lekcjach spędzać nieco więcej właśnie poza budynkiem szkoły, a nie na sali gimnastycznej.
1: I tutaj cała klasa może grać, czyli nie mamy podziału na dziewczynki, chłopcy, tylko wszyscy razem mieszamy się i możemy grać, także nie ma też tego podziału, że dobra, chłopacy idą kopać piłkę, a tutaj możemy rzeczywiście wszystkim razem zagrać i to jest idealny sport, bo on jest prosty, bo to jest to, że wybicie piłki, obiegnięcie boiska, żeby zdobyć punkt. My jak uczymy, to w ciągu 45 minut jesteśmy w stanie nauczyć całą klasę grać w Palanta tak, że na koniec się z nami już kłócą, że znają lepiej zasady.
0: Oj, myślę, że jest to możliwe, tak. Rzeczywiście. Refleks, wsparcie, ale jednocześnie współzawodnictwo, takie zdrowe, dobra zabawa. Co jeszcze możemy dopisać do zalet związanych z grą w Palanta?
1: Współpraca wewnątrz zespołu. Tutaj sam zawodnik dobry, wczoraj było to w mistrzostwach widać, że sam jeden zawodnik czy dwóch zawodników w 8-osobowej drużynie, ciężko jest wygrywać mecze. Tutaj jest rzeczywiście cały kolektyw ważny i nie chodzi, żeby to były wszystkie wybitne osoby, ale rzeczywiście, żeby każda z nich na jak najwyższym poziomie starała się zagrać, bo nawet jak mamy 8-osobową drużynę, to właśnie nie jest tak, że jak nie wiem, w piłce nożnej, że dwie osoby prowadzą grę, a reszta tylko statystuje. I tutaj rzeczywiście musi być cały kolektyw dobry i ta współpraca w zespole jest ważna. Ta odwaga zarówno właśnie przy wybiciu, jak i potem przy łapaniu, też przy bieganiu, bo też pamiętajmy, że tutaj jeżeli biegniemy między bazami, to też jest wyjątkowe w Palancie, że trafia się piłką bezpośrednio w zawodnika, czyli możemy dostać tą piłką między bazami oczywiście, jak biegniemy i wtedy jesteśmy zbici. To jest to troszeczkę element zbijaka, który doskonale, czy dwa ognie, które doskonale znamy, ale właśnie między bazami musimy też zapewnić sobie dobre warunki, czyli cały czas musimy myśleć.
0: Właśnie, bo my jeszcze o stroju nie powiedzieliśmy, czy są jakieś poszczególne ważne elementy.
1: Nie ma rękawic, łapiemy gołymi rękoma, oczywiście czapki są bardzo wskazane, jeżeli chodzi o słoneczny dzień i okulary, ale to są krótkie spodenki, są nieraz nakolanniki, czyli niektórzy stosują, bo tutaj są też ślizgi oczywiście do bazy, też się zawodnicy rzucają w locie.
0: No bo to są emocje.
1: Oczywiście. I w locie łapią. Wczoraj było piękne złapanie, gdzie zawodnik wybił się jak bramkarz i w locie złapał tą piłeczkę po wybiciu bardzo mocną. To jest też bardzo widowiskowy sport. Czyli w momencie, kiedy wejdziemy na YouTube, wpiszemy TV Palantowa i byśmy chcieli zobaczyć jakieś mistrzostwa Polski, finały Polskiej Ligi Palantowej dorosłych, to można łatwo zauważyć, jak ten sport, w momencie, kiedy zrozumiemy zasady i wszystko, co się dzieje na boisku, można szybko wciągnąć z tego punktu widzenia typowo widza. Ale oddzielnie zupełnie jest, jak zagrać gramy, jak wiemy, jak właśnie grać. Jeżeli chodzi o WF-istów, jeszcze wracając do tego, że WF-iści są tymi osobami, tymi ambasadorami, to tak, tutaj też wczoraj na AWF-ie Warszawa udało się zainteresować wykładowcę, który właśnie szkoli

0: z gier tradycyjnych i chcemy doprowadzić do tego, żeby właśnie na tych akademickich ośrodkach ci przyszli nauczyciele WF-u mieli pananta już zainteresowanego, dobrze poprowadzonego i pokazanego, że to rzeczywiście jest prawdziwy sport jak każdy inny.
1: Mam takie wrażenie, panie Łukaszu, że to wszystko zadzieje się dużo szybciej niż nam się wydaje, bo jeżeli rzeczywiście jest wśród młodych ludzi tak ogromne zainteresowanie tą grą, a jest, no to oni sami swoim żywiołem pociągną i spowodują to, że rzeczywiście gra w Palanta znowu wróci do łask i nie będzie już zaskoczeniem dla nikogo, jeżeli jedna osoba do drugiej powie, że gra w Palanta i nie usłyszy, a co to takiego.
0: Otóż to.
1: Tylko wręcz przeciwnie, wszyscy powiedzą, ale super, no to chodź, idziemy razem zagrać.
0: My właśnie też teraz powoli odczarowujemy pejoratywne znaczenie słowa palant, żeby te dzieci też się nie wstydziły tego, że grają w palanta, bo to jest polski sport tradycyjny, który dopiero 50 lat temu nabrał pejoratywnego znaczenia właśnie przez rządy, które wtedy były. A gra w palanta może zainteresować wszystkich. No i tak to powinno się zadziać. Jeżeli chodzi też o to, co my tłumaczymy dzieciom i chcemy jako Polska zorganizować olimpiadę. Jeżeli by do tego doszło, gospodarz ma prawo zaprezentować jeden sport pokazowy, który jest oczywiście oprócz wszystkich sportów, tylko sport pokazowy. Jeżeli to by była rzeczywiście gra w palanta na takiej polskiej olimpiadzie, to wszyscy ci zawodnicy, którzy teraz zaczną grać, mogą na niej wystąpić i to też jest na pewno ciekawa sprawa, ale już niedługo na pewno o palancie będzie jeszcze głośniej, bo coraz więcej drużyn gra, coraz ważniejsze są rozgrywki, czyli bardziej prestiżowe. No i rzeczywiście chcemy, żeby niedługo i w radio mówili o wynikach Polskiej Ligi Palantowej Juniorów i Palantowej Dorosłych, tak żeby rzeczywiście palant przenikł do świadomości.
1: Bardzo mi się te plany podobają. Bardzo tak. Mi się podobają. Będę mocno trzymała kciuki za to, żeby etap po etapie wszystkie te marzenia i plany, bo to właściwie już chyba nawet nie są marzenia, to już są plany, bo to się dzieje, to spełniały się.
0: Tak, to przedstawiamy cały czas w Ministerstwie Edukacji, w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Współpracujemy na wielu płaszczyznach, no ale wiadomo, że jesteśmy lata za tymi wszystkimi potężnymi dyscyplinami, które są rzeczywiście, w dużych miastach jest ich multum, w mniejszych miastach, gdzie szczególnie zapraszamy, żeby była alternatywa, bo właśnie tak jak w Słubicach, powoli palant jest już drugim sportem po piłce nożnej w samym mieście. Także to pokazuje nam, jak można w stosunkowo krótkim czasie zainteresować dużą społeczność lokalną tym sportem. No i to jest oczywiście nasze marzenie, żeby jak najwięcej drużyn grało, bo jeżeli mamy 2000 ponad orlików, a każdy orlik nadaje się do gry w palanta, to mamy 2000 ponad boisk palantowych, gdzie każdy może grać, trenować.
1: I ponad 2000 możliwości do zarażenia innych grą w palanta.
0: Otóż to.
1: Łukasz Szymborski, trener i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego, był moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie opowieści.
0: Dziękujemy i palant powraca.

0: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Guidonie, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
3: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
0: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.

Godzinę 17 przywitaliśmy prawie 5 minut temu, a to oznacza, że rozpoczyna się druga część naszego radiowo-popołudniowego spotkania w radiowej świetlicy, rzecz jasna. Co się będzie działo do godziny 18? Oj, całkiem sporo. Przygotowałam dla Was kilka niespodzianek, parę zagadek, no i oczywiście naszą łamigłówkę dźwiękową, czyli zabawę w muzyczne puzzle. Zostańcie z nami, bo zdecydowanie warto. A teraz może sobie jeszcze trochę potańczymy przed tymi zagadkami? Co Wy na to? Ja myślę, że to jest doskonały pomysł.

Uhuhu, ale się natańczyłam. Ciekawa jestem, czy wy też troszeczkę się poruszaliście. No, naprawdę, ten rock and roll to wyszedł mi teraz radiowo-świetlicowy pełną parą. Mam nadzieję, że nikomu tam z dziennikarzy nie przeszkadzałam, z tych dziennikarzy, którzy mają studio pod

0: studiem Polskiego Radia Dzieciom, tutaj biegając, stupiąc, skacząc i tańcząc, ale może wręcz zachęciłam i zaraziłam też do takiego tańca. No to by było super fajne. Moi drodzy, obiecałam, że w tej części naszego programu będziemy sięgać do waszej ulubionej łamigłówki dźwiękowej, czyli naszej zabawy pod tytułem
1: Muzyczne puzzle.
0: I tak też się stanie. Już za moment pierwsza podpowiedź nakierowująca na poszukiwany przez nas tytuł piosenki, bo na tym polega ta zabawa, na poszukiwaniu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach, na kilku podpowiedziach, które na ten tytuł mają was naprowadzić. Zanotujcie sobie już nasz numer telefonu 22 645 2055, a najlepiej zachęćcie rodziców, by ustawili sobie ten numer na szybkim wybieraniu, bo czasami naprawdę trudno się tutaj dodzwonić, kiedy te pierwsze, ale i drugie, i trzecie propozycje się pojawiają. No i tak jak powiedziałam, już za chwil kilka po piosence pojawi się pierwsza podpowiedź, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: Obiecałam wam przed piosenką, że teraz zacznie się nasza zabawa pod tytułem
1: Muzyczne puzzle.
0: I tak też się stanie. Numery telefonów macie wynotowane? Jeżeli nie, no to szybciutko przypominam 22 645 20 55, a pierwsze słowo naprowadzające was na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki to dłonie. 22 645 20 55 to natomiast jest numer telefonu, z którego koniecznie powinniście skorzystać, jeżeli macie ochotę podzielić się z

nami swoją propozycją, swoim pomysłem na to, jakiego tytułu piosenki dzisiaj poszukujemy. A słowo dłonie jest wyrazem na ten tytuł Was naprowadzającym.

0: Muzyczne puzzle.
1: O, właśnie tak nazywa się nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Zabawa ta polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy znajomości kilku wyrazów, kilku słów, kilku podpowiedzi, które mają Was na ten tytuł naprowadzić. Do tej pory zdradziłam Wam pierwszą taką podpowiedź, był to wyraz dłonie. Czas na kolejną podpowiedź, a tym razem będzie to słowo upał. Dłonie i upał. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? No moi drodzy, to jest zadanie dla Was. 22 645 2055. Korzystajcie śmiało z tego numeru telefonu, jeżeli macie jakieś pomysły co do tego tytułu. Albo może jeżeli chcecie sprawdzić, czy ten, który wpadł Wam do głowy, kiedy tylko usłyszeliście te dwie podpowiedzi, to śmiało dzwońcie, sprawdzimy to razem i zobaczymy, czy w dobrą stronę zmierzają te tytuły, czy jednak musimy poszukać nieco głębiej, nieco szerzej, nieco bardziej pokombinować, bo tak naprawdę te podpowiedzi, te wyrazy, słowa, one mogą być albo skojarzeniami z wydarzeniami, z postaciami dotyczącymi albo wokalistami, czy też zespołami śpiewającymi dany utwór, którego tytułu poszukujemy. To mogą być także słowa, które występują w tekście, a nawet w samym tytule. Czasami tak przekornie również się dzieje, że i z samego tytułu słowa się pojawiają. No i co najfajniejsze i najważniejsze, to oczywiście jak najbardziej możecie poszukiwania te

prowadzić w gronie całej swojej rodziny. Więc śmiało zaproście brata, siostrę, mamę, tatę, babcia, dziadka, ciocię, wujka, wszystkich do układania tej muzycznej układanki, a później zatelefonujcie do nas i sprawdzimy wspólnie, czy to jest ten tytuł, którego poszukujemy. 22 6

I już do Was powracam z kolejną podpowiedzią. Dlaczego podpowiedzią? Dlatego, że trwa nasza łamigłówka dźwiękowa, czyli zabawa w muzyczne puzzle. A już dwie takie podpowiedzi co do poszukiwanego przez nas dzisiaj tytułu piosenki znacie. Są to wyrazy dłonie i upał. Trzecia podpowiedź brzmi natomiast brat. Dłonie, upał, brat. To są trzy słowa naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. Jeszcze żadna propozycja, jak ten tytuł może brzmieć, się nie pojawiła, więc przypominam, cały czas nasz numer telefonu jest taki sam, 22 645 2055. Kto się odważy, kto pierwszy zadzwoni ze swoją propozycją? Bardzo jestem ciekawa, śmiało dzwońcie, jeżeli rzeczywiście jakieś pomysły teraz zaświtały Wam w głowie. Dłonie, upał, brat. To nasze podpowiedzi. 22 645 2055 to nasz numer telefonu, a zabawa, do której udziału Was zachęcam, to oczywiście muzyczne puzzle.

0: To był Szymon Tokarski i Magia Chwil, tak nazywa się ta piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała zarówno u was w domach, w samochodach, jak i w naszej radiowej świetlicy, ale to nie jest ten tytuł, którego poszukujemy. Ten, którego szukamy, cały czas jeszcze jest nam nieznany, a trzy podpowiedzi już się pojawiły: Dłonie, Upał i Brat. Ale na całe szczęście odpowiedzieliście na mój apel o wasze propozycje i oto pierwsza z nich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ja rozmawiam z Matyldą?
1: Tak.
0: To ja poproszę przede wszystkim o ściszenie radia, bo będzie nam się zdecydowanie lepiej wtedy rozmawiało i słuchaj mnie przez telefon, wtedy będziesz wszystko doskonale wiedziała, o co ciebie podpytuję, dobrze?
1: Okej.
0: Świetnie. Matyldo, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Jeleniej.
0: Jaka dzisiaj tam pogoda?
1: A ładna, słoneczko, grzeje basen. Złożyłyśmy z wodą i jadę na lody z koleżanką, a koleżanka dzisiaj u mnie nocuje.
0: No to w ogóle masz super plany na dzisiejsze popołudnie i w ogóle dużo się u ciebie dzieje. To jest super, że jest ładna pogoda, bo to oznacza, że lato zaczyna już gościć u nas na dobre.
1: Ja dzisiaj skończyłam zerówkę.
0: Dzisiaj miałaś zakończenie roku zerówkowego?
1: Tak, i ja już jestem pierwszoklasistą.
0: No to gratulacje ogromne i olbrzymie w twoją stronę teraz, Matyldo, wysyłamy oczywiście. I jak tam, trudno było się rozstać z zerówką?
1: Nie,
0: ale już...
1: Proszę panią, bo ja dostałam od taty balony.
0: No to miło. I jakie kolory miały te balony?
1: Mają. Misiu jest. Ale nie duże i główka z takim sokiem, nie wiem jak ma raz. I taka dziewczynka z Budylak. I jeszcze ma taki

0: No to bardzo interesujące te balony. Ja myślałam, że to takie zwykłe baloniki, tylko kolorowe, a tutaj całe postaci z tych balonów zrobione. No brzmi to bardzo, bardzo interesująco. Matyldo, a jak brzmi z kolei twoja propozycja tytułu piosenki, który może się kojarzyć z takimi słowami jak dłonie, upał i brat?
1: Złapę lato za ręce.
0: Już sprawdzam, czy to jest ten tytuł. Tego tytułu akurat dzisiaj nie poszukujemy, ale wiesz co, ja to bardzo chętnie bym złapała lato za ręce, a ty?
1: Ja też, bo ja mam lato urodziny.
0: No właśnie, właśnie, ale dużo się zresztą u ciebie dzieje. W lato masz urodziny, w lato są wakacje, to będzie twoje pierwsze lato jako pierwszoklasistka. Dużo się będzie działo.
1: Ja coś dla pani robię coś dla pani teraz na paluszkach, gumeczek.
0: O, no proszę, jakaś niespodzianka, również letnia. Cudownie.
1: Tak, bransoletka szydełkuje na rękami.
0: Och, to bardzo chyba takie czasochłonne zadanie, prawda?
1: Tak.
0: No, też mi się tak wydaje, ale później takie bransoletki są przepiękne, przepiękne i wspaniałe. Matyldo, powiedz proszę, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, papę, całą pierwszoklasistę, którzy skończyli teraz zerówkę, czyli Ence Pence, której ręce. Teraz i mamę, tatę pozdrawiam, babcię, dziadka, panią, co pozdrawiam dzieciom, a i krasnoludki były jeszcze.
0: Bardzo pięknie dziękuję w imieniu swoim, krasnoludków i całej naszej redakcji i wszystkich osób, które pozdrawiałaś, w ich imieniu dziękuję. Zresztą do wszystkich twoich pozdrowień się, rzecz jasna, Matyldo, przyłączamy.
1: A, proszę pani, jeszcze kogoś chciałam pozdrawić. Taką moją koleżankę, która jest ze mną na rodę i jest Marysia i my się nazywamy przysyłanymi siostrami.
0: No to oczywiście, koleżankę też dopisujemy do listy z pozdrowieniami.
1: Ja się przysyłaną siostrę.
0: Oczywiście. I my ciebie też, Matyldo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego, uśmiechniętego, kolorowego popołudnia. No i tak jak powiedziałam, za moment też kolejne się będą podpowiedzi pojawiały, więc zostań z nami, bo może jeszcze jakiś nowy tytuł pojawi ci się w głowie, kiedy usłyszysz kolejną podpowiedź. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. I proszę, proszę, kolejna propozycja zaraz się zapewne pojawi. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A właściwie powinnam powiedzieć dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, bo trzyosobowa drużyna do nas się dodzwoniła, zgadza się?
2: Tak.
0: Natalka, tak. Krysia i Olek. To tak. Wy.
2: Tak.
0: A po... Powiedzcie mi proszę, znaczy tak, po pierwsze poproszę, żebyście mieli telefon bliżej buzi, bo bardzo słabo was słyszę.
2: Dobrze.
0: Jak będziecie gotowi, to dajcie mi znać.
2: Jestem gotowi.
0: Super. A po drugie chciałam się zapytać, gdybyście mieli wymyślić jakąś nazwę dla swojej drużyny, to jak byście się nazwali?
2: Muzykanci.
0: Super. A dlaczego...
2: Bo chodzimy do szkoły muzycznej, wszyscy trójkę.
0: Ale świetnie, ekstra. I na jakich instrumentach gracie?
2: Na gitarze, na pianinie i na skrzypcach.
0: To wy cały zespół możecie tworzyć muzykantów.
2: Tak.
0: A zdarza się, że tworzycie jakieś swoje utwory?
2: Raczej nie. Czasami coś tam jakieś melodyjki tworzymy, a nie tak to nie.
0: Ale to jeszcze wszystko przed wami, prawda? No nie wiadomo, kiedy taka ochota was znajdzie i postanowicie coś wspólnie stworzyć. Jak tak się zdarzy, to koniecznie dajcie nam znać, dobra? Ja bardzo chętnie bym posłuchała takiego utworu, który wspólnie stworzycie. Ale zanim ten utwór, to najpierw poszukiwany przez nas tytuł piosenki. Jaką macie propozycję co do tytułu piosenki, który może się kojarzyć z takimi słowami jak dłonie, upał i brat?
2: Różowe okulary Natalii Kukolskiej.
0: Już sprawdzam zatem, czy to jest ten tytuł. Brawo, brawo, fantastycznie, cudownie.

0: pewna odpowiedź. Brawa, fanfaro, klaski w waszą stronę dla was powędrowały teraz. Tak, tak, tak. Które słowo was naprowadziło na ten tytuł?
1: Brat.
0: A jednak, a czy ta piosenka jest wam dobrze znana? Ale ja się bardzo cieszę, że ona za moment pojawi się w naszej radiowej świetlicy, bo przyznam się wam szczerze, że jak byłam w waszym wieku, to ja bardzo często sobie śpiewałam tę piosenkę i marzyłam o tym, że jak będę dorosła, to będę miała takie różowe okulary, inne na każdy dzień tygodnia. I wiecie co? Przypomniałyście mi dzisiaj, odgadując ten tytuł piosenki, że nie mam ani jednej pary różowych okularów, dlatego już wiem, co będzie moim zadaniem. Jutro, jak tylko otworzą sklepy, natychmiast pobiegnę i sobie takie różowe okulary kupię. Ale tak swoją drogą... Proszę?
1: My też!
0: Wy też! No i wspaniale! A powiedzcie mi, co to w ogóle oznacza patrzeć przez różowe okulary?
1: Optymistą.
0: Być optymistą, tak, czyli mieć po prostu dobry humor i pozytywne nastawienie do świata. I tak, kiedy z wami rozmawiam, to mam wrażenie, że wy jesteście takimi optymistami, co? Często się śmiejecie?
1: Bardzo.
0: Czy to jest taki optymizm końca roku szkolnego?
1: Też
0: i zbliżających się wakacji. No i super i fantastycznie odpoczynek też się wszystkim dzieciom należy po ciężkiej pracy przez cały rok szkolny. Te 2 miesiące odpoczynku to zresztą moim zdaniem troszeczkę za krótko. Też byście dodały pewnie trochę, prawda?
1: Tak.
0: Och, tak, zdecydowanie.
1: Jeszcze czerwiec cały powinien być wolny.
0: I wrzesień.
1: Tak.
0: No i wtedy byłoby w porządku. Moi drodzy, czas na pozdrowienia. Chcecie pozdrawiać razem, czy każdy z was osobno?
1: Osobno.
0: Dobra, no to zaczyna Natalka.
2: Pozdrawiam moją rodzinę, Krysię i Olka, moją klasę, nauczycieli i wszystkie koleżanki, przyjaciółki i sąsiadkę.
0: Super, wspaniałe pozdrowienia, oczywiście
2: się
0: do nich
2: przyłączamy.
0: O, bardzo pięknie, dziękuję, przyłączamy się do tych pozdrowień. Teraz Krysia.
3: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, moich braci, moją klasę i nauczycieli.
0: Bardzo, bardzo ładne pozdrowienia, także się do nich oczywiście przyłączamy. Olku, i teraz ty.
4: Ja bym chciała pozdrowić wszystkich piłkarzy i cały zarząd między uczniowskiego klubu sportowego w Bydgoszczy.
0: Świetne pozdrowienia. Kogoś jeszcze dopisujemy?
5: Całą rodzinę, Krysię i Natalkę, Misia, Michasza i Smoka Adasia i całe Polskie Rady Dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękuję za te pozdrowienia. Oczywiście my też was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dołączamy się zresztą do wszystkich waszych pozdrowień. Życzymy słonecznej, wspaniałej pogody, nie tylko przez ten zbliżający się weekend, ale przez caluteńkie wakacje, odpoczynku i uśmiechu. No i może rzeczywiście warto sobie sprawić po parze takich różowych okularów. Może nie trzeba od razu kupować, ale wiecie, można je sobie na przykład też narysować.
2: Ale chyba nie, ale my tak.
0: I byłoby fajnie. Bardzo pięknie dziękuję wam za udział w naszej zabawie. Myślę, że możecie od poniedziałku, bo dzisiaj piątkowe popołudnie, więc pewnie listonosz poszedł sobie już odpoczywać na weekend, ale od poniedziałku możecie wypatrywać listonosza z naszym upominkiem radiowym, a ja pięknie dziękuję wam za wspólną zabawę i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa, pa! No i proszę bardzo, teraz dzięki rodzinnemu zespołowi, drużynie rodzinnej muzykantów, czyli Natalce, Krysi i Olkowi na antenie Polskiego Radia Dzieciom w radiowej świetlicy Kup różowe okulary, czyli piosenka, której tytułu poszukiwaliśmy dzisiaj w muzycznych puzzlach.

Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy rozmawialiśmy z naszym gościem o grze w Palanta. I mogliście się z tej rozmowy dowiedzieć między innymi tego, że jest to bardzo stara gra, która już w XVI wieku, a może, jak opowiedział nam o tym nasz dzisiejszy gość, może już nawet mniej więcej w połowie XV wieku była znana. Później jakoś się o niej zapomniało. Straciła ona na swojej popularności, ale to się zmienia i zainteresowanie grą w Palanta wraca do łask, co uważam jest fenomenalne. Zresztą coraz częściej ostatnio odkrywamy na nowo najróżniejsze zabawy, ale także właśnie i sporty, które były znane kiedyś, dawno, dawno temu. Czasami bardzo dawno temu, a czasami nie tak dawno temu, ale jednak trochę czasu upłynęło od tego momentu, kiedy święciły one swoje triumfy. To takie sporty, takie zabawy, które znali nasi rodzice, dziadkowie, a czasami właśnie nawet pradziadkowie albo pra-pra-pra-pradziadkowie. Dlaczego się tak dzieje? Otóż dlatego, że okazuje się, że wiele z tych sportów, zabaw jest po prostu bardzo uniwersalnych. Czyli po pierwsze, można się w nie bawić, nie posiadając szczególnych umiejętności. Można to robić w najróżniejszych miejscach. Nie trzeba mieć specjalnie przystosowanych boisk na przykład. No i przede wszystkim jakichś wyszukanych sprzętów, czy też strojów, narzędzi do tego, by czy to uprawiać ten sport, czy bawić się w daną zabawę. Żaden skomplikowany właśnie taki sprzęt nie jest tutaj potrzebny. Wręcz mam wrażenie, że bardzo często kluczową rolę odgrywa tutaj po prostu chęć ruchu, dobrej zabawy, współpracy, czasami współzawodnictwa. No i Palant doskonale wpisuje się właśnie w ten trend, w to, co możemy teraz obserwować. Łączy tradycję z nowoczesnym sportowym podejściem. I przyznam się Wam szczerze, że ja od dzisiaj będę śledziła z wypiekami na twarzy najróżniejszych poczynań naszych polskich młodych palancistów, juniorów, którzy, przypomnę, wczoraj po raz trzeci rozegrali swoje Mistrzostwa Polski Juniorów.

To jest wasz czas, nasi wspaniali słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, ale to też jest czas na pożegnanie. Radiowa Świetlica zamyka swoje podwoje. Marta Pawałowska, Zosia Montowska, do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
4: Minęła godzina 18, startujemy. Martyna Huderska i Daria Brzezińska. Audycja Kultura nie śpi, jak w każdy piątek, wieczorową porą. Mam nadzieję, że te najbliższe dwie godziny spędzicie w naszym towarzystwie, bo temat będzie gonił temat. Już za chwileczkę pierwsze spotkanie z twórcami komiksu Antymonstra. Ewa Betlewska i Łukasz Mazur. No mam nadzieję, że uchylą rąbka tajemnicy, jak komiks powstawał i skąd wzięły się te szalone postacie. Na pewno to jest gratka dla tych, którzy lubią się troszkę bać, ale lubią się też śmiać. Interesują się ciut wampirkami, a może uda nam się dzisiaj w audycji odnaleźć też mumię. Co więcej, moi drodzy, będzie można zdobyć egzemplarze tego fantastycznego komiksu. Więc przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55. Być może przyda się też znajomość adresu mailowego dzieci@polskieradio.pl. Wspomniałam o tym, że temat będzie gonił temat, bo skupimy się nie tylko na komiksie, ale też zaprosimy was do kin. W towarzystwie mojego kolejnego gościa, który pojawi się w tej godzinie, pana Grzegorza Wacławka, opowiemy wam o animacji, która wskoczy na ekrany kin w całej Polsce. Animacja zatytułowana Chłopiec na krańcach świata. Przygodowa polska animacja o sile braterstwa i odwagi. Piękna historia o relacjach. Co więcej, z tą historią, historią filmową jest związana także książka. No, może będą tutaj też przeznaczone dla was różne niespodzianki, więc wsłuchujcie się uważnie. A po godzinie 19:00 temat teatralny. W studiu pojawią się goście prosto z zaprzyjaźnionego po sąsiedzku Teatru Gulliver z warszawskiego Mokotowa. Teatr Gulliver obchodzi piękny jubileusz, 80-lecie. W ubiegłym tygodniu, w weekend, mieliśmy możliwość oglądać spektakl, który jest taką kwintesencją tego, co działo się w Gulliverze przez ostatnie 80 lat. W studiu pojawią się Robert Drobniuch, dyrektor tegoż teatru, a także wspaniały duet aktorski Izabela Kurażyńska i Tomasz Kowol. Będzie można także zdobyć zaproszenia do Teatru Lalego Gulliver. Wiem, że często w tym teatrze bywacie i że bardzo lubicie te spektakle, więc mam nadzieję, że tymi zachwytami też zechcecie podzielić się z nami na antenie. W tej chwili już 3,5 minuty po godzinie 18:00. Audycja Kultura nie śpi oczywiście do 20:00, więc zapraszam zarówno do słuchania, jak i do współtworzenia dzisiejszego programu.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom już pojawili się pierwsi goście. Witam bardzo serdecznie, wspaniały duet. Ewa Betlewska, Łukasz Mazur. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich.
2: Dzień dobry.
0: Przyprowadziliście za łapkę dzisiaj jakąś wampirzycę malutką.
1: Coś tam mamy schowane po kieszeniach.
0: Jakieś takie monstrum.
1: Małe potwory. Tak, ale mamy nadzieję, że nic nie wyleci.
0: Trochę się boimy, no ale cóż, trzeba to będzie dźwignąć. My tu mamy krasnoludki poukrywane w zakamarkach, więc wiecie.
2: Może się zakumplują z naszymi monstrami.
0: A może się zakumplują, bo te wasze monstra, mimo że są monstrami i wiadomo, należą do takiego świata, które przyprawia nas, ludzi, ale chyba nie tylko ludzi, o gęsią skórkę, no to są na tyle ciekawe, kolorowe, intrygujące, że naprawdę można się z nimi zaprzyjaźnić. I do tego będziemy dzisiaj namawiać naszych słuchaczy. Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo to jest pierwszy tom, ale tak, nie powiedzieliście tak. Jeszcze ostatniego słowa.
1: Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, to jest wręcz nasze pierwsze słowo, bo to jest i nasz debiut autorski, jeśli chodzi o taki oficjalny obieg, ale też taki duży debiut, jeśli chodzi o naszą współpracę oraz duży projekt, jeśli chodzi o jego objętość, bo wcześniej robiliśmy tam dwie czy trzy krótkie formy razem. Ja mam kilka krótszych komiksów też na swoim koncie samodzielnych, ale to był dla nas taki duży sprawdzian, jeśli chodzi i o objętość, i o naszą współpracę na co dzień.
0: No i to wszystko się zapowiada bardzo obiecująco. Ja zachęcam, żebyście zajrzeli, jeżeli macie taką możliwość, do mediów społecznościowych, bo Antymonstra mają już swoje miejsce w internecie również.
2: Tak, zapraszamy wszystkich na Instagram Antymonstrów, gdzie możecie zobaczyć przepiękne grafiki stworzone przez Łukasza, oraz na konto na Facebooku, gdzie wrzucamy różne nowinki i informacje, zachęcając wszystkich czytelników w każdym wieku do sięgnięcia po nasz komiks.
0: Jaką piękną grafikę przygotowaliście na to, na nasze pierwsze, bo to jest pierwsze, ale jestem pewna, że nie ostatnie spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom, więc dziękuję wam, że przyjęliście zaproszenie. A powiedzcie, skąd taki pomysł, żeby bohaterami tej pierwszej waszej wspólnej książki w tej serii były wampiry i takie właśnie antymonstra rozmaite?
1: To ja może też tutaj, odpowiadając na to pytanie, opowiem o samym początku i genezie antymonstrów. Wszystko, co dobre w polskim komiksie, zaczyna się od Piotra Nowackiego.
2: To prawda.
0: Pozdrawiamy.
1: Zdecydowanie tak. I taki sam był początek Antymonstrów. Ja kilka lat temu czytałem sobie ówczesną nowość Piotrka, którą wydał w Kulturze Gniewu. Był to jego samodzielny album OM.
2: Też dla dzieci.
1: Też dla dzieci, tak. Jest to niema kilkudziesięciostronicowa historia. I po przeczytaniu tego albumu stwierdziłem, że kurczę, też chciałbym zrobić coś takiego. Taki album dla dzieciaków. Też niemy. I że no to by było po prostu fajne sprawdzić się w takiej formie. I dosłownie w pięć minut wymyśliłem cały szkielet.

0: tego wszystkiego, mniej więcej bohaterów. I czy bohaterowie są potworami, dlatego że ja jestem fanem horrorów i to są jakby te potwory, które znamy z filmów ze studia Universal, czyli wampir, mumia, wilkołak, tak. Więc to są takie, powiedzmy, to jest takie bezpośrednie nawiązanie filmowe do tamtych dawnych czasów. I miałem tę historię w głowie, tak mniej więcej, wiedziałem co chcę powiedzieć, ale nie jestem zbyt dobry w realizacji planów, które sobie wymyślam, a są liczne, więc po 2 czy 3 latach poprosiłem Ewę, która moim zdaniem cudownie operuje słowem i zna się na napisaniu scenariuszy, o to, żeby pomogła mi przelać na papier moje myśli. Przedstawiłem swój pomysł i Ewa zamiast 40 stron, które sobie wymarzyłem, żeby były, wróciła ze scenariuszem na stron 70 i to mnie przeraziło.
1: Tak było, Łukasz był rzeczywiście przerażony, czyli chyba możemy powiedzieć, że Łukasz boi się dużych objętości komiksów. A dla mnie ta historia od początku była niezwykle inspirująca. Kiedy Łukasz przedstawił mi ten pomysł, od razu zaczęłam myśleć, w jakim kierunku można by ją rozwinąć. A ponieważ mam w domu takie wspaniałe dziecko, jak mój syn, który jest niesamowitym dla mnie źródłem inspiracji i kopalnią kreatywnych pomysłów, to postanowiłam zaczerpnąć trochę z jego dziecięcej wyobraźni i stworzyć taki komiks tylko i wyłącznie pod dzieci, który czytając dzieci będą doskonale rozumiały, który będzie miał humor dopasowany do nich. Co prawda w komiksie kilka razy puszczamy oczko też do dorosłych czytelników, ale przede wszystkim zależało mi na tym, żeby dzieci czytając go dużo się śmiały, przeglądały strony, doszukiwały się różnych smaczków. Dla przyszłych czytelników komiksu polecamy bardzo uważnie przeglądać strony, ponieważ można tam znaleźć różne takie magiczne artefakty ze znanych uniwersów, na przykład z Harry'ego Pottera i z kilku innych, ale to już zostawię dzieciakom, żeby same sobie wyszukały.
2: Czyli zabawa dla tropicieli. A powiedz, oprócz tego, że synek jest tym źródłem inspiracji i takim natchnieniem dla ciebie, to był też krytykiem i recenzentem. Zaglądał?
1: Tak, mój syn ma bardzo krytyczny umysł i rzeczywiście był aktywną stroną w całym procesie twórczym. Bardzo duży wpływ miał na kreowanie postaci, zwłaszcza ducha Henryka, który jest oparty na moim synu, ponieważ mój syn też ma na imię Henryk. A ci, którzy przeczytają komiks, zobaczą, że cały komiks jest zadedykowany mojemu synkowi. Także tak, mój syn miał bardzo duży wkład w powstawanie tego komiksu i mam nadzieję, że zgodzi się współpracować z nami przy kolejnych tomach także.
2: Pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Niech kolejne tomy powstają. To ja tylko dodam, że duch Henryk, moi drodzy, w komiksie ma taką swoją kartę i jest opisany jako spostrzegawczy, oczytany, zbieractwo też dostało aż 4 gwiazdki, odporność niezbadana, siła nieznana, osiągnięty poziom emocji, mamy kilka znaków zapytania, a w potworności tajemniczy. Ja tu patrzę jeszcze na dwie inne karty. Jedna z nich dotyczy monstrum Franka, a druga Kła. No to skoro duch Henryk ma swój pierwowzór, to jakie są wasze pierwowzór? Znaczy, które z postaci to wy? Jest tu jakaś zbieżność?
0: Nie, to tutaj chyba akurat takiej zbieżności nie ma. Przynajmniej ja bym się jej nie doszukiwał. Nie wiem, co Ewa o tym myśli. Natomiast jest jeszcze taka zbieżność, jeśli chodzi o Kła, który jest tutaj psem. I trochę zaczerpnęliśmy z jego wyglądu, z naszego psa Atom, z naszej suczki Atom, która też ma taką łatę na oku.
2: I taką miłość ma w oczach?
1: Tak, olbrzymią.
0: Zdecydowanie tak.
1: I też jest bardzo potężnym psem.
0: Tak.
2: Wspomniałeś, Łukaszu, że lubisz takie potworne historie.
0: Tak.
2: Od lat. Czyli ty sporo na temat wampirów wiesz i tą wiedzę sprytnie tutaj przemyciłeś w książce.
0: Tak, starałem się całą swoją wiedzę o horrorach, potworach,

0: i innych straszliwościach jakby przelać przynajmniej w części na ten pierwszy tom, ponieważ chciałbym też trochę zachować jej na tomy kolejne, których...
1: Będziesz nam to już... dozował.
0: Tak, tak, tak. To będzie zdecydowanie wiedza dozowana i zobaczymy, jak to wyjdzie. Powoli zaczynamy pracować nad drugim tomem, ale pewnie jeszcze do tego wrócimy.
2: Ja bym chciała dodać, że Łukasz ukrył na stronach komiksu kilka odnośników do horrorów współczesnych. I bardzo możliwe, że rodzice czytając nasz komiks razem z dziećmi znajdą te odniesienia. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy wam się uda.
3: To będzie taki kolejny pretekst do spotkania naszego następnego, dobrze? To tak się umówmy i jak przyjdziecie z drugim tomem, a może przyjdziecie też wcześniej, to będziemy sprawdzać wtedy znajomość tego pierwszego na antenie. Dobra. To tak się umówmy. Ale dzisiaj też będzie można te pierwsze tomy zdobyć, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. Zaraz wymyślimy jakieś sprytne pytanie z moimi gośćmi. Ale skoro jesteście takimi znawcami, to muszę zadać chociaż kilka pytań, bo mam ich całą długą listę. Czym różni się nowoczesny wampir od takiego starej daty?
2: To chyba pytanie do mnie.
0: Zdecydowanie tak.
2: Ponieważ to ja wymyśliłam w komiksie tą koncepcję. Dla naszych przyszłych czytelników mogę tutaj wyjaśnić, że w komiksie babcia naszej głównej bohaterki, wampirki Irki, jest wampirzycą starej daty, tradycjonalistką, a mama wampirki Irki jest nowoczesną wampirzycą. Nowoczesne wampiry nie śpią w ciągu dnia, ponieważ uważają, że drzemki są nieproduktywne. Nie pokazują swoich kłów, nie używają swoich skrzydeł i właściwie starają się żyć nudnym ludzkim życiem. Natomiast tradycyjne wampirzyce, w tym babcia wampirki, czerpią z życia garściami i bardzo cieszą się swoją wampirzą naturą.
3: Wspaniała odpowiedź. No to może idąc tym tropem, zapytam, co zrobić, żeby ludzie zaakceptowali wampiry? Macie jakąś swoją receptę?
2: To jest bardzo dobre pytanie.
0: Myślę, że tutaj dobrze byłoby po prostu porozmawiać z wampirem, zrozumieć jego naturę, jego punkt widzenia. Myślę, że ludzkość mogłaby się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy od wampirów i może znalazłyby jakieś wspólne pole do działania, a przynajmniej do zrozumienia i akceptacji tej drugiej strony.
3: Proszę państwa, ile tu jest przemyconych treści. Nie dość, że nawiązania do wampirzego świata, takiego filmowego, i mamy uniwersum i różne takie artefakty, które znajdziecie w książce, to wyobraźcie sobie, że w takim sprytnym komiksie, jak go tworzy taki zacny duet autorów, to nawet trochę matematyki da się przemycić i zaprosić czytelników do biblioteki, co mnie się osobiście bardzo podoba. A jak będziecie chcieli zobaczyć, jak taka biblioteka wygląda, no to trzeba po prostu przeczytać książkę Ancy Monstra. Co z tą mumią? Tutaj mamy taki podtytuł. Może zadamy naszym słuchaczom jakieś pytanie? Macie jakiś pomysł?
2: Może jak nasi słuchacze myślą, czy można być więcej niż jednym na raz?
3: Znakomite pytanie. A ja już wiem, na jaką stronę spojrzymy, jak słuchacz albo słuchaczka odpowie na to pytanie. 22 645 20 55. Proszę śmiało telefonować. Pierwsze egzemplarze książki czekają właśnie na was. Więc proszę nie zwlekać. Wracamy zaraz po krótkiej piosence.

0: Dziś w audycji Kultura nie śpi wieczorową porą Ewa Betlewska, Łukasz Mazur i Ancymonstra. Takie trudne pytanie zadaliście. Musimy jakoś naprowadzić naszych słuchaczy, bo pewnie się boją zadzwonić.
1: Zapraszamy was do odpowiedzi.
2: Nie bójcie się.
0: Nie bójcie się.
2: Nie gryziemy jak wampiry.
0: Nie. A jak to? Nie ma w zasadzie złych odpowiedzi.
2: Nie ma.
0: Każda odpowiedź jest dobra.
1: Plus to nie jest matematyczne pytanie.
0: Nie. Bo gdybyśmy mieli liczyć, tam sięgać do tych słoików na półeczce, to byłoby trochę trudniej. A o jakie słoiki chodzi, to się dowiecie oczywiście, jak zajrzycie do komiksu. Przypomnijcie pytanie, Ewo.
1: Czy można być więcej niż jednym na raz?
0: Czy można być więcej niż jednym na raz? Trochę filozoficzne pytanie, ale proszę się nie krępować, tylko dzwonić 22 645 20 55. A jak odpowiecie na pytanie, a nie ma złych odpowiedzi, to Ancymonstra powędrują do waszej domowej biblioteczki. A wy od dziecka kochaliście komiksy?
2: Tak. Zdecydowanie tak. To generalnie w końcówce lat 80. była moja ulubiona rozrywka. Mhm. Później w latach 90. to już było totalne szaleństwo, bo do Polski wydawnictwo TM Semik wprowadziło superbohaterów, więc wtedy zwariowałem na punkcie Spidermana i spółki. I tak naprawdę z drobną przerwą to się ciągnie do dzisiaj. Ku przerażeniu trochę Ewy, bo nasze regały po prostu uginają się od komiksów i ich tylko przybywa. Niekoniecznie oznacza to, że je czytam, bo w dorosłym życiu ciężko znaleźć na to czas, ale jak najbardziej komiksy w moim przypadku są dostępne od dziecka.
1: A ja jako dziecko nie czytałam zbyt wielu komiksów. Ja byłam zatwardziałą czytelniczką książek. Czytałam wszystko, co wpadło mi w ręce. Uwielbiałam zwłaszcza takie książki, w których były jakieś magiczne przejścia, tajemnicze korytarze i tak dalej. I tego typu tajemnicze korytarze możecie znaleźć w naszym komiksie. Później, kiedy trochę podrosłam, to zaczęłam interesować się mangą i czytałam Czarodziejka z Księżyca. Jestem pewna, że niektórzy wiedzą, o czym mówię, ale tak naprawdę moja miłość do komiksów rozkwitła, kiedy byłam już młodą osobą, dorosłą. I wtedy poznałam Łukasza na studiach, który od samego początku pożyczał mi wszystkie najlepsze komiksy i przeprowadził taką dogłębną edukację komiksową w moim wypadku. A teraz ten komiks jest obecny codziennie w naszym życiu. Mój synek jest też wielkim fanem komiksów, także wielopokoleniowo czytamy w domu codziennie komiksy.
0: Kultura Gniewu to jest takie wydawnictwo, które na

0: Prowadza nas też na świat komiksów i pokazuje tę różnorodność, bo wspaniałe grono autorów. Poznajemy ich w Polskim Radiu Dzieciom regularnie i zachęcamy Was, żeby zaglądać też na stronę tego wydawnictwa i tej różnorodności szukać, a to pokazuje, że każdy autor komiksów może mieć i w tym przypadku ma swój styl, coś takiego niepowtarzalnego. A jak ty, Łukaszu, tego swojego stylu szukałeś?
1: Jeśli chodzi o ten styl, który można zobaczyć w Ancymonstrach, to nie była taka prosta przeprawa, bo wcześniej nie robiłem nigdy komiksów dla dzieci i trochę mnie to przerażało. Ale tutaj już do wspomnianego Piotra Nowackiego odezwałem się na początku swojej przygody po kilka rad, jak tworzyć bohaterów dla dzieciaków, bo Piotrek jest fenomenalnym rysownikiem i ilustratorem i stoi za tak wspaniałą serią jak Miś Zbyś chociażby, czy Nieustraszeni Łowcy Strachów. Piotrek, oczywiście bardzo życzliwy chłopak, jeszcze raz go pozdrawiam. Dał mi kilka rad, z których skorzystałem, podesłałem mu też pierwsze wersje naszych bohaterów, to też miałem tam jakieś uwagi, żeby może trochę, albo nie będę może tego zdradzał, nie, przy kolejnej rozmowie to zdradzę, żeby za bardzo tutaj nie popadać w dygresję. Natomiast dla mnie to była ciężka przeprawa na pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu stronach. Później, jak już wszedłem w ten świat Ancymonstrów na dobre, to z każdym dniem i z każdą kreską coraz lepiej mi się ich rysowało i teraz mam taki właśnie nawet głód rysowania, bo chciałbym jeszcze jak najszybciej wskoczyć do tego świata i dalej tworzyć historię wampirki i tych wszystkich wariatów z komiksu.
2: Ciekawa była też nasza współpraca, ponieważ ja pisząc scenariusz rozpisałam bardzo szczegółowo wszystkie kadry i to, co ma na nich być. Wyobraziłam sobie dosłownie wszystko i oczekiwałam, że Łukasz dokładnie tak to wszystko narysuje. Natomiast on, nie wiedzieć czemu, miał własną artystyczną wizję. Początek współpracy był taki, że musieliśmy trochę dotrzeć swoje oczekiwania i rzeczywiście było to bardzo pouczające doświadczenie.
1: Tak, było to wyzwaniem.
2: To wyzwaniem, ale muszę przyznać, że po jakimś czasie dopracowywaliśmy ten proces i końcówka naszej współpracy była już bardzo spokojna po burzliwych początkach.
1: Tak, dla mnie taką lekcją z tego wszystkiego jest to, żeby się nie obrażać, jak ktoś ma jakieś uwagi, bo często są one zasadne.
0: No tak, bo nasze ego wtedy tam się
1: zdecydowanie. Uwagi. Ja mam wielkie ego,
0: tak miało być.
2: A ja zazwyczaj i tak miałam rację.
1: Tak, ale to zawsze masz rację.
0: Ale udało się osiągnąć kompromis i to bardzo dobrze rokuje na przyszłość. A propos tej waszej współpracy, kontynuacji i kolejnych tomów, kolorystyka jest też szałowa, powiedziałabym, i szalona.
1: Tak, a to był, jeśli dobrze kojarzę, pomysł Ewy, żeby tak właśnie to wyglądało.
2: Tak, na pierwszy rzut oka, kiedy ktoś otworzy nasz komiks, na początku wydaje się, że jest on pozbawiony kolorów, ponieważ są to odcienie niebieskiego głównie. Jednak wraz z rozwojem historii, rozwojem bohaterów pojawia się tych kolorów coraz więcej, aby na końcu kompletnie te kolory rozkwitły.
0: O tak, komiks nabiera barw, tak jak ta historia. Szalona. Zdradzicie, no nie wiem, czy będziecie chcieli zdradzić, czy to nie za dużo, kim są tamci w komiksie?
1: Ja myślę, że tamtych trzeba sobie samemu odkryć, żeby tutaj nie psuć żadnej niespodzianki. Jest w tym pewien twist.
2: Może tylko powiemy, że są to stworzenia, które kryją się gdzieś w lesie, a których nasi bohaterowie się boją.
1: Myślę, że jest to taka uniwersalna figura tamtych, którą też można odnieść do codzienności.
2: To prawda.
0: A wy czego się boicie?
1: Ja się boję szczurów i myszy od dziecka. W tym roku boję się tego, że Avengers Doomsday, który wchodzi w grudniu do kina, mnie rozczaruje.
0: Aha. Nie bój się tak na zapas.
1: Wiążę spore nadzieje z tym filmem, więc to naprawdę jest dla mnie ciężka przeprawa. I chyba tyle.
2: Ja nie boję się praktycznie

0: niczego już teraz, ale jak byłam dzieckiem, bardzo bałam się po pierwsze matematyki.
1: Aha, to oswajasz tutaj tego potwora matematycznego.
2: Tej... A ty już się nie boisz matematyki?
0: No dobra, boję się Troszkę. Dalej.
1: Ale przy czwartym tomie już ten strach całkowicie zniknie.
0: Bałam się też duchów, kiedy byłam dzieckiem i tutaj też ten strach oswajam.
1: A z czego się śmiejecie najczęściej?
2: Ja się śmieję z Ewy najczęściej.
0: A ja z Łukasza. Śmiejemy się z siebie wzajemnie.
2: Tak, i jeszcze z Henrykiem się dużo śmiejemy.
0: Bardzo dużo.
2: Który jest powodem do uśmiechu na co dzień, jeśli chodzi też o jego żarty i ogólne jakieś rozkminki. Tak. Henryku, jeśli słuchasz tego, to pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiam, mam nadzieję, że Henryk też do nas kiedyś zajrzy do studia. Henryku, zapraszamy.
0: Na pewno by chciał.
1: Mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie. Tak nawiązując jeszcze do tego waszego wcześniejszego pytania do naszych słuchaczy, które chyba jest naprawdę dość przerażające, może je spróbujemy troszkę oswoić, to w tym komiksie przewija się też taki ważny wątek. Ja sobie zanotowałam, że na 78 stronie jest taka złota myśl, którą ja sobie też zabieram. Aha, autorzy się zdziwili. Szok. Ja jestem znana z tego, że jak czytam książki, to wynotowuję sobie cytaty. Jestem fanką cytatów w ogóle. I często wskakują u mnie na przykład na torty dla najbliższych jakieś cytaty. Ojej, żebym teraz znalazła. To jest temat akceptacji. Więc pewnie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Myślałaś, że zaakceptujemy cię tylko wtedy, kiedy będziesz udawać kogoś innego? Jesteś jedną z nas, już nie musisz przebierać się za mumię. Tak puszczamy do was oko a propos tego pytania, które padło wcześniej. Oczywiście bardzo się cieszę, tylko będzie mi brakowało bycia mumią. No, trudno się czyta komiks na antenie, słuchajcie. Musicie po prostu zobaczyć te obrazki. Ale jest też tutaj to pytanie, czy musimy wybierać, kim chcemy być i czy trzeba być tylko jedną naraz. No nawet tutaj dochodzi znowu do liczenia i znowu mamy wątek matematyki. Gdybyście jednak zdecydowali się odpowiedzieć na to pytanie, to zapraszam. 22 645 20 55, a wy jesteście tacy jedni, jedyni, czy możecie być kilkorgiem naraz, jak to jest u was?
0: Myślę, że zdecydowanie jesteśmy kilkorgiem naraz.
2: Tak, zdecydowanie, zależnie od sytuacji, kontekstu, miejsca, towarzystwa, pory dnia, poranki bywają różne. Są różne demony i anioły.
0: Mamy też różne zainteresowania, które mogą dla niektórych wydawać się sprzeczne. Na przykład kiedyś jeden z naszych znajomych był bardzo zdziwiony, że Łukasz interesuje się i komiksami, i piłką nożną.
2: Tak. A interesuje się jednym i drugim.
1: Może spróbujesz to kiedyś połączyć?
2: Tutaj nawet jest taki motyw piłkarski na jednej z końcowych stron, ale kto wie. Może Franek, który dysponuje, jeden z bohaterów, który dysponuje dwiema odczepionymi rękami, byłby na przykład świetnym bramkarzem.
1: No tak. I ta jedna ręka trochę lepiej sobie radzi.
2: Zdecydowanie tak.
1: Nie powiemy wam, która. Ale... Muszę się dzisiaj bardzo pilnować.
2: Tak, ale mogę zdradzić, że ta ręka jest moim ulubionym bohaterem Antymonstrów.
0: To ja może wyjaśnię czytelnikom, że Monstrum Franek, bohater naszego komiksu, ma dwie odczepione ręce, które non-stop się ze sobą kłócą.
1: To by było dość praktyczne, jakbyśmy tak mieli. Tak. Odczepiane.
0: Tak, zwłaszcza
1: łapki.
0: Gdyby one robiły to, o co je prosimy.
1: Ha, dokładnie. No tak, to jak chyba nad tym zapanować?
2: A co, jeśli jedna z nich by sobie gdzieś poszła?
1: O, no to wtedy byłby klops.
2: Zdecydowanie.
1: Chyba, żeby nas słuchała i byśmy szybko nakłonili, żeby wróciła. No ale to są skomplikowane sytuacje, drodzy państwo. A Kiciuś? Kto to?
2: A, Kiciuś.
1: No?
2: Nie wiem, może Kiciuś to jest taka postać nawiązująca na przykład do AI i problemów związanych z tą właśnie obecnie... Nie wiem, jak to nazwać. Technologią, może tak, łagodnie mówiąc.
0: A może nie, kto wie.
1: Może tak, a może nie, to też sprytne.
0: Kiciuś

0: jest śmiesznym motywem w tym komiksie, ponieważ jest to robot. Myślę, że wiele osób nie spodziewa się w komiksie o tego typu potworach robota. Kiciuś pilnuje komnaty, w której śpi babcia wampirki Irki, czyli wiekowa wampirzyca. No i nasi bohaterowie muszą jakoś tego Kiciusia przekonać, żeby ich do tej komnaty wpuścił. A czy im się to uda? To już
1: doczytacie. I w komiksie możecie też dowiedzieć się, jak postrzega się na przykład, jak różne postaci postrzegają zachowanie w bibliotece. Jak w bibliotece powinniśmy się zachować? Mamy tutaj taką sytuację, że albo cichutko, albo można...
2: No zdecydowanie, trzeba krzyczeć.
1: Oczywiście. Biblioteki się też zmieniają bardzo współczesne. Nie wiem, czy to wasze obserwacje wskoczyły do tej książki. Drodzy słuchacze, wiele takich obserwacji z życia codziennego, oczywiście podkręconych mistrzostko słowem i kreską moich dzisiejszych gości, możecie znaleźć w książce Ancymonstra. To jest pierwsza komiksowa część duetu Ewa Betlewska i Łukasz Mazur. Jeżeli chcecie znaleźć odpowiedź, co z tą mumią, no to proszę zajrzeć do książki, a tych odpowiedzi znajdziecie dużo więcej. Na przykład, kim są tamci, ten wątek wpletliśmy w naszą dzisiejszą rozmowę. Dlaczego ludzie boją się wampirów i czym różni się ten nowoczesny wampir od tego starej daty. No i będzie można też się zastanowić trochę, jak to jest z tym byciem sobą. I w ilu postaciach, i w jakich sytuacjach można się czytać. Bardzo serdecznie wam dziękuję.
0: Dziękujemy za
2: spotkanie.
1: Czekam na was oczywiście w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że może troszkę też wcześniej niż zanim pojawi się druga część, ale jest już plan?
2: Plan
1: na premierę tej drugiej?
2: Nie, na premierę jeszcze nie. Myślę, że to będzie druga połowa, jeśli wszystko dobrze pójdzie, druga połowa przyszłego roku, ale w międzyczasie jeszcze chcemy stworzyć własnym sumptem jedną krótszą historyjkę, więc może to będzie powód do odwiedzin. Zobaczymy.
1: Zapraszam bardzo serdecznie. A można was spotkać, gdyby nasi czytelnicy chcieli wam spojrzeć w oczy. I zdobyć autograf i
2: gdyby
1: porozmawiać o wampirach,
2: przestraszyć
1: albo się z wami pośmiać.
2: Jak najbardziej, będzie można nas spotkać w przyszłą sobotę, to jest bodajże 27 czerwca na imieninach Kochanowskiego w Ogrodzie Saskim. Nie pamiętam.
0: W Ogrodzie Krasińskich.
2: Nie. Gdzieś indziej. Ale to można sprawdzić
1: sprawdzimy
2: sobie na Facebooku.
1: Sprawdzimy to szybciutko.
2: Będziemy przy stoisku Kultury Gniewu. Kultura Gniewu też, nasz wspaniały wydawca, będzie to hajpować na swoich social mediach, więc sprawdzajcie tam.
0: Będziemy tam od godziny 12 i będziemy zarówno podpisywać, jak i Łukasz będzie dawał rysografy.
2: A jeśli nasi młodzi czytelnicy albo i starsi również będą chcieli jakiś piękny rysograf od Ewy, to zapewniam, że potrafi stworzyć coś przepięknego.
0: Nie.
1: Kiwa głową, że nie, ale trochę nie dowierzamy. Sprawdźcie to. Sprawdźcie to koniecznie. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Pierwszymi dziś gośćmi audycji Kultura Nie Śpi byli Ewa Betlewska i Łukasz Mazur.
2: Dobrego weekendu.

0: To była kołysanka, ale przy tej kołysance na pewno nie zaśniecie. I to nie była przypadkowa kołysanka, tylko piosenka, która wywołuje nasz kolejny temat. Temat filmowy. A w studiu witam bardzo serdecznie Grzegorza Wacławka.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Od jutra, moi drodzy, na ekranach kin film, który jestem przekonana skradnie serca nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Chociaż za momencik zapytam o tego adresata, tak, o którym myślałeś, tworząc scenariusz,
1: tak,
0: i reżyserując Chłopca na krańcach świata. Ja jestem świeżutko po obejrzeniu tego filmu i to jest piękna animacja o relacjach. Piękna, przygodowa też historia. Historia, która trzyma nas w pewnego rodzaju napięciu, ale też tak jest zbudowana dramaturgia, że to napięcie jest rozładowywane regularnie. Od początku do końca podążamy za głównymi bohaterami i bardzo chcemy się dowiedzieć, jak ta historia się skończy, wierząc, że zakończy się happy endem. Będę dzisiaj mówiła bardzo enigmatycznie o tym filmie, tak żeby troszkę was zaintrygować, ale zachęcić do tego, żebyście poszli do kin.
1: Tak, dziękuję bardzo za te miłe słowa. Rzeczywiście jest to historia nie tylko dedykowana dla młodego widza, którym są dzieci w wieku 6-12 lat lub starsze, ale też właśnie dla dorosłych. To znaczy moją intencją, pisząc ten scenariusz, czy tworząc ten film, film, który współtworzyłem z Kingą Krzemińską na etapie scenariusza, a na etapie współreżyserii z Martą Szymańską. I jakby naszą taką intencją było, po pierwsze była świadomość tego, że dziecko przyjdzie z opiekunem, czy to z rodzicem, czy z babcią, dziadkiem, czy lub innym opiekunem. I po prostu chcieliśmy mu dać też przestrzeń na to, żeby on coś miał też dla siebie, ale też przede wszystkim przestrzeń na rozmowę, to znaczy taką rozmowę, która się odbędzie po filmie, żeby to był taki przyczynek do tego, żeby porozmawiać z dzieckiem właśnie o tych emocjach, o czym był ten film, żeby nie tylko przeżyć przygodę, czy zaznać rozrywki, ale też, żeby coś więcej dla siebie wyciągnąć i żeby coś zostało też w tych serduszkach tych obu naszych widzów. Lusia mi się tutaj wyrywa.
0: A wiecie, kto to Lusia? Lusia to jest psiak, który towarzyszy Grzegorzowi dzisiaj.
1: Tak. Lusia już jest dorosłym psem, jest pudelkiem małutkim, który tutaj...
0: Ona jest grzeczna.
1: Jest grzeczna, ale widzi przed sobą cały zestaw różnych zabawek i chce się nimi pobawić. I byliśmy właśnie z Lusią w parku. Ona się wybiegała, ale teraz jeszcze widzę, że ma energię, żeby się trochę tutaj podokazywać. Ale tak, Lusia, spokojnie, teraz jeszcze musimy porozmawiać o filmie.
0: Lusia jeszcze nie widziała naszego wielkiego misia tutaj w kącie radiowym. Na razie skupia się na swoim człowieczym przyjacielu i na pluszakach, które na stole emisyjnym sobie leżą. Lusiu, mam nadzieję, że będziesz się tutaj z nami dobrze czuła. A to pewnie nie jest przypadek, że wśród bohaterów mamy też czworonoga.
1: Nie jest. Tak. No jakoś padają często pytania od dzieci, ponieważ ten film pokazywaliśmy na wielu pokazach przedpremierowych i właśnie padają pytania, a czemu pies, a czemu zwierzętami? No jakoś z dzieciństwa myślę, że każdy z nas wyniósł to chęć rozmawiania ze zwierzętami i w ogóle rozumienia zwierząt. To byłoby wspaniałe móc właśnie z nimi rozmawiać na co dzień i rozumieć, o co im tak naprawdę dokładnie chodzi i być trochę bardziej na nich wrażliwszym. Ale tak, rzeczywiście w filmie towarzyszy Tela, która już jest takim dorosłym psem, i nasz główny bohater potrafi rozumieć zwierzęta i potrafi z nimi rozmawiać za sprawą magicznego amuletu, o którym też pewnie wspomnisz później, bo mamy

0: pewną niespodziankę związaną z tym amuletem.
1: Tak.
0: I tak, no uważam, że w ogóle uczenie dzieci wrażliwości na świat poprzez kontakt ze zwierzętami, z psami, to jest coś wyjątkowego i coś, co jest takim genialnym zabiegiem wychowawczym. I wydaje mi się, że dzieci właśnie przez zwierzęta mogą się bardzo dużo rzeczy nauczyć. Od odpowiedzialności, poprzez wrażliwość na drugą istotę, poprzez uwrażliwienie się w ogóle na zwierzęta, na przyrodę. I tego właśnie poszukujemy. Tego poszukujemy też w innych naszych produkcjach, które towarzyszą też temu światu, który wykreowaliśmy w filmie, o czym pewnie jeszcze powiemy.
1: Tak. No przyroda bez wątpienia odgrywa tutaj też niezwykle istotną rolę. A żeby nakreślić wam tę historię, to trzeba by było wyjść od rodzeństwa, w zasadzie od Omula.
0: Tak.
1: 11-letniego chłopca, który mieszka w nadmorskiej wiosce, potrafi rozmawiać ze zwierzętami właśnie za sprawą tajemniczego amuletu. I do niego na pewno nawiążemy, bo tak, mamy dla was niespodzianki. Ale nie potrafi porozumieć się ze swoim bratem. Ma też młodszą siostrę. I tak, tutaj ta relacja jest zupełnie inna. A starszy brat no, ma w sobie dużo złości. Czy udawa mu się tę złość uwolnić i jak ta relacja się zmieni i czy przejdzie pewnego rodzaju metamorfozę, no to po prostu zobaczycie, oglądając ten piękny film. A wracając do samych początków powstania tej historii.
0: Tak.
1: Bo gdybyśmy mieli takie trzy puzzle. Książka, ilustracja, film. Bo ten zestaw, no też, no niepełny tutaj mamy w studiu, ale ja troszkę o nim czytałam i też będę was zachęcała do tego, żebyście zajrzeli na stronę filmu, bo jeżeli was zaciekawi też sam proces powstawania, on jest długi i też bardzo ciekawy, to warto się wsłuchać w rozmowy z twórcami. To zaczęło się dość nietypowo, prawda, jednak?
0: Ta przygoda z tym filmem zaczęła się w zasadzie ponad 9 lat temu. Proces powstawania filmu animowanego, zwłaszcza takiego rysowanego poklatkowo, to znaczy, że każda klatka w tym filmie, każda klatka oznacza to, że żeby stworzyć na ekranie iluzję jednej sekundy, trzeba narysować od 12 do 24 takich klatek. I stworzyć wszystkie światy, to znaczy stworzyć wszystkie ilustracje, całą przyrodę, to wszystko trzeba było ręcznie narysować lub namalować. A ta przygoda się zaczęła tak naprawdę od ilustracji, którą ja znalazłem w internecie wiele lat temu. To jest ilustracja Szymona Biernackiego, naszego takiego polskiego twórcę, który odpowiada za kreowanie świata filmowego. On pracuje na co dzień w Madrycie, w Hiszpanii i współtworzył taki film świąteczny, który się nazywa Klaus, za które dostał wszystkie nagrody świata, jakie można było dostać w tej profesji. I tą ilustrację kiedyś zobaczyłem i to byli biegnące dzieci na wzgórzu. Wiatr wiał im i ten wiatr mieli we włosach. Biegł z nimi pies, a w tle unosiły się chmury, które przypominały mamuty lub jakiegoś słonia dziwnego. I ta ilustracja tak zapaliła moją wyobraźnię, że zacząłem się zastanawiać, jaką tu historię można opowiedzieć. Zacząłem też jako producent filmów animowanych szukać kogoś, kto mógłby zrealizować historię na bazie tej ilustracji, ale tak naprawdę sam wymyśliłem historię i sam zapragnąłem opowiedzieć historię i w ten sposób to się zaczęło. I później na samym koniuszku pojawiła się wspomniana tutaj książka. Do książki są też ilustracje, zupełnie inne niż w filmie. Trochę bardziej tajemnicze i magiczne i pozwalające działać bardziej wyobraźni. Ale tak, w tym filmie jest mnóstwo przyrody. Akcja tego filmu dzieje się na wyspie, w małej wiosce.

0: Crimo, ale dzieje się też na archipelagu wysp, na archipelagu ognia, w którym to archipelagu, czyli zbiorze wysp, dzieje się ta akcja. Dzieje się akcja też książki wcześniej wspomnianej i będzie się działa też akcja kolejnych dwóch książek, które powstają w tej chwili.
1: Mhm. A ta pierwsza swoją premierę miała... Całkiem niedawno, prawda?
0: Więc tak, jeszcze w tym tygodniu.
1: Sierutka pachnąca drukiem.
0: Tak.
1: Dziś będzie można zdobyć taki piękny zestaw niespodzianek, które przyniósł mój gość, właśnie w postaci książki i tego niezwykłego amuletu, który myślę, że jak uwierzycie, to zadziała.
0: Tak.
1: I będzie można porozmawiać ze swoim stworzonkiem. Takim bliskim waszemu sercu.
0: Ja wierzę w to, że właśnie po założeniu tego amuletu dzieci będą potrafiły rozmawiać ze zwierzętami, ale też na spotkaniach z widzami w kinach pytają się mnie, czy właśnie rzeczywiście po założeniu tego amuletu. Ja wierzę, że tak naprawdę każdy z nas potrafi rozmawiać ze zwierzętami, tylko musimy się wsłuchać w to, co one do nas mówią, i w sercu poszukać tego, o czym one do nas mówią. Ale któż z nas nie rozmawia ze zwierzętami?
1: No prawda, wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Na przykład. Taka piosenka mi teraz wskoczyła do głowy. Moi drodzy, film Chłopiec na krańcach świata w kinach już od jutra. Proszę wypatrywać tych specjalnych pokazów.
0: Tak, od jutra, jutro jest premiera kinowa, uroczysta. Rzeczywiście są jeszcze specjalne pokazy. W takiej regularnej dystrybucji w kinach w całej Polsce będzie od tego 26 czerwca. Także serdecznie zapraszamy do kin na terenie całej Polski.
1: Ja oglądając film, też zawsze bardzo uważnie przyglądam się tym napisom końcowym. Bardzo mnie to interesuje, kto był za co odpowiedzialny, z jaki pion, kto współpracował przy produkcji filmu. I dostrzegłam takie hasło: animacja ujęć kluczowych. Które to te kluczowe ujęcia? Zdradzisz chociaż
0: odrobinkę? To jest tak, że animacja powstaje... różnych procesach i trochę tak jak obraz, to znaczy najpierw zaczynamy od pomysłu, tego co nam kiełkuje w głowie, później przelewamy to na papier, a później zaczynamy trochę szkicować i przy obrazie właśnie dużo się szkicuje ołówkiem, rozrysowuje się, jak ten obraz ma wyglądać. Mówię to z doświadczenia, ponieważ sam wiele lat malowałem, kończyłem też liceum plastyczne w szkole Akademii Sztuk Pięknych i jakby ten proces malowania jest podobny, tylko że akurat w animacji jest to też w większej skali i kiedy przystępujemy już do realizacji animacji, w tym przypadku do rysowania tej animacji poklatkowo, czyli te 12 rysunków na sekundę lub 24, no to mamy takie klucze, to znaczy jak sobie wyobrazimy postać przechodzącą na przykład przez kadr od lewej strony do prawej, no to możemy powiedzieć, że kluczami dla tego ujęcia będą trzy fazy. To znaczy faza na początku tego ujęcia, kiedy będzie przy jednej krawędzi ekranu, następnie na środku, a potem na końcu. I można powiedzieć, że te trzy rysunki to są klucze do animacji, bo w tych trzech rysunkach zawiera się klucze do tego, jak ma wyglądać to ujęcie. Więc to jest... A później tą animację uzupełnia się o dodatkowe rysunki, które trzeba dorysować między tymi trzema kluczami. Więc tak starając się to wytłumaczyć takim prostym językiem, no to właśnie to są te klucze, czyli to są te ujęcia, które odpowiadają za to, jak dane ujęcie w animacji ma wyglądać.
1: To bardzo ci dziękuję za to wytłumaczenie. To już wiemy, czym są klucze do animacji, a za chwileczkę może wrócimy do tematu i porozmawiamy o tych kluczach do tworzenia fabuły filmu i dobrej historii, tak żeby porwała serca widzów. Pozwólcie, że do rozmowy wrócimy za minutkę. I będziemy kontynuować, a gdybyście chcieli zadać pytanie mojemu gościowi, to przypomnę szybko numer telefonu do studia 22 645 2055.
2: Autopromocja. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom

0: przedstawiają apel twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
2: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest twoja uważność, twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
0: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
4: Audycja Kultura nie śpi. Wracamy do rozmowy w studiu Grzegorz Wacławek. Rozmawiamy o filmie Chłopiec na krańcach świata. Film od jutra w kinach, specjalne pokazy. I zapraszamy was gorąco do tej filmowej przygody, która, jak się okazuje, rodziła się przez wiele, wiele lat. Mamy piękny finał tej przygody, która połączyła oj wiele osób.
5: Tak, 450 osób pracowało nad filmem.
4: Też trudno uwierzyć. Grzegorz jest współreżyserem, współautorem też scenariusza. Tu warto wspomnieć nazwiska Marty Szymańskiej i Kingi Krzemińskiej, o których już dzisiaj wspominałeś. Zjawiskowe animacje, piękna historia i równie poruszająca muzyka.
5: Tak, zgadza się. Muzyka autorstwa Mikołaja Stroińskiego oraz piosenki Bowskiej. Bowska tworzyła też piosenki przy współudziale Mikołaja, ale też i producenta muzycznego Arciszewskiego. Mamy dwie piosenki w filmie, właśnie wcześniej już emitowana Kołysanka.
4: Posłuchamy jeszcze Lasu.
5: Tak,
4: dziś w audycji.
5: Zgadza się. A muzyka była odtwarzana na żywo przez Och Majskor Orkiestrę z Gdańska. Orkiestrę składającą się z bardzo młodych ludzi, z bardzo młodego takiego żywiołowego zespołu. I nagrywaliśmy tutaj niedaleko, na Nowej Miodowej. To były nagrania organizowane właśnie z muzyką na żywo, skomponowaną przez Mikołaja Stroińskiego, od którego muzyce od dawna marzyłem, żeby on ją zrealizował. Ta muzyka już została nagrodzona na festiwalu, nawet w Krakowie. Także można ją znaleźć w sieci jako soundtrack, także zachęcam też do odsłuchania.
4: Koniecznie. Jeżeli macie możliwość i dostęp do różnych takich serwisów, to nie możemy lokować produktu, ale proszę znaleźć koniecznie.
5: Tak, na różnych portalach w sieci jest dostępna.
4: Znajdziecie bez większego problemu. Piękna muzyka, którą, jak słyszałam, kompozytor tak bardzo intuicyjnie tworzył do poszczególnych scen, ale to twórca, który już jest znany ze swojego kunsztu i talentu, więc...
5: Tak, na początku zaczęliśmy od teasera, czyli takiego fragmentu animacji, który ma zapowiadać ten film. To już było bardzo, bardzo wiele lat temu i zrealizowaliśmy go razem z Mikołajem. I później, po wielu latach, kiedy ten film już w zasadzie był gotowy i nadawał się do tego, żeby do niego napisać muzykę, to właśnie zaczęliśmy najpierw od rozmowy o kilku ujęciach i poszukiwania tego kierunku dla tej muzyki. I te poszukiwania na początku były bardzo trudne i nie mogliśmy wspólnie znaleźć porozumienia i trochę mijaliśmy się w swoich koncepcjach, ale po dłuższych pracach, wymianach myśli i wymianach różnych propozycji muzycznych właśnie wspólnie znaleźliśmy ten kierunek dla tej muzyki i później już

0: poszło jak z płatka.
1: A dobór obsady, jeśli chodzi o dubbing i udzielanie głosu poszczególnym postaciom?
0: Bo w ogóle film...
1: Są tu nazwiska, które dobrze znam.
0: W ogóle film powstał w dosyć nietypowy sposób, ponieważ już wcześniej wspomniane napisy końcowe, można w nich zobaczyć nazwiska z całego świata. Mieliśmy koproducentów, czyli to są tacy partnerzy, z którymi realizujemy taki projekt od strony produkcyjnej i ci koproducenci byli z Hiszpanii i z Turcji i było też dużo osób z różnych części świata, na przykład z Argentyny, z Meksyku, ze Stanów Zjednoczonych, z wielu krajów Europy i po to, żeby się z nimi porozumieć, bo cały czas zmierzam ku dubbingowi, no to musieliśmy posługiwać się językiem angielskim. I film w pierwszej wersji językowej w ogóle powstał po angielsku. Nagrywaliśmy te głosy wszystkie w Nowym Jorku, w takim studio dubbingowym, z którym współpracujemy. I my pracowaliśmy nad tym filmem przez kolejnych kilka lat na anglojęzycznej wersji i byliśmy przyzwyczajeni z Martą w ogóle do tych głosów amerykańsko brzmiących i byliśmy już tak z nimi zaprzyjaźnieni, a dubbing na samym końcu w wersji polskiej robi się, jak już film jest gotowy. To już jest prawie ostatni etap powstawania filmu i ten dubbing był właśnie realizowany w języku polskim. Są też inne wersje językowe, ale właśnie w języku polskim. I wtedy mieliśmy pierwszy moment, kiedy mieliśmy styczność z naszymi bohaterami, Mikołajem, odtwórcą głównej roli, który nas zaczarował swoim głosem i swoją jakby propozycją, ale to też było dla nas bardzo trudne, ponieważ no to tak jakbyśmy słyszeli swoich rodziców przez większość życia i swojego brata i swoją mamę i tatę, a nagle któregoś razu oni brzmią w ogóle zupełnie inaczej.
1: Ktoś
0: w innym
1: ich
0: języku. Tak, więc jest to bardzo też takie doświadczenie trudne do przejścia, no bo jakby jesteśmy już zaprzyjaźnieni z tymi naszymi głosami, a potem nagle pojawiają się nowe, ale bardzo jesteśmy zadowoleni z tej polskiej wersji językowej, dubbingowej i wydaje mi się, że bardzo dobrze wyszła i ona się bardzo podoba i wydaje mi się, że są bardzo dobrze właśnie dobrani aktorzy. Pasują bardzo do swoich ról i bardzo dobrze współgrają z tą muzyką. A jeszcze warto też wspomnieć o dźwięku, ponieważ ten dźwięk cały był też wykreowany, stworzony. Większość z tych dźwięków była nagrywana w naturze przez zespół Michała Wojcika z Krakowa. Michał jest taką osobą, która wyczarowuje dźwięk, tworzy go od zera i to on odpowiada za tą strefę, którą słyszymy w dźwięku. I Michał pracuje też dla wielu produkcji międzynarodowych. Jest też znaną taką osobistością w świecie kreowania dźwięków. I słynie też z tego, że nie korzysta z gotowych dźwięków, tylko zawsze wszystko chce sam nagrywać. I rzeczywiście wychodzi w plener i nagrywa wiele z tych dźwięków. I zresztą o nagrywaniu dźwięków możemy się też więcej dowiedzieć w książce Chłopiec na krańcach świata Przebudzenie, książce, która już została wydana i jest dostępna. I w tej książce mama jest taką osobą, jak właśnie wspomniany Michał Wojcik, czyli, czyli osobą, która słucha natury i ją nagrywa. I mama jest dźwiękowcem, zresztą na pierwszej ilustracji możemy tam ją zaobserwować z mikrofonem, którym nad morzem nagrywa dźwięki. I to mama uwrażliwia też swoje dzieci na muzykę, znaczy na muzykę, która płynie z natury w zasadzie.
1: Już wiem, z jaką lekturą dzisiaj będę zasypiać. Oddaję książkę.
0: Ja chciałem pokazać ci tą ilustrację. Tu tu jest właśnie ta ilustracja.
1: To jest
0: mama, która dla widzów, znaczy dla osób słuchających, które
1: bardzo
0: nie są
1: profesjonalny z nami, ma mikrofon.
0: W studio,
1: na wysięgniku.
0: Tak, mikrofon na statywie, na wysięgniku, nagrywa plenerze, ma też swoją taką małą torebkę, w której ma taki pudełeczko, do której są doprowadzone.

0: wprowadzone wszystkie kabelki od mikrofonu i nagrywa dźwięki.
1: Głos z pomiędzy skał.
0: I te dźwięki bardzo mają duże znaczenie w tej książce. Są też taką myślą przewodnią i te dźwięki połączone z tą naturą mają też bardzo duże znaczenie. Też myślę, że możemy powiedzieć o tym, że w książce jest zupełnie inny rodzaj ilustracji niż możemy zobaczyć w filmie. To mówimy dla osób, które ewentualnie by zaczęły przygodę z tym światem od książki, bo film można oglądać zupełnie oddzielnie od książki, tak samo jak książkę można czytać oddzielnie od filmu. Dwie kolejne książki, nad którymi pracujemy z Mateuszem Marczewskim, z którym razem współtworzymy te książki. One się jeszcze ukażą w tym roku. Każdą z nich będzie można czytać w dowolnej kolejności i nie trzeba jakby obejrzeć filmu, żeby poznać tę historię. W każdym razie tworząc też te książki i te ilustracje, ja jestem za nie odpowiedzialny, starałem się też otworzyć i stworzyć takie miejsce na wyobraźnię osoby czytającej. To znaczy, żeby tam nie wszystko było tak idealnie pokazane i zaprezentowane, tylko żeby osoba czytająca, czy rodzic czytający, żeby było też była przestrzeń na wyobraźnię, na to, żeby sobie wiele rzeczy też dopowiedzieć, jak ten świat wygląda.
1: W filmie też wam się to udało. Sporo jest takich dosłowności, ale sporo też przestrzeni na to, żeby szczególnie później po filmie porozmawiać z najbliższymi. I myślę, że dorośli też mogą długo, długo rozmyślać o relacyjności, o swoich dzieciach, o porozumieniu, o tym, jak budujemy tą właśnie nić porozumienia i ze swoimi dziećmi, i co się dzieje w ogóle w rodzinie. Można się bardzo uważnie temu wszystkiemu poprzyglądać. No, filmu oczywiście gratuluję, bo film jest przepiękny i mam nadzieję, że się będzie szerokim echem niósł i zdobywał też kolejne nagrody, bo bardzo dobrze wystartował.
0: Dziękujemy. Tak, rzeczywiście w zeszłym tygodniu zdobył nagrodę publiczności na Koszalińskim Festiwalu Młodzi Film, festiwalu, który ma 45-letnią historię i to była pierwsza nagroda dla filmu pełnometrażowego animowanego i to była nagroda za debiut.
1: A powiedz, jeszcze dopytam o ten wątek, który się pojawił przed godziną 19. Co dla ciebie było najważniejsze? Jaki był ten klucz, ażeby uzyskać taki efekt finalny?
0: Dla mnie najważniejsza była historia. To znaczy bardzo dbałem o to i bardzo się o to martwiłem i bardzo mi na tym zależało i rzeczywiście przez całą produkcję bardzo na to zwracałem uwagę, to znaczy na tą historię, żeby ona się była zrozumiała, żeby nie było wątpliwości, żeby ona niosła, żeby była pełna przygód, żeby był też w niej humor, ale i też, żeby było to drugie dno i ten przekaz emocjonalny, który też dotrze do rodziców i pozwoli też w jakiś sposób razem przeżyć tą historię po to, żeby właśnie móc po filmie porozmawiać. To było dla mnie najważniejsze.
1: A która ze scen? Do której ci najmocniej bije serce? Albo pojawia się gęsia skórka?
0: To są sceny na przykład związane z wilkiem.
1: Aha.
0: Sceny, w którym się spotykają w lesie z wilkiem, który z wilczycą, która ma taką w sobie mądrość. Ale też i sceny z Lesijem, duchem władcą Bagien. Też sceny końcowe z Sadumeą. Ale w ogóle od takiej strony technicznej to też wiele scen, w których kamera jest w ruchu, były dla nas bardzo trudne i skomplikowane do przeprowadzenia. Ale też wszystkie sceny związane z pokazywaniem plenerów, czyli pokazywaniem przyrody, też były dla nas bardzo ważne, ponieważ z Martą znamy się z liceum plastycznego. Co prawda ja tam byłem nauczycielem, kiedy poznałem Martę, a ona się uczyła i w jakiś sposób zainteresowałem ją animacją. Później właśnie współtworzyliśmy ten film, ale mamy obydwoje taki background, tło malarskie i wrażliwość do malarstwa. Mamy wspólnego nauczyciela, profesora Jerzego Mierzwiaka, który uczy w tym liceum do tej pory. I jakby on między innymi nas też uwrażliwiał na malarstwo. W związku z tym bardzo chcieliśmy z Martą, aby to malarstwo było też w tym filmie i żeby

0: wszystkie tła, powstało ich ponad 850, były malowane ręcznie, także te wszystkie sceny, w których widać ten krajobraz i widać to tło, zależało nam na tym, aby można było zatrzymać kadr i powiesić go na ścianie jak obraz.
1: Wierzę, że wasi widzowie, niezależnie od wieku, docenią to, tę pracę, taką piękną, też trudną. Mhm. Więc zapraszamy serdecznie do kin. Chłopiec na krańcach świata. Dziś w studiu Grzegorz Wacławek.
0: Dziękuję
1: opowiadał
0: bardzo
1: nam o tej zjawiskowej animacji. Gdybyście mieli apetyt na taki zestaw wspaniały, jaki mój gość dzisiaj przyniósł do studia, a w zestawie jest książka, jest amulet czarodziejski,
0: tak,
1: to proszę do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl i może uargumentować, dlaczego ten zestaw ma trafić właśnie do was.
0: Lub powiedzieć na przykład, o czym by się chciało porozmawiać ze zwierzęciem, gdyby się miało taki zaczarowany amulet. I może wtedy wybierzecie najlepszą historię.
1: Zapraszamy. dzieci@polskieradio.pl, adres, na który proszę słać takie historie. A ja bardzo ci, Grzegorzu, dziękuję, kibicuję filmowi.
0: Dziękuję bardzo.
1: I czekam na kolejne części książki, a dzisiaj już wiem, z jaką lekturą zasypiam.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ach, a pożegnamy się tą zapowiadaną wcześniej piosenką z
0: Las
1: filmu. I to będzie
0: tak.
1: Las.
0: Bowska.
1: Bowska.
0: Mikołaj Stroiński.

0: w audycji Kultura nie śpi. Poruszaliśmy już dzisiaj wątek książkowy, było filmowo, a teraz, proszę Państwa, będzie teatralnie, a to za sprawą wspaniałych gości, którzy pojawili się w moim studiu. Izabela Kurażyńska, Tomasz Kowol i Robert Drobniuch. Witamy serdecznie.
1: Witamy serdecznie.
2: Witamy, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dzień
0: dobry. Dobry wieczór. Reprezentacja zacna, bardzo szerokiego grona, równie zacnego Teatru Lalek Gulliver w Warszawie. Witam Państwa serdecznie.
3: Bardzo nam miło. Bardzo
0: miło. Tak oficjalnie, bo sprawa jest poważna, bo 80 lat, drodzy słuchacze, Teatru Gulliver to nie przelewki. Długa, piękna historia, która się cały czas pisze. Dokładnie. Na naszych oczach.
2: Dokładnie, właśnie obchodziliśmy swoje 80. urodziny. Było hucznie, wesoło, wiele nas odwiedziło gości, więc cóż mogę powiedzieć. Było też słodko, bo na końcu był pyszny tort, ale przede wszystkim mieliśmy okazję pokazać nasz spektakl inspirowany naszą długą tradycją i spotkać się z naszymi widzami.
0: Tak jest. Spektakl wyjątkowy, napisany specjalnie na 80-lecie Teatru Lalek Gulliver. Weekend pełen wrażeń, emocji i wzruszeń. Zarówno sobota, jak i niedziela, zapewne.
1: Tak, pełna wzruszeń i ożyło bardzo, bardzo dużo wspomnień, ponieważ oprócz zaproszonych gości, widzów, odwiedzili nas także byli pracownicy naszego teatru. Pojawiło się też dużo byłych aktorów naszego teatru, więc mieliśmy niesamowitą okazję do tego, żeby powspominać dawne przedstawienia, dawne premiery i naszą wspólną pracę.
0: A praca wasza z Teatrem Gulliver, ile lat już trwa? Waszego trio?
2: No tak, to chyba...
1: Ja pracuję z tej trójki, pracuję najdłużej w Teatrze Gulliver, bo 22 lata. Mhm. Tomka znam jeszcze dłużej, bo ponieważ razem studiowaliśmy. Roberta poznałam w pracy już też w Teatrze Gulliver jako reżysera. Także ja pracuję najdłużej.
2: Ale...
1: No tak. Tak.
3: A... No to...

0: Ja tak. 19 lat już tutaj zabawiłem w teatrze. No, kawał czasu. I Robert.
1: A pan
0: no,
1: dyrektor?
0: Robert.
2: Ja tak od 6 lat pracuję na swoim stanowisku w Teatrze Gulliver, ale w zasadzie pierwsze kroki stawiałem razem z Izą. W zasadzie tak. 22 lata temu jako reżyser i miałem okazję, no mogę powiedzieć tak, debiutować w Teatrze Gulliver, więc szczególnie noszę ten teatr w swoim sercu.
0: A co ciekawe, moja droga w Teatrze Gulliver też się rozpoczęła od takiego naszego. Też byłeś na początku, spotkaliśmy się na początku mojego bytowania w Teatrze Gulliver, więc jakby tutaj rzeczywiście tak jakoś gdzieś tam w początkach naszej pracy się spotkaliśmy. Zarówno Iza, jak i ja.
1: No i jubileusz to zawsze sporo wspomnień, wracają różne sytuacje, prawda? Pewnie o to też byliście pytani. I też wiem, że pracownicy Gullivera też pytali między innymi widzów, czy osoby zaprzyjaźnione, kochające teatr Gulliver, jakie są te wspomnienia, jak padały różne ciekawostki ze sceny w zeszłym tygodniu w weekend, to mnie od razu wpadło do głowy moje wspomnienie, bo teatr Gulliver to był pierwszy teatr w Warszawie, do którego ja zabrałam moją najstarszą córkę. Jak przeprowadziłyśmy się do Warszawy 26 lat temu i jak Berenika miała, no myślę, że jakieś 3 latka, to pierwszy teatr, jaki wybrałyśmy, to był właśnie Gulliver i to był Koziołek Matołek. I siedziałyśmy w ostatnim rzędzie, bo już nie było miejsc. I udało nam się zdobyć tam gdzieś w ostatnim momencie, w ostatnim rzędzie to zaproszenie. Pamiętam taką scenę, jak Koziołek był wystrzelony w kosmos.
2: Tak.
1: I wylądował na Księżycu. I zgasło światło. I to była taka przerażająca scena. I to bardzo zapadło nam w pamięć. Ale moje dziecko nie przestraszyło się teatru, wręcz przeciwnie. Więc bardzo wam dziękuję za tą przygodę, bo tak się zaczęła miłość właśnie do teatru.
2: Ja to bardzo cenię. Cieszę się potem też i cenię właśnie te wspomnienia z dzieciństwa naszych starszych widzów, czy bo wtedy widzimy, jaką ważną pracę wykonujemy, że często to są wtedy te pierwsze emocje, takie, które wiążą nas jako widzów z teatrem, ale też i takie refleksje, wspomnienia i jak pani redaktor wspomina o tym Koziołku Matołku, to od razu widzę już tego Koziołka Matołka i jestem przeszczęśliwy, że on żyje jakby w naszej wyobraźni.
1: On się znakomicie ma cały czas. Myślę, że w świadomości słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom też żyje wiele spektakli, bo ilekroć dzielimy się na antenie w różnych audycjach zaproszeniami na wasze produkcje, to zawsze bardzo ochoczo słuchacze telefonują i te zaproszenia się rozchodzą po prostu jak ciepłe bułeczki. Bardzo często przekazywanie tych zaproszeń wiąże się też z zadaniem konkretnego pytania, która jest przepustką do zdobycia takiego zaproszenia. I jakby nie było to trudne i zawiłe pytanie, zawsze słuchacze sobie świetnie z nim radzą. Więc doskonale znają waszą scenę, kochają. Nie tylko ze względu na takie zaopiekowanie widza w każdym wieku, bo to też taki wyróżnik Teatru Lalek Gulliver, to jak podchodzicie do widzów też z różnymi swoimi trudnościami, budując też scenę kameralną. Bardzo przyjazny jest to teatr, także sensorycznie. No i staracie się naprawdę otulić każdego z każdej możliwej strony. Również w tych trudniejszych tematach, bo przecież jak zaglądamy do publikacji, bo chciałabym koniecznie też o tym powiedzieć. Drodzy słuchacze, takie dwie piękne publikacje powstały. Po pierwsze autorski teatr Ireny Sowickiej, Podróż do początków Teatru Lalek Gulliver Marzeny Wiśniewskiej, specjalnie wydana na 80-lecie i Gulliver i Ty, taki magazyn z okazji jubileuszu 80-lecia też powstał. I w pierwszym artykule czytamy, jakie były podwaliny, jaki był zamysł i chodziło głównie o dawanie dzieciom radości. No to się cały czas dzieje, prawda? Ale teatr ma teraz wiele innych takich też bardzo ważnych funkcji, tak ja obserwuję, bywając w różnych teatrach i oglądając różne sztuki, że staramy się też

0: szukać odpowiedzi na wcale niełatwe pytania. Nie zamykamy się na to. No i wy jesteście bardzo odważni w tym.
1: Myślę, że może... Może Tomek?
2: No właśnie tak słucham tego i myślę sobie, że to też jest na swój sposób takie bardzo niezwykłe, ponieważ przynajmniej jak patrzę przez mój pryzmat, oczywiście nie chcę się za inne osoby wypowiadać, za kogoś, ale to jest takie w sumie na swój sposób bardzo niesamowite, że z mojego punktu widzenia, no to jest coś, co po prostu robię na co dzień, co lubię robić. Oczywiście to jest taki rodzaj pracy, który naprawdę lubię wykonywać, więc to jest wspaniałe szczęście mieć pracę, którą się lubi. Ja to bardzo lubię, ale traktuję to jako taki troszkę mój chleb powszedni. Robię to na co dzień. Czasami zapominam o tym, że to może być w jakiś sposób wyjątkowe. I właśnie od czasu do czasu są takie momenty, w których ktoś przychodzi i wspomina, że był właśnie w jakimś spektaklu, ale to nawet się mogło wydarzyć 10-20 lat temu i że to pamięta do dzisiaj, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o twojej córce, jak wspominałaś. No, także to są takie momenty, które tak po prostu uderzają w głowę i mówią, zaraz, przecież robisz coś w sumie na swój sposób niezwykłego. I to dodaje taką fajną energię. Świetne to jest. A wracając do tych różnych wydarzeń, no rzeczywiście chyba dzisiaj już teatr no nie jest tylko teatrem, tak? My naprawdę jesteśmy bardzo mocno otwarci na wszelkiego rodzaju działania, podejmujemy się ich, czasem ryzykujemy, ale jesteśmy też gruntownie do tego przygotowani i naprawdę mamy szerokie spektrum przez warsztaty, spotkania,
3: taki... Też taką działalność, pracę z dziećmi, bo też nie wiem, czy państwo pamiętają o tym, że odbywały się u nas w teatrze połączenia, których celem było to, żeby zachęcić dzieci do tworzenia teatru, żeby one też były twórcami spektaklu.
0: Kosmiczny pokój,
3: tak. Więc to też jest taka bardzo ważna taka część naszej działalności, naszego teatru. Nie tylko same granie przedstawień.
1: Ja myślę, że takie rzeczy można robić wyłącznie ze wspaniałym zespołem. I ja muszę powiedzieć, że zespół Teatru Gulliver jest po prostu wyjątkowy. I w ogóle ludzie, którzy pracują w Teatrze Gulliver są... Wydaje mi się, może jestem bardzo subiektywny, ale bardzo cieszę się, że ci ludzie pracują i tworzą ten teatr, bo nie da się teatru robić, dobrego teatru bez pasji. To jest takie duże wyzwanie dzisiaj robić, pracować w teatrze, bo to jest jakby wszystko jest na przekór. Wszystko nam przeszkadza. Rozwój technologii, kino, gry, a my dalej uporczywie walczymy.
0: Oj, łączycie to czasami.
1: Tak, ale uporczywie walczymy tutaj o dobrostan naszych widzów, żeby po prostu zatrzymali się i pobawili się z nami w teatr.
0: Ale też czuć, jak się na was patrzy, jak się was ogląda, jak się was słucha, że wy też macie ten dobrostan. Że właśnie, że to jest jakby ta wasza zespołowość i to, jak siebie wyczuwacie, jak się lubicie. No, szczególnie można było to zauważyć na jubileuszu tym zeszłotygodniowym. Ile było wzruszenia, ile było radości, ile miłości też płynęło. Tak w zespole, to co się tam działo na scenie, no i też mam nadzieję, że czuliście tę miłość ze strony widzów.
3: Jest w tym dużo prawdy, o czym właśnie pani teraz mówi, ale wydaje mi się, że nasi nestorowie, tak mogę ich nazwać, nasi tacy teatralni rodzice zawsze przekazywali nam taką wiedzę, informację, że teatr trzeba traktować jak dom. Prawdą jest, że my bardzo dużo czasu spędzamy w teatrze i czasami są takie miesiące, że więcej czasu spędzamy w teatrze niż w domu i czasami te prace wykonujemy kosztem trochę naszego życia prywatnego, trochę kosztem życia rodzinnego. I z racji tego, że tak dużo czasu spędzamy w tym teatrze i że bardzo kochamy naszą pracę i to, co robimy, to wydaje mi się, że właśnie, że widzowie też odczuwają to, że teatr jest dla nas domem, a jednocześnie jest też domem dla naszych widzów.
0: Drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę podzielić się swoją refleksją, wspomnieniem związanym z teatrem Lalek Gulliver, to zapraszamy do telefonowania 22 645 20 55. Można przesłać wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl. Ja z radością moim gościom przekażę. Może też obudziło się w was jakieś wspomnienie związane z konkretnym spektaklem, który uwielbiacie. Może jest taki, na który wracacie, bo przecież na szczęście

0: szczęście w repertuarze są też takie produkcje, które można oglądać po wielokroć, ukochane przez waszych widzów, nie tylko nowości, choć na nowości też zawsze czekamy oczywiście z zapartym tchem, to można się, a nawet trzeba w tym momencie się tym z nami podzielić. A teraz będzie pierwsza niespodzianka dla moich gości.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Tak, i dla naszych słuchaczy. Bardzo proszę.

0: wszystkie koty na mokotów. Wszyscy na mokotów, na Różaną najlepiej, do Teatru Lalek Gulliver. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom, w audycji Kultura Nie Śpi. No, zespół, taki niewielki zespół, reprezentacja Teatru Lalek Gulliver. Izabela Kurażyńska, Tomasz Kowol i Robert Drobniuch, dyrektor teatru. Choć muszę Państwu powiedzieć, że ja chyba już w różnych audycjach gościłam, no nie powiem, że cały skład, ale chyba prawie cały skład.
1: Wow, super, to dziękujemy za zaproszenia.
2: To nawet nam się w teatrze rzadko udaje w takim spotkać, w takim gronie. Jak tego zebrania na koniec roku są obowiązkowe.
0: A wystarczy wejść na stronę Polskiego Radia Dzieciom i tam te wszystkie ślady w postaci rozmów z waszymi kolegami, koleżankami są i opowiadają o sztuce, o konkretnych bardzo spektaklach, o większości tych, które premierowo wskoczyły, no, pewnie w ciągu ostatnich kilku lat. Bardzo się cieszę, że mamy takie dowody goszczenia was w tym studiu, bo bardzo to lubimy, jak się pojawiacie. A wracając do historii Teatru Lalek Gulliver, no i do tych publikacji, ja sobie tutaj przeczytałam, wiem już, jakie są ulubione rzeczy Izabeli, jakie ulubione rzeczy Tomka, że wy lubicie swoje kostiumy i macie bardzo konkretne, prawda, takie spodenki. Izabela na przykład, które 20 lat ci towarzyszyły.
3: 20 lat, no, tak, pięknie. To prawda. Kostium z Amelki, Bobra i Króla na dachu. To był mój ulubiony kostium.
0: A ja w tym tygodniu obdarowywałam słuchaczy zaproszeniami na ten spektakl, wiesz?
3: Naprawdę? Tak.

0: dostaliśmy od was zaproszenia. Właśnie na Amelkę.
1: Ale nie, my Amelki już nie gramy.
2: Już chyba.
0: Ale to może jakaś inna Amelka. A? Nie?
2: Ależ.
0: To coś pokręciłam. Chyba, coś pokręciłam.
3: Może to jakiś retro zaproszenie.
0: Przepraszam, w tym tygodniu to na ucho.
1: Na ucho.
0: Tak, to się poprawiam. Albo salineczka, bo to ten najbliższy weekend.
2: No właśnie, bo my tak aż... Czegoś nie wiem.
1: Ktoś się przestraszyłam, że muszę tekst, ale to
3: wiecie dlaczego. Później na antenie będziesz szybko spektakl zreaktywować. No.
0: A nie chcielibyście wrócić do Amelki? Bo ja widziałam Amelkę w innym teatrze. A nie widziałam tutaj.
2: Iza gra u was. Więc ja myślę, że to nie trzeba długo namawiać. To już ja obawiam
0: nie,
2: się,
0: ja myślę, że Iza by weszła na scenę, tak. Jawista od razu tak. by zagrała, na bo pewno. Wszystko na pewno świetnie, tak. świetnie pamięta.
2: I teraz 22 lata ten spektakl?
1: 20 lat. 20 lat graliśmy to przedstawienie i...
0: Czyli niedawno skończyliście, tak, bo jeżeli ty jesteś 22 lata w Gulliverze, ja się dzisiaj uczę matematyki od pierwszego spotkania z pierwszymi gośćmi, bo w komiksie była matematyka. To 2 lata. No dobrze. No nie da się wszystkiego grać równocześnie, prawda? Się.
2: Czas płynie.
1: Czas płynie, niestety. Ale zostają wspomnienia.
0: Tak,
1: zostają wspomnienia.
2: Może kolejne obchody, kolejne... Ojejku, chciałam powiedzieć,
0: że zabicie taki maraton?
2: My będziemy bohaterami kolejnych publikacji, wspomnień, ale to tak...
0: A ja myślałam, że to będzie tak, że wy po prostu przygotujecie taki maraton teatralny dla swoich widzów, na konkretny jubileusz.
2: 100 spektakli na stulecie teatru.
0: 100 na stulecie.
1: Ale to jest świetny pomysł. Ja wchodzę w to. Już sobie to wyobrażam, jak gramy właśnie każdy tytuł.
0: Ja też będę z mikrofonem na widowni wszystko rejestrować. Bardzo chętnie.
2: No dobrze.
0: Bo podczas jubileuszu udało mi się zarejestrować przede wszystkim wasz spektakl i piosenki, które dzisiaj będziemy grać w audycji. No nie mam aż tak dużo czasu, wszystkie nie wybrzmią, ale będę je widzom dozować także w innych audycjach. Niech się osłuchują, bo wy oprócz tego, że... świetnie gracie, budujecie konkretne role, to jeszcze macie tak rozbudowany warsztat aktorski, no, to jak zaśpiewaliście w spektaklu z okazji 80-lecia, no proszę państwa, czy dyrektor nie boi się, że zostaną wokalistami, wielkimi gwiazdami już
2: nie,
0: po prostu
2: nie, no.
0: jakaś inna
2: nie,
0: scena?
2: Nie zapomną, nie zapomną o mnie. I... nie, no ja myślę, to jest super.
0: Bardzo zdolnych.
2: Tak, bardzo
0: aktorów,
2: fajnie. Cieszę się, że jesteśmy wszechstronni jako zespół. Mhm. Cieszę się. To jest taki fajny komfort bycia dyrektorem z takim zespołem, że w zasadzie wszystko można. No prawie, ale większość, więc to jest super. No więc zapraszam do Gullivera wszystkich słuchaczy, żebyście zobaczyli to na własne oczy.
0: O tak. A co wam się jeszcze marzy w Gulliverze? Myślę i tak globalnie, i o przestrzeni, i o tym, co jeszcze chcielibyście zagrać.
1: Na pewno.
0: Czy są jakieś takie tytuły, o których marzycie?
1: Na pewno marzy nam się większa siedziba, bo wydaje mi się, że jesteśmy w stanie grać więcej przedstawień i gościć więcej publiczności, więc marzy nam się na pewno nowa siedziba. Z punktu widzenia dyrektorskiego to na pewno większe dofinansowanie.
2: Dziękuję, Iza, w moim imieniu.
1: Tak, ja się domyślam, ale to też z punktu widzenia aktorów i wszystkich pracowników. Pewnie wszyscy by chcieli, żeby teatry miały większe dofinansowanie, żeby móc realizować cudowne pomysły naszych scenografów i reżyserów, żeby móc spełniać te ich wizje. No i po prostu chcielibyśmy grać. To jest chyba takie nasze marzenie, żeby grać, wzruszać, rozbawiać i być zapamiętanym przez naszą publiczność.
3: No tak, tak. Ja myślę, że bardzo też chyba bym chciał, żeby po prostu w świadomości widzów, czy potencjalnych widzów, ten teatr nie został zapomniany. Nawet nie mówię o Gulliverze, tylko w ogóle o teatrze, że chyba myślę, bardzo często niestety przegrywamy wojnę z cyfrowym światem, który po prostu jest bardzo kuszący i na wyciągnięcie ręki łatwy. To wystarczy nacisnąć guziczek i to jest. Jak nie na telewizorze w domu, to po prostu nawet na nieszczęsnym telefonie i tak dalej. A ten teatr, on jest tak coraz dalej się, mam wrażenie, robi trochę. Coraz dalej. Marzy mi się to, żeby jednak w świadomości w ogóle wszyscy

0: warszawskich osób. No okej, okay, powiedzmy warszawiaków, ale nie tylko, bo mamy też bardzo często gości spoza Warszawy. Więc po prostu w świadomości ludzi teatr i też ten nasz szczególnie jakby nie był na szarym końcu, tylko żeby... Mhm. Żeby zechcieli po prostu zebrać się w sobie, zapakować siebie, swoją rodzinę, czy może grupę dzieci z przedszkola, ze szkoły, że to nie jest problem, naprawdę to nie jest problem, a warto, bo tego nikt nie daje, nie w takiej skali. Nikt poza teatrem, tak? W sensie, że żadna inna instytucja, tak mi się wydaje, z takiego żywego kontaktu, przeżywania czegoś tu i teraz, tego się nie da zastąpić.
1: No,
0: nie?
1: No przez te 22 lata to żaden spektakl nie był taki sam, prawda? Tak. Nawet ten sam tytuł.
2: To prawda. I z każdym są jakieś wspomnienia. I dużo też jest takich wspomnień związanych jeszcze z innym rodzajem działalności naszego teatru, ponieważ Teatr Gulliver bardzo często wyjeżdżał na tak zwane wyjazdy gościnne, na różne festiwale teatralne. I też wydaje mi się, że powinniśmy o tym wspomnieć, bo mieliśmy taką działalność, powiedzmy, misyjną, że bardzo często spotykaliśmy się z Polonią. Nasze takie słynne wyjazdy, wspomnę Buenos Aires, byliśmy w Omsku, w Irkucku, często wyjeżdżaliśmy do Grodna, do Hiszpanii, Anglii, Bośni, Hercegowiny i tam wszędzie spotykaliśmy się z Polonią. Też mieliśmy możliwość obserwowania, w jaki sposób rozwija się teatr w odległych bardzo miejscach na ziemi, ale jednocześnie ważne jest to, że też docieraliśmy z naszą kulturą i mieliśmy możliwość rozmów właśnie z Polonią.
1: Mhm. No ja wam tego życzę.
2: Przydałyby tak, się kolejne podróże Gullivera. Oj, to też kolejne marzenie, podróże Gullivera.
1: Idźmy za tym tytułem, tak, tak. Który też wraca.
3: Tak, teraz przed chwilą graliśmy. Właśnie wychodząc z teatru widziałem nową scenografię. Już podróże Gullivera były już demontowane. No ale myślę, że już niebawem mamy takie 2 miesiące przerwy, żeby zebrać siły na nowy sezon i w nowym sezonie wystartować znowu z entuzjazmem i z nowymi pomysłami i znowu Państwa zobaczyć u nas na widowni i cieszyć się, że możemy właśnie wykonywać naszą pracę, jak Tomek powiedział, którą lubimy bardzo.
1: Ale będziecie tęsknić przez te 2 miesiące.
3: Oczywiście, że będziemy tęsknić.
1: I widzowie będą tęsknić tak, za wami.
3: Tak.
1: A co wy robicie, przepraszam? Tak zapytam w imieniu najmłodszych słuchaczy, bo oni mnie zawsze pytają. Co się dzieje z teatrami? Czy teatry jakoś zasypiają na te 2 miesiące wakacji? I co wtedy aktorzy robią?
0: No co?
1: Tak pytam w imieniu przedszkolaków. A też mnie to ciekawi.
3: Śpią.
0: Tyją.
2: Przepraszam, nie wszyscy.
0: Nie. No. Po prostu my mamy taki też tryb pracy. Nasz tryb naszej pracy jest dosyć nietypowy, bo w zasadzie my pracujemy w święta, niedzielę, weekendy i tak dalej. To jest tak nietypowo, tak? Większość osób, tak strzelam, ale wydaje mi się, że jednak większość osób ma taki ustalony w miarę tryb pracy. Pracujemy, powiedzmy, od poniedziałku do piątku, załóżmy, te 2 dni w tygodniu weekendowe są wolne i tak dalej. I u nas tego trybu nie ma. U nas jest ten tryb strasznie mieszany. Czasami jest mniej tego czasu na odpoczynek, czasami więcej. Ale po prostu, kiedy przychodzą takie wakacje, to jest taki dobry czas, żeby właśnie trochę się oderwać, trochę zatęsknić, trochę zebrać w sobie tę siłę, żeby od września znowu ruszyć z nową energią, a nie taką wymęczoną. Więc to jest dobry czas. Dobry czas. Może coś ciekawego wpaść do głowy przez wakacje, jakiś ciekawy pomysł. No, naprawdę. Myślę, że to jest potrzebne i chyba widzą też. Żeby też mieć szansę za tym, żeby trochę zatęsknić za teatrem. Szczególnie dla kogoś, kto może często chodzi, to już w ogóle tak, żeby wow, kiedy będzie wrzesień, kiedy znowu może zaczną grać. Myślę, że sobie, że taka rozłąka, ona przynosi bardzo wiele dobrego i jest każdemu potrzebna.
1: Widzowie się tam przechadzają różaną.
0: O.
1: Patrzą tak. Na fasadę budynku. Wracajcie, wracajcie. A tak a propos tej zmiany, która wam się marzy, siedziby jakiegoś rozbudowywania teatru, to tutaj gdzieś w okolicach to jest możliwe? Tej Różanej, żeby się tak rozrosnąć?
3: Myślę, że tak, to co Iza powiedziała, to też jest moje marzenie, żeby Teatr Gulliver był takim teatrem, który pomieści więcej

0: widzów, będzie miał większą scenę, czy więcej scen, bo no tak każdemu się chyba marzy po prostu, żeby pracować w jak najlepszych warunkach i żeby ci goście przychodzili do najpiękniejszych
1: miejsc. Jak się tak rozglądam, to mi się wydaje, że tutaj ten budynek Polskiego Radia jest taki całkiem dobrych rozmiarów.
2: Chcieliby się przejąć.
0: To byłoby dobry
2: pomysł.
0: Ale
2: miałabym blisko.
0: Tu moglibyśmy też amfiteatr jakiś postawić obok, więc
1: w dziedzinie super.
2: Na dziedzińcu.
1: No to by było coś.
2: Wspaniały pomysł, moi drodzy. Mnie się to podoba. Jakby powiedzieli w Białymstoku, dla mnie się to podoba. Takie rozwiązanie.
1: Relacje na żywo.
0: Relacje na żywo. Nie trzeba biegać. Później pani redaktor nie będzie musiała daleko iść, tylko tu szybciutko wychodzi.
2: Od razu wszystko byśmy relacjonowali. Niczego nie trzeba by było zgrywać i byśmy na bieżąco tu i teraz nadawali relacje cały czas.
0: Fajny chwyt marketingowy.
2: A propos chwytów marketingowych, to muszę wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że jak na chyba Prima Aprilis pojawiła się taka nowa fasada teatru Lalek Gulliver. Pamiętacie? Kto śledzi media społecznościowe teatru, to wie, o co chodzi.
3: Na bogato.
2: Pałac. Słuchajcie, możecie się ze mnie śmiać, ale ja uwierzyłam.
1: No to się śmiejemy.
2: Tak. Naprawdę. Uwierzyłam,
0: ale wiele osób uwierzyło. Wiele osób gratulacji mi składało, że to jest piękne.
2: Ja tak, wow! Tak, ale ja jestem znana z tego, że naprawdę wierzę w takie historie, które się nie mają prawa wydarzyć. Ale to jest cudne. I to dzięki między innymi teatrowi pewnie tak mam. Więc to po prostu chylę czoło i podziękowania dla was za taką robotę cudowną, jaką robicie na co dzień. Trzymamy kciuki za kolejne piękne spektakle. No to już wiem, czego wam życzyć, tak żeby ta scena się rozciągnęła albo do jakichś takich przenosin, jakieś inne fascynujące miejsce, żebyście mogli realizować te swoje plany, marzenia. Ale takiego resetu i odpoczynku wakacyjnego też wam życzę. Nie wiem, czy dyrektor tam myśli mu galopują przez te dwa miesiące i co tu zrobić
0: galopują.
2: Z tym wrześniu? Galopują
0: cały czas. To jest permanentny galop.
2: No. To życzę też odpoczynku i uściski dla całego wspaniałego zespołu. My jesteśmy dumni, że możemy patronować waszym spektaklom i że możemy dzielić się tym dobrem z naszymi słuchaczami. Drodzy słuchacze, a gdybyście wy chcieli podzielić się jakimś wspomnieniem, to przesyłajcie koniecznie. W tym magazynie, który ja dostałam w prezencie, dzisiaj szeleszczę potwornie. Gulliver i ty. Magazyn z okazji jubileuszu 80-lecia, takie różne smaczki można znaleźć dotyczące też wspaniałego zespołu, który za kulisami się dwoi i troi, żeby to wszystko tak pięknie na scenie wyglądało. A wy o tych osobach nie zapominacie i to jest też wspaniałe, bardzo cenne.
3: Dziękujemy za piękne życzenia, za zaproszenie nas na to dzisiejsze spotkanie ze słuchaczami i mamy nadzieję, że zobaczymy się wszyscy we wrześniu i serdecznie zapraszamy do naszego teatru.
2: A zapraszali Izabela Kurażyńska, Tomasz Kowul i Robert Drobniuch. A pożegnamy się piosenką finałową z waszego ostatniego wspaniałego jubileuszowego spektaklu, bo wszyscy mamy kota na punkcie teatru.
0: Dziękujemy.
2: I sztuki. Pięknie dziękuję. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, a kolejne spotkanie w audycji Kultura nie śpi za tydzień punktualnie o 18:00. Trzymajcie się cieplutko i odpoczywajcie.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcik.

0: Dzikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Ach, może na chwilę bym się strzemnął?
2: Dobry pomysł.
3: Chyba jestem taki zmęczony.
2: Też mi się tak wydaje.
3: To ja się położę, a ty opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Nie wiem, może o zwierzątkach. W lesie może sarenki, zajączki.
2: A lisy mogą spotykać jakieś sarenki?
3: No, o dzielnym lisku i pięknej łani. Albo o pięknym jelonku i sprytnej lisicy?
2: No, ciekawe, co jeszcze wymyślisz.
3: No i jakby był jeszcze jakiś groźny.
2: No już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
3: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
2: Nie tak dawno temu, nie tak daleko.
3: A gdzie to było?
2: Gdzieś pomiędzy wioskami Jerzynowo, Malinowo i Szyszki, w samym środku lasu.
3: Super się zaczyna.
2: Zaraz się super skończy, jak nie schowasz się pod kocem i nie zamkniesz oczu.
3: Ojej, no już, się po prostu nie mogłem doczekać.
2: Po długo trwającej ulewie nory wykopane na łące przez pokolenia lisów wypełniły się wodą, która spływając z wyżej położonej drogi i leżącego na wzniesieniu lasu, napędzana lecącymi z nieba potokami deszczu, tak długo płynęła, aż zamieniła soczyście zieloną łąkę we spokojne jezioro. Na szczęście następnego dnia chmury odpłynęły gdzieś poza horyzont, a na błękitnym niebie pojawiło się uśmiechnięte słońce. Lisy starały się doprowadzić do porządku potargane futerka, mamy troskliwie czesały maleństwa, poprawiały mech i liście, którymi wyłożone było legowisko pod rozłożystym dębem. Najsilniejsze lisy wyruszyły do pracy. Część rozpoczęła kopanie nowej nory, a pozostali ruszyli, aby zdobyć coś do jedzenia. Z bezpiecznej odległości przyglądały się temu sarny Lusia i Litka.
4: No, popatrz, jak nam się zalisił las.
3: Jak to zalisił? Nie rozumiem,
2: odpowiedziała Lusia, nie przerywając skubania wyjątkowo pysznej koniczyny.
3: Chyba zaliśnił, znaczy zieleń lasu lśniła w promieniach słońca.
4: Oj, Lusia, jak ty nic nie rozumiesz, las się zalisił. To znaczy, że kiedyś mieszkała u nas jedna lisia rodzina, no wiesz, Grześ z Klarą i maluchami. A teraz tych lisów jest wszędzie pełno. Coraz więcej lisów w lesie, no zalisiło się nam. Wyjaśniła Litka.
3: A rzeczywiście, nawet tak pomyślałam, żeby porozmawiać, ale co jakiegoś lisa zobaczyłam, to wyglądał inaczej.
2: Uśmiechała się Lusia.
4: Całe szczęście, że lisy zjadają co innego niż my,
2: odetchnęła z ulgą Litka.
4: I że nie są jak wilki, bo dopiero miałybyśmy się spyszna.
3: Ale wyrywają mech i razem z gałęziami i całymi stosami liści noszą gdzieś na górkę pod ten rozłożysty dąb.
2: Powiedziała zaniepokojona Lusia. Litka zaraz jej odpowiedziała.
4: My też lubimy poleżeć na mięciutkich liściach i... No, nie wiem, czy zauważyłaś, ale bardzo często wylegujemy się na legowiskach pozostawionych przez lisy czy borsuki.
3: Same byśmy sobie ułożyły, gdybyśmy miały łapki zamiast kopytek.
2: Lusia zrobiła przerwę w jedzeniu, żeby napić się wody stojącej w zagłębieniu po wyrwanym drzewie.
3: Podobno... Wilki z lisami niezbyt się lubią, to prawda?
2: zapytała Litkę. Tak, słyszałam od jednego Daniela, który to usłyszał od jakiejś sowy czy puszczyka.
3: To może byśmy pomogli tym lisom, no wiesz, my zwierzęta musimy się

0: trzymać razem. Jak sądzisz? Lusia aż przebierała kopytkami z emocji. O, właściwie to czemu nie? Możemy chwycić zębami jakieś opadłe gałęzie z liśćmi i podciągnąć pod ich legowisko pod dębem.
1: Doskonały pomysł, ucieszyła się Lusia. A może jeszcze koledzy by nam pomogli? Ten koziołek z wielkimi rogami wydaje się być silny.
0: Lusia, oni pobiegli odciągnąć myśliwych, żeby nam nie strzelali nad głowami.
1: No wiesz co? Zupełnie ich nie rozumiem. Nie mogli przyjść do lasu, skubnąć, nie wiem, trawkę czy malinki, posiedzieć w cieniu nad sadzawką, posłuchać żabek czy świerszczy, a oni nic, tylko by strzelali i strzelali. W zeszłym tygodniu Jacuś, wiesz, ten malutki zajączek, aż musiał sobie wyciskać śród z pupy.
0: No to prawda, ludzie są dziwni. Zwożą do lasu jakieś śmierdzące śmieci, wyrzucają dziwnie pachnące torebki, butelki.
1: No ciekawe, czy u siebie w domu też tak brudzą. Wszystkie nieszczęścia w lesie pochodzą od człowieka.
0: A nie ma co na próżno strzępić pyszczków. Łapiemy gałęzie i ciągniemy na górkę. Do Lisicowo, zarządziła Litka. Zajączki zza krzaków głogu przysłuchiwały się rozmowie sarenek i pomyślały sobie, że może i sarenki mogą żyć w przyjaźni z lisami, no ale chyba zajączki to powinny raczej unikać lisów. I odkicały jak najdalej od rozłożystego dębu, który sarenki nazwały Lisicowem. Tymczasem lisy nieprzerwanie pracowały. Wszystkie miały coś do zrobienia. Młodzież uczyła najmłodsze liski, jak polować, jak chodzić tak, żeby nikt nie usłyszał, jak zachowywać się, kiedy pojawiają się ludzie. Uczyły maluszki kopania norek, radzenia sobie z większymi i mniejszymi gałęziami i patykami. Pomagały rozpoznawać ślady pozostawione przez zwierzęta, po których powinny pójść, a od których jak najdalej uciekać. Maluchy znudzone nauką zasypiały i obudziło je dopiero wołanie na obiad. Ruszyły jak najszybciej w kierunku legowiska, bo wiadomo, wśród lisów obowiązuje zasada, że kto pierwszy, ten lepszy. Kto złapie lepszy kąsek, ten się lepiej naje. Myszołów Konstanty, który przyjaźnił się z lisem Grzesiem, zataczał kółka nad lasem, wypatrując obiadu. Od dawna już żył w zgodzie z lisią rodziną. Mieli umowę, że lisy wskazują mu przysmaki biegające po lesie, a on w zamian ostrzega ich o niebezpieczeństwach. Grzesio z Klarą wcześniej wstali, nagonili Konstantemu kilka myszy i szczurów leśnych, dlatego później mógł tak długo odpoczywać. Ale że słoneczko przyjemnie przygrzewało, postanowił jeszcze wynaleźć sobie coś na deser. Krążył nad lasem, ptasim wzrokiem wypatrując przysmaków i z uwagą obserwował zapracowanych mieszkańców. Borsuki i jenoty czujnie wpatrujące się w niebo, zajączki, którym uszy wystawały z krzaków, widział lisice krzątające się wokół legowiska, wiele lisów kopiących norę i inne szukające jedzenia. Z wysokości kilkudziesięciu metrów miał wyjątkowy widok. Tylko ludziom wydaje się, że w lesie są drzewa i krzaki. Zapominają, że to dom dla wielu gatunków najróżniejszych zwierząt. Dom, do którego wchodząc należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać gospodarzom, czyli zwierzętom. Myszołów Konstanty widział i tych wyrzucających śmieci w lesie, i tych hałasujących, grających, krzyczących. Kiedy oni się nauczą, że jeśli zniszczą las, to znikną też zwierzęta, a kiedy zabraknie zwierząt, to ziemia pogniewa się na tych, którzy to zrobili. Coraz częściej zresztą ziemia sama ostrzegała ludzi, zsyłając burze, nawałnice, śnieżyce, mrozy i susze, a ludzie dalej nie widzą, jak niszczą wszystko dookoła siebie. Zwierzęta doskonale radzą sobie w lesie. Niczego nie niszczą. Jedzą tylko tyle, ile muszą. Dbają o czystość. Nie wyrzucają śmieci. Nie dymią, zanieczyszczając powietrze. Konstanty wiedział, że najłatwiej nauczyć najmłodszych. Że dzieci uczą się najszybciej i wszystko zapamiętują. Dzieci, kiedy dorosną, chciałyby mieć to wszystko, co jest teraz. Tylko żeby dorośli do tego czasu niczego im nie popsuli, nie zanieczyścili. Tak rozmyślał, krążąc nad lasem, widząc, jak większość zwierząt szuka sobie miejsca na sen. A widział, jak kładą się zajączki i sarenki, lisy i borsuki, a nawet bóbr Bogdan z rodziną. Zasypiali, kołysani szumem drzew i krzaków. Miś Michaś też, słuchając tego, zasnął i już śni piękny sen o wycieczce do zielonego, pachnącego.

lasu. A wy, basałyki? No proszę, nawet myszołów Konstanty sfrunął do gniazda i też szykuje się do snu. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w to, co chcą wam powiedzieć zwierzęta i drzewa, i liście, i krople deszczu. Musicie nabrać sił, kochani. Pa, pa. Cii. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

Sandra Gałązka i Julian Osławski. Rzeczna przygoda Bobra Boba. Czyta Patryk Bartoszewski. Był piękny, letni, słoneczny dzień. Maciek wraz ze swoją siostrą Manią siedzieli w przydomowym ogródku i pili lemoniadę. Nagle przy ogrodzeniu ujrzeli swoją babcię. Cześć, babciu! Wykrzyknęły dzieci. Czołem, moje wnuki! Odpowiedziała babcia. Mam pomysł, jak spędzimy dzisiejsze popołudnie. Idziemy na spacer nad rzekę. Super pomysł, babciu! Ucieszyły się dzieci. Maciek, wstawaj! Idziemy spakować wodę i prowiant na naszą wycieczkę, dodała Mania i pobiegła w stronę domu. Chwilę później cała gromada szła ścieżką przez las.

0: stronę rzeki. W oddali słychać było już delikatne szumienie wody. Babciu, czy nad rzeką żyją jakieś ciekawe stworzenia? Zapytał Maciek. I to jakie? Ale o tym opowie wam może nasz ulubiony pan leśniczy, bo widzę, że idzie w naszą stronę, powiedziała babcia. Dzień dobry, przywitał się leśniczy.
1: Cieszę się, że wybraliście się na wycieczkę nad naszą rzekę. Chcecie dowiedzieć się, jakie stworzenia tutaj mieszkają?
0: Dzień dobry. Tak, bardzo chcemy, odpowiedziały dzieci.
1: Musimy zachowywać się cicho, żeby ich nie spłoszyć. Uważnie się rozglądajcie, a zobaczycie piękne ptaki, kolorowe ważki i wielkie żaby. A jak nam się poszczęści, to może spotkamy nawet samego Bobra Boba, powiedział leśniczy.
0: Bobra Boba? Zdziwiły się dzieci.
1: Tak, opowiem wam teraz pewną historię o odważnym bobrze o imieniu Bob. Jesteśmy już nad rzeką, więc usiądźcie sobie wygodnie i przygotujcie się do opowieści, poprosił leśniczy.
0: Mania z Maćkiem usiedli na powalonym pniu i z uwagą zaczęli słuchać historii.
1: 10 lat temu, albo i nawet trochę więcej, nad naszą leśną rzeczką mieszkała rodzina bobrów,
0: zaczął mówić leśniczy.
1: Mama bóbr, tata bóbr i ich dzieci. Wiedli spokojne i zarazem pracowite życie. Budowali nowe tamy, wykorzystując do tego okoliczne drzewa, które sami ścinali.
0: Jak to ścinali? Siekierą? Zapytała Mania.
1: Nie, Maniu. Bobry mają wielkie i twarde zęby, którymi są w stanie ściąć nawet bardzo duże drzewa, chociaż zazwyczaj zadowalają się tymi trochę mniejszymi, odpowiedział leśniczy. Pewnego dnia do bobra przygalopowała pani sarna.
0: Kontynuował swoją opowieść. Dzień dobry, bobrze Bobie. Mam wielki problem w naszym lesie, powiedziała sarna. Co się stało, pani sarno? W czym mogę pomóc? Zapytał bóbr. Niestety, wielkie nieszczęście może nas niebawem spotkać, bobrze. Wielkie nieszczęście, wykrzyknęła sarna. Sum Stefan, płynąc wzdłuż naszej rzeki, ujrzał wielką blokadę. Wygląda jak tama, ale z tego co wiem, żaden z bobrów jej nie stworzył. Jest pełna dziwnych przedmiotów. Wielkie, czarne opony, puszki po konserwach, dętki od roweru, a nawet, jak wspomniał Sum Stefan, stara lodówka. Wszystkie te przedmioty zablokowały naszą rzekę, a woda po drugiej stronie tej tamy wzbiera się niewiarygodnie wysoko. Skończyła zdenerwowana swoją opowieść pani sarna.
2: Rzeczywiście musimy coś szybko zaradzić. W innym wypadku woda zaleje część lasu, w której żyjemy. Żyją zwierzęta, stroniące od tak bliskiego kontaktu z naszą rzeką. Wszystkie nory i schronienia zostaną zniszczone, powiedział zmartwiony bóbr Bob.
0: Czy pomożesz nam? Tylko ty znasz się na budowaniu tam, poprosiła sarna.
2: Oczywiście, idziemy natychmiast, odpowiedział bóbr.
0: Pani sarna zaprowadziła bobra do nienaturalnej tamy na rzece. Bóbr Bob obejrzał ją z każdej ze stron i poniuchał swym nosem. Kilkanaście minut później wyszedł na brzeg i powiedział: musimy natychmiast zwołać wszystkie zwierzęta żyjące w tej okolicy. I zaczął uderzać swoim potężnym ogonem o ziemię. Donośny dźwięk rozniósł się po rzece i lesie,

przywołując do niego zwierzęta. Gdy wszyscy już się zebrali, bóbr zaczął mówić: drogie zwierzęta, zawołałem was, ponieważ jak widzicie, mamy problem.

narobić szkód. Zwierzęta wysłuchały Bobra Boba i od razu przystąpiły do pomocy. Bóbr wpływał pod wodę i po kolei usuwał elementy śmieciowej tamy. Żeby jednak śmieci nie krążyły nadal po rzece, przekazywał je pozostałym zwierzętom, które odnosiły je poza granice lasu. W taki sposób tama usuwana była cały dzień i całą noc. Wszystkie zwierzęta były bardzo zmęczone, w szczególności Bóbr Bob, który zarządzał całą rozbiórką, a większość czasu spędził pod wodą, wyciągając poszczególne elementy. Jednak gdy już wszystkie śmieci opuściły granice lasu, zwierzęta mogły odetchnąć z ulgą, że ich domy nie zostały zniszczone. Zebrały się wszystkie i podrzucały radośnie Boba Bobra, który dzięki swojej znajomości budowania i rozbiórki tam uratował ich wszystkich.

jednorodzinne.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny

0: i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
1: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
0: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim weselu.

odwrotnie. Przepraszam cię. Rycerze utworzyli

czarny malarz.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
2: Dzień dobry, słuchacie podcastu Mama do kwadratu. Emocje. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu Marta Chrościcka, psycholożka i terapeutka dzieci, młodzieży, par i rodzin, twórczyni pracowni dobrych relacji, autorka książek i materiałów naukowych wspierających rozwój dzieci, a także terapeutka dzieci w przedszkolu, która prowadzi m.in. zajęcia TUS, a prywatnie mama 15-letniego starszaka Antka i 11-letnich bliźniąt Stefci i Gucia. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Cała przyjemność po mojej stronie. Emocje to jest taki właśnie podtytuł tego sezonu podcastu i od emocji mamy chciałam zacząć. Jak ty wspominasz swoje emocje właśnie w ciąży mnogiej? Czy to było jakoś porównywalne do tej pierwszej ciąży, później już do tych pierwszych chwil po porodzie, czy coś zupełnie innego?
3: No ja miałam tę sytuację, że pierwszą ciążę przeszłam w ogóle bezkolizyjnie, bezproblemowo, więc na przykład wtedy nie doświadczyłam żadnych trudnych emocji typu lęk, obawa, zmartwienie, niepokój dotyczących rozwoju mojego dziecka, więc akurat ta część emocji dla mnie była nieznana, a raczej trochę bardziej borykałam się, musiałam ułożyć sobie w głowie i w życiu taki wątek związany z zaskoczeniem, bo pierwsza ciąża była dla nas zaskoczeniem i nie spodziewaliśmy się jej. To też rodzi kolejne.

0: ma swoje następstwa w tym procesie, a druga ciąża była ciążą zaplanowaną. Więc tutaj nie miałam elementu zaskoczenia, bo było to zaplanowane, ale zaskoczeniem było pojawienie się, czy wiadomość o tym, że to jest ciąża mnoga, ciąża podwójna, a także niestety wydarzyło się tak, że w tej ciąży drugiej też mieliśmy obawy związane ze zdrowiem jednego z naszych dzieci. Leżałam też w szpitalu i właściwie te dwie ciąże mogę powiedzieć, że przeżyłam zupełnie inaczej ze względu na te okoliczności.
1: A ten początek macierzyństwa, wiadomo, że to jest tak, że każda z nas, każda z mam liczy sobie od kiedy została mamą według własnego uznania. Ja to od dwóch kresek na teście ciążowym, ale to różnie bywa, więc może ustalmy, że ten czas po porodzie. Z jakimi emocjami wiązały się te pierwsze chwile z bliźniętami? Czy to, że byłaś już mamą jednego dziecka, było jakimś wstępem do tego, czego można się spodziewać po dwójce? Czy czułaś się jakoś przygotowana? Czy to się sprawdziło? Czy to było coś zupełnie innego?
0: To było zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ miałam już to doświadczenie. W ogóle na początku, czy przy pierwszej ciąży, ogromnym wyzwaniem było w ogóle takie szeroko pojęte oswojenie się z nową sytuacją i właściwie z takimi rzeczami, do których nawet, myślę, nie mogłam się przygotować, bo nawet o nich nie wiedziałam albo nie podejrzewałam, że się jakoś pojawią czy wydarzą. Więc z jednej strony druga ciąża, można by powiedzieć, wchodzimy drugi raz w ten sam temat i trochę do tej samej rzeki, już z doświadczeniem i z wiedzą. A tutaj ja miałam akurat to wyzwanie, że to jest ciąża, gdzie rodzi się dwoje dzieci. I dla mnie wyzwaniem przy urodzeniu bliźniąt było oswojenie się, zaprzyjaźnienie z taką wizją, z myślą, że ja naprawdę nie poradzę sobie sama, że nie ma nawet po co o to walczyć. I tak jak przy pierwszej ciąży, wiem, że to doświadczenie wielu mam, to trochę takie przekonanie, że ja właśnie sama jestem w stanie się opiekować i dzieckiem, i sobą, i nawet jakiejś rewolucji w życiu nie robić. Teraz to w ogóle mi się wydaje śmieszne, jak to mówię, bo to wiadomo, że to rewolucja, ale towarzyszyło mi takie przekonanie, że ja sobie naprawdę poradzę sama przy pierwszej ciąży, a przy drugiej...
1: A czy było też takie przekonanie, że to jest jakiś wyznacznik tego, czy jesteś dobrą mamą?
0: Może, trochę może tak było, że ja po prostu... Wydawało mi się, no, korzystając ze swojego doświadczenia przedciążowego, no bo tak po prostu każda z nas może taką drogę, powiedzmy, przejść, prawda? Że jakoś korzystając z wiedzy o sobie i z doświadczenia, które mamy, to ja miałam takie ogólne przekonanie o swojej mocy, sprawczości, sile, wytrwałości. I to nie jest tak, że ciąża mi pokazała, że nie mam tego, tylko po prostu nie spodziewałam się tego, jak bardzo dużo będę potrzebowała pomocy. I chyba przy pierwszym dziecku, przy Antku, ja o tę pomoc poprosiłam trochę późno. Właściwie teraz sama się zastanawiam, wiem, że wiele mam też, jakby w imię czego? Właśnie, może tego, co
1: znam
0: ty
1: to,
0: mówisz.
1: Tak, znam no to. No u mnie, dlatego o to zapytałam, bo u mnie to takie było trochę właśnie o tym, że jeśli poproszę o tę pomoc, to znaczy, że ja sobie nie daję rady, a skoro nie daję sobie rady, to pewnie nie jestem wystarczająco dobrą mamą. No i to gdzieś takie domino było i też... Gdy chyba dziewczynki miały 8 miesięcy, zatrudniliśmy nianię i wtedy sobie pomyślałam, jejku, ale dlaczego tak późno? Przecież nasze życie diametralnie się zmieniło i ja wręcz jestem teraz lepszą mamą, bo mam czas, żeby odpocząć, złapać inną perspektywę i mieć więcej energii właśnie do tego bycia tu i teraz.
0: Myślę, że to jest takie doświadczenie bardzo wielu mam. Mam też poczucie, że mamy... mają nad tym, zastanawiają się nad tym jeszcze w ciąży, ale jakoś faktycznie towarzyszy, czy dojrzewa takie przekonanie, że ja sobie jestem w stanie poradzić. Może to jest związane z tym, że jakoś chcę troszkę sobie komuś udowodnić. Jakoś myślę, że słyszę, że wielu mamom dźwięczy takie przekonanie, że jakoś zawsze sobie wszyscy radzili. I moja mama, i babcia, i ciocia. I jakoś to jest naprawdę takie przekonanie, które może taką toksyną podlewać, albo właśnie toksyną, ale takim

0: wstydem. Wstydem w momencie, zawstydzeniem przy proszeniu o pomoc. Ja myślę, że wstyd w ogóle jest taką emocją bardzo osamotniającą.
1: Oj tak, myślę, że wstyd jest bardzo trudny. Gdy rozmawiam z mamami bliźniąt, to bardzo często pojawia się takie modne hasło przebodźcowanie. I że to przebodźcowanie tym, że cały czas trzeba być na stand-by, że cały czas ktoś płacze, że ciągle trzeba kogoś nosić, karmić, przebierać i tak dalej, sprawia, że te baterie też takie emocjonalne, psychiczne są po prostu na wyczerpaniu. Czy to przebodźcowanie to jest dobre określenie naszych emocji, tego, co się dzieje z naszym dobrostanem?
0: Przebodźcowanie mi się kojarzy bardzo z takim przebodźcowaniem sensorycznym. I rzeczywiście ja na przykład tego też doświadczałam, nie mając przy tym takich, myślę, że nie mając, takich typowych nadwrażliwości. Dotyczących hałasu, dźwięków, czy takich nadwrażliwości skórnych, prawda, czy dotykowych. Bo znam mamy, które mówią, że po prostu to im niezwykle utrudnia, przeciąża je, męczy i wprowadza w stan takiego stresu i rozdrażnienia. Na przykład taki ciągły dotyk i kontakt fizyczny z dzieckiem. Myślę, że to jest trochę temat tabu.
1: Bo te mamy bardzo. Myślę, no przecież bardzo. Mówi się o tym, że to jest wspaniałe, piękne i wyczekane. I z jednej strony jest, ale są momenty, kiedy chciałoby się pobyć samej.
0: Tak, i żeby nikt mnie, prawda, nie dotykał, nie ciągnął, nie łapał, nie. Więc to jest tabu i rzeczywiście mówiąc to, myślę, wiele kobiet może czuć zawstydzenie, czy że to jest coś niewygodnego, takiego, czym nie chcą się wcale jakoś chwalić czy dzielić, ale mam też takie doświadczenie, że bardzo wiele kobiet tego doświadcza, więc jeśli ktoś, kto nas słucha, ma takie doświadczenie i zastanawia się, czy się przed kimś otworzyć albo z kimś o tym porozmawiać, to myślę, że warto i można nawet się zdziwić, jak bardzo złapiemy nić porozumienia z innym rodzicem. Natomiast jak mówisz o przebodźcowaniu, ja myślę, że dobrym słowem jest też ten stand-by, o którym powiedziałaś, bo to jest taka ciągła właściwie czujność i uwaga skierowana na dziecko, dwoje dzieci i jakby na spełnianie, adekwatne spełnianie, odpowiadanie na ich potrzeby, no bo jakby założenie, że dziecko, malutkie dziecko samo sobie poradzi i spełni swoje potrzeby jest nieadekwatne, więc rzeczywiście my jesteśmy w tej roli, takiej roli, powiedziałabym, ze strzałką uwagi bardziej na zewnątrz niż na siebie, właśnie w takiej czujności i w stand-by'u. Myślę, że to jest bardzo męczące, przeciążające. Widzę też, że taki aspekt ciągłego podejmowania decyzji i małych, i dużych, i zarządzania różnymi logistycznymi rzeczami, to jest też coś, co przeciąża, czy przebodźcowuje mamy, rodziców, po prostu opiekuna, który się zajmuje na stałe dzieckiem. Czyli powiedziałabym, że jest takie sformułowanie z angielskiego, pożyczamy taki mind overload, czyli takie po prostu przeciążenie umysłowe właśnie związane dla mnie z tym, że zasobów jest mało albo łatwo.
1: I coraz mniej.
0: I coraz mniej, a dosyć dużo jednak takich rzeczy, które należy przypilnować, pamiętać i też tych decyzji, które trzeba podejmować, to jest nie bez znaczenia, też jakoś mało się chyba o tym mówi.
1: Też myślę, że może być trudne to, że nie mamy poradników, nie mamy jakichś materiałów, które by nas wspierały w tym, no właśnie jak zaplanować tę opiekę, synchronizację, karmienie, spanie, wszystko w perspektywie dwojga dzieci, które mają te same potrzeby, bardzo często w tych samych momentach, no i nie ma tej ściągi właśnie, a to jednak jest różnica.
0: Tak, no nie ma tej ściągi, bo ta ściąga może dotyczyć jednego dziecka, ale my się nie sklonujemy, my się nie rozdwoimy, więc rzeczywiście, ale ty masz takie poczucie, że brakuje trochę takiego manuala albo właśnie...
1: Ja mam takie poczucie i też dlatego zaczęłam nagrywać podcast Mama do kwadratu, bo pamiętam, no już na etapie ciąży, że w ogóle przez pierwsze 2 miesiące nie mogłam znaleźć lekarza, który chciałby ją poprowadzić. Potem pamiętam, że gdy chciałam się czegoś dowiedzieć, to właściwie jedynym źródłem wiedzy były jakieś fora internetowe, gdzie inne mamy sobie jakoś nawzajem radziły. No a później już po porodzie, no to z kolei jakieś takie pytania, jak karmić dwoje dzieci.

0: jak zaplanować panowanie nad laktacją, jak ją rozkręcić. Nie było też w mojej okolicy takiej położnej, która by w ogóle znała temat. Bardziej to było na takiej zasadzie, że my byliśmy ciekawostką osiedlową, że fajnie, że dwie dziewczynki, że bliźniaczki, jak i słodko, prawda? Tak. I na zasadzie takiej, że to ja mówiłam położnej, że na przykład chcemy je synchronizować, a ona z zaciekawieniem pytała, co to znaczy. No i bardzo mi brakowało jakiejś takiej osoby, która by rzeczywiście merytorycznie coś podpowiedziała. Dlatego no ja też staram się spotykać z takimi osobami, wyszukiwać takich ekspertów, ekspertek właśnie jak ty, które znają ten temat też trochę od środka. Mam takie wrażenie, że coraz więcej jest rodziców, którzy no może nie aspirują do miana rodziców ekspertów, ale jednak chcemy poszerzać swoje kompetencje rodzicielskie, też takie z zakresu psychologii, pedagogiki. No i z jednej strony rozumiemy różne mechanizmy, jak na przykład to, że na pewnym etapie płacz jest jedyną formą komunikacji dziecka, no ale z drugiej strony nasz układ nerwowy często nie jest na to gotowy, a to też ta wiedza, myślę, budzi poczucie winy.
1: Ale to jest bardzo ważne, to o czym teraz powiedziałaś, użyłaś nawet tego sformułowania, taka eksperckość albo w ogóle rodzicielstwo eksperckie, które rozumiem jest, no, pochodną tego, jak dużo tej wiedzy jest dostępnej, a ilość tej wiedzy jest pochodną tego, jak bardzo rodzice jej szukają. Więc trochę cykl się zamyka, ale my obserwujemy, czy w zespołach, gdzie pracuję, rozmawiamy często o tym właśnie, jakie są objawy, czy jakie są po prostu konsekwencje, następstwa takiego rodzicielstwa eksperckiego, które polega na tym, że no właśnie, że mamy przekonanie, że aby dobrze zajmować się swoim dzieckiem, żeby maksymalnie wspierać jego rozwój, adekwatnie i dobrze się nim opiekować, mieć radę, to ja właściwie muszę, ja mama, no muszę zgłębić mnóstwo wiedzy z bardzo wielu obszarów. Bo ty powiesz, pedagogiki, ale wiesz, żywienia, jakiegoś rozwoju fizycznego, czyli nagle jestem fizjoterapeutką, oczywiście cudzysłów, ale jakby pogłębiam wiedzę z tego zakresu. Być może staję się ekspertką właśnie od snu, prawda, czy rozwoju, czyli trochę takie eksperckie obszary i działy stają się czymś, co no właśnie z jednej strony oczywiście, że służy, ale ja myślę, że to jest kwestia proporcji i jednak roli, bo rodzic ma w moim rozumieniu, tak też pracuję z rodzicami, rodzic ma nie być terapeutą. Rodzic ma nie być logopedą, rodzic ma nie być terapeutą SI. Rodzic może dostać kilka porad, kilka tipów, haków i po prostu mieć jakby takie myślenie, prawda, że jakoś może sobie ułatwić, natomiast nie musi w mojej opinii, nie musi zgłębiać tej wiedzy tak, jakby to robił ekspert i specjalista z danej dziedziny. Zdarza mi się spotykać rodziców, gdzie mam wrażenie, że naprawdę być może wszystkie książki albo 80% książek takich poradniczych, parentingowych z półki księgarni oni przeczytali. I broń Boże, nigdy również nie chciałabym, żeby taki rodzic, z którym rozmawiam, żeby poczuł, że ja to umniejszam albo jakoś, broń Boże, wyśmiewam, prawda? Bo to też można, myślę, że popkultura łatwo się nabija z różnych rzeczy i mamy memy i takie dość przykre jednak, prawda? Jakieś komentarze, ale ja bym była bardzo daleka od tego, żeby to ośmieszać czy umniejszać. Rozumiem, że to wynika z tego, że rodzice trochę mniej teraz, ogólnie mam wrażenie, korzystają z wiedzy, pomocy i wiedzy mam, teściowych, cioć, osób w swojej rodzinie, a bardziej właśnie kierują swoje zaufanie w stronę ekspertów, co ma również moim zdaniem no, dosyć widoczne i takie przykre następstwa, bo okazuje się, że ta opieka nad dzieckiem, to jak się nim opiekuje, jak się wobec niego zachowuje, co mówię, no ono musi być bardzo jakieś, bardzo konkretne. Moja mama tak nie umie, moja teściowa i moja babcia, czy ciocia, czy sąsiadka. I ja widzę takie następstwo w postaci osamotnienia rodziców, czy mam.

0: właśnie z powodu ograniczania pomocy albo takiej niechęci do przyjmowania pomocy, która nie jest idealna. I myślę, że rodzice bliźniąt mogą mierzyć się z tym jeszcze bardziej. I myślę, że to jest droga, którą pewnie przechodzą po swojemu. Ja na pewno też przeszłam taką drogę akceptowania pomocy, choć niektóre aspekty opieki, zachowania słów do moich dzieci nie do końca mi się podobają.
1: Mm-hmm. My dzisiaj rozmawiamy o emocjach i myślę, że to też jest taki temat, który nasze podejście jest inne albo zupełnie inne do podejścia naszych rodziców, dziadków. Właśnie taka uważność na emocje dziecka, nadawanie wagi emocjom bez takich tekstów w stylu nie płacz, nic się nie stało, złość piękności szkodzi. No i trochę mam wrażenie, że no jestem w tej grupie rodziców, którzy nie mają tutaj lasu rąk, osób, które chciałyby chętnie zaopiekować się dwójką dzieci, bo też jest to wymagające i trudne, ale gdy nawet odwiedzają nas dziadkowie, no to ja mam czasami wrażenie, że ja muszę edukować całą rodzinę, jeżeli chcę, żebyśmy wszyscy w jakiś określony sposób komunikowali się z dziećmi, ale to się sprawdza.
0: Okej. Może tak być, że to się sprawdza i to jest fajna wersja, prawda? Że też ty jesteś, czy wy jako rodzice jesteście usłyszani, wzięci pod uwagę przez tamto pokolenie, troszkę to upraszczam, prawda? Ale przez kogoś innego, przez innych dorosłych. I to jest taka wersja, powiedziałabym, radosna i taki scenariusz bardzo pozytywny, prawda? Że coś, rozumiem, robią dziadkowie na przykład, możemy to uprościć, prawda? Czy mówią, jakoś spotyka się to z naszym komentarzem czy prośbą i oni to troszkę modyfikują. No to w ogóle bajka, to super.
1: No to nie zawsze tak łatwo się udaje, wiadomo, ale też często z góry mamy taką tendencję, żeby z góry zakładać, że coś się nie uda, a czasami warto spróbować. No właśnie, a od czego zacząć naukę, nie wiem, czy nauka to jest dobre słowo, ale może tak, rozpoznawania emocji u naszych dzieci i kiedy to zacząć?
0: No, ja myślę, że w ogóle warto zacząć od tego, co to są emocje, po co są emocje i możemy krótko, ale jakoś myślę, że sensowne będzie, żeby to, żeby w ten sposób zacząć. No, emocje są jakby zdolnością człowieka, czy organizmu w ogóle, do pewnego nastawiania się na konkretne tryby działania. Czyli trochę moglibyśmy powiedzieć, że emocje to jakby na desce rozdzielczej mamy różne przyciski. Ci, którzy oglądaliście, w głowie się nie mieści, oni właściwie uchwycili to, tą taką metaforę, prawda? Że jakby to jest ten pulpit, gdzie zarządzamy swoim funkcjonowaniem. Zarządzamy niekoniecznie świadomie, ale... Tak? I emocje to są pewne tryby działania, które pasują do określonych sytuacji, które pomagają nam sobie z nią poradzić albo które mobilizują do jakiegoś określonego działania. Więc emocje są właściwie, powiedziałabym, tak samo fizjologicznie niezbędne jak wszystkie inne odruchy czy po prostu mechanizmy ciała, prawda, czy fizjologii. No czasami mam wrażenie, że trzeba to jakoś powiedzieć, przypomnieć rodzicom, że to jest coś kompletnie wbudowanego, wmontowanego na twardym dysku. Tak jak jeśli czujemy coś w gardle, to kaszlemy, prawda, jakby nie zastanawiamy się, czy to jest coś, co ja powinnam odkaszlnąć, czy nie, jakby jest to pewien automat. No też można powiedzieć, że ciało wtedy włącza taki tryb. To ja traktuję emocje podobnie, jako coś bardzo potrzebnego, jako lampki na tej desce rozdzielczej, bo one informują o tym, że dzieje się coś ważnego, że trzeba trochę dostosować swoje zachowanie i każda z emocji ma taką funkcję. Każda z emocji ma taką funkcję dbania o nas, zadbania o... Różnie, o bezpieczeństwo albo o siebie, o swoje zasoby, o granice, więc jakby najpierw warto w ogóle w ten sposób spojrzeć na emocje, bo my jednak czasami wchodzimy w taką tendencję, ponieważ czasami zachowanie, które dziecko prezentuje pod wpływem emocji, jest bardzo trudne i po prostu powiedzmy to wprost i trudno się cieszyć, jeśli ktoś

mnie bije piąstkami. No ja to rozumiem, natomiast to jest tak, że to jak my wyjściowo, bazowo widzimy emocje, jak je rozumiemy, myślę, że potem ma swoje następstwa.

0: Nie wiem, czy to po to, żeby na przykład moje córki wiedziały, że złość to złość, że ona jest okej. Tak jak pamiętam, to powiem, jak nie pamiętam, to nie powiem, ale no właśnie, tych kierunkowskazów jest wiele i nie wiadomo, czego się trzymać.
1: Ja myślę, że warto jest też pamiętać, że rozwój emocjonalny, bo to jest taka rzecz najbardziej uniwersalna, prawda? Każdy obszar rozwoju człowieka, fizyczny, poznawczy, czyli ten intelektualny, uprośćmy, emocjonalny i społeczny, no to jest to pewna droga. Pewne umiejętności w każdym tym obszarze są ćwiczone, pojawiają się, prawda? Jakby możemy tu analogię w każdym tym obszarze zobaczyć. I w obszarze emocjonalnym dziecko również przechodzi kolosalną drogę od wieku, prawda? Zero, od urodzenia przez potem rok, dwulatka i tak dalej. Z każdą zmuchniętą świeczką to jest emocjonalnie zupełnie inna bajka. Więc raz należy pamiętać, że wszystko to, co się dzieje, to, co my widzimy, jest jakby w pewnym procesie. To, co rodzice sobie często robią i dużo o tym rozmawiamy. To jest takie wchodzenie w wehikuł czasu i przenoszenie tego, co ja widzę tu, teraz, u trzylatki, na jej życie za lat 20, że jeżeli ona teraz bije, nie potrafi powiedzieć, albo nie chce rozmawiać, albo gryzie zamiast... No to co się będzie działo? Może przesadziłam 20 lat, ale co się będzie działo w szkole, prawda? Już widzę siebie na dywaniku u dyrektora i tak dalej. Więc to jest coś, co my sobie robimy. Trochę nasze myśli nas do tego zapraszają, prawda? Ale ja mam... Często to mówię rodzicom, że wychodzimy z tego wehikułu czasu często... jak wraki, prawda? Bo to, co robią małe dzieci, w tym właśnie, jeśli chodzi o zachowania takie w tych trudniejszych stanach, no to właściwie jest nieprzekładalne nawet do tego, co się będzie działo za rok. Więc to jest to, co my sobie trochę robimy. Więc po pierwsze warto pamiętać o tym, że moje dziecko się uczy bardzo wielu umiejętności. Lubię z rodzicami tak pracować, żeby zakładać trochę inne okulary i widzieć trochę inaczej dziecko. Czasami rodzice opowiadają i w ogóle widzą dziecko trochę tak jakby okularami deficytu. Ja tak mówię, to taki poprzez deficyt, prawda? Deficyt, czyli że jeszcze czegoś nie ma, albo właśnie nawet nie mówią jeszcze, tylko że nie umie, nie potrafi, źle robi i tak dalej. Po pierwsze zawsze próbuję ja do tego dodać, że jeszcze nie potrafi, jeszcze nie umie albo jeszcze taką strategię stosuje, że w ogóle to jest proces. A dwa, żeby w ogóle pamiętać, że to jest pewien jakby setki lekcji, a my wiemy doskonale, że proces uczenia to są również błędy. To są również jakby korzystanie z tego, co umiem. I kiedy rodzic mówi, no ona nie potrafi na przykład mi powiedzieć, zamiast powiedzieć, to bije mnie albo krzyczy, prawda? To znaczy, że tutaj takie przeformułowanie zawsze proponuję, że to jest tak, że ona teraz w ten sposób umie. Że on jakby gdyby umiał coś jeszcze, to by zrobił inaczej, czy zrobiła. Da? Więc jakby widzimy dziecko, że jest w jakimś miejscu drogi, i to, co się dzieje, to nie jest deficyt, tylko to jest jeszcze bardzo mało narzędzi w skrzynce z narzędziami. Czasami widzę, że rodzice chcieliby, marzyliby, ja też to rozumiem, ale chcieliby, żeby ich dziecko szybko przeszło pewne kroki. Czyli na przykład zdarzało mi się rozmawiać z rodzicami trzylatków o tym, jak one mogą same regulować swoje napięcie i swoją złość i jak tutaj ich tego nauczyć. My możemy tego uczyć, czyli możemy rozmawiać, bawić się, ale rozwój nie pozwala na to, żeby dziecko to jeszcze umiało, tak jak nie zrozumie ułamków.
0: Czyli ja słyszę, że to jest o uważności i o byciu tu i teraz. Właśnie odbieranie sobie tych czarnych wizji.
1: Wehikuł czasu tak, zamykamy.
0: Działanie na naszą korzyść. I też skupianie się chyba na naszym dziecku, a nie porównywaniu z innymi, co tam się dzieje w przedszkolu, w żłobku, u sąsiadów i znajomych. Bo to często też jest bardzo frustrujące i dołujące.
1: To prawda, że ktoś już, że ktoś w ogóle inaczej, tak? Jakieś dziecko już coś potrafi albo inaczej się zachowuje.

0: obserwuję. Ja myślę, że warto otworzyć się na to, że my widzimy nasze dziecko, ale widzą je też inni dookoła. Czyli oczywiście nie zamykałabym się na to, żeby posłuchać, jak widzą albo co myślą, prawda, o różnych rzeczach inne osoby dorosłe. Oczywiście zakładając, że traktujemy tę osobę jako osobę życzliwą i że to, co chce nam powiedzieć, to jest jakoś właśnie z dobrą intencją. Czyli to też nie jest tak, to czasami jest zaskoczenie dla rodziców przedszkolaków, że tych adaptujących się, bo przecież my naprawdę znamy nasze dziecko i wydaje się, że tak całkiem w pełni, a tu się okazuje, że ktoś zobaczy nasze dziecko w innej w ogóle scenerii, w innej sytuacji i coś innego zobaczy niż my. To tak trochę na marginesie o tym, żeby jednak to ucho mieć na nie mówię na krytykę, tylko po prostu otwartość na opinię i na odbiór też kogoś innego na temat naszych dzieci. Ale wracając do tych emocji, myślę, że to bardzo ważne, to jest to, że emocje się czasem dzieją, czasem często zadziewają i to nie jest do końca ten moment, kiedy my dziecko powinniśmy czegoś o emocjach uczyć. Bo jeżeli rozdzielimy sobie sytuację, mamy sytuację, ja to nazywam sytuacją na gorąco, czyli po prostu ten tryb jest włączony, prawda? Dziecko się bardzo złości, jest sfrustrowane. To nie jest ten moment, kiedy my nauczymy dziecko czegoś nowego o złości, o frustracji, o radzeniu sobie z tym. Ta nauka dzieje się poza tymi sytuacjami, czyli w tym takim trybie na zimno.
1: A jeżeli nie do końca wiemy, jak taką rozmowę przeprowadzić, to na stronie Pracowni Dobrych Relacji, ale także w mediach społecznościowych Marty Chrościckiej znajdziecie różne wspierające materiały. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marta Chrościcka, psycholożka i terapeutka dzieci, młodzieży, par i rodzin, twórczyni Pracowni Dobrych Relacji. Dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Do usłyszenia, Karina Terconi.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

let the poet's pipe of love in a childish way.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.